0: jak lubicie się kochać. Spontanicznie, intensywnie, namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: działo, tyle się działo w weekend, że aż nie wiadomo od czego zacząć. To może zaczniemy od pogodnego, optymistycznego. Dzień dobry! I się przedstawimy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry, nastała taka niezręczna cisza. Jestem pogodny.
0: Piotr Jachim. Dzień dobry. Tomek Tworkiewicz. Zaczynamy od wiadomości, a potem już jakoś poleci.
3: 1 czerwca mamy w kalendarzu i to jest ten wspomniany poniedziałek, a ponieważ 6 to wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Komisje oszacują straty po trąbie powietrznej w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Kolejne rozczarowanie kadry. Polacy przegrali z Ukrainą 0-2. Iga Świątek odpadła z French Open. Specjalne komisje do wyceny strat pojawią się w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotniej nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna zniszczyła kilka budynków, w tym 2 domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym. Wieczorem na polu pod Barczewem w warmińsko-mazurskim awaryjnie lądował samolot Cessna, którym podróżował pilot z jednym pasażerem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, maszyna nie została uszkodzona. Z relacji pilota wynika, że podczas lotu usłyszał on, że silnik pracuje nierówno. Postanowił więc nie dolatywać do lotniska na Dajtkach, tylko wylądować na polu rzepaku. Policja zawiadomiła o zdarzeniu Komisję Badania Wypadków Lotniczych.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Piłkarze naszej reprezentacji nie zmazali plamy po nieudanych barażach, których stawką był awans na tegoroczny mundial. Biało-czerwoni we Wrocławiu w meczu towarzyskim przegrali z Ukrainą 0-2.
6: Wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jedną bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
4: Oceniał Robert Lewandowski. Polacy okazję do rehabilitacji w oczach kibiców będą mieli w środę. Na Stadionie Narodowym w Warszawie też towarzysko zagrają z reprezentacją Nigerii. Iga Świątek nie wygra kolejny raz wielkoszlemowego French Open. Nasza tenisistka już w czwartej rundzie przegrała w 2 setach z Ukrainką Martą Kostyliuk.
7: Były momenty, że chyba na początku tam drugiego seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później no, grałam coraz gorzej i dlatego był taki wynik drugiego seta.
4: Ostatni raz na tak wczesnym etapie imprezy odpadła w swoim debiucie, kiedy miała 18 lat.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
8: Niezmiennie największą inwestycją w naszym regionie jest przebudowa drogi krajowej nr 36 w Lisowicach. No i w związku z tym jest zamknięcie tej drogi, wyznaczone objazdy. Prace są zaplanowane do końca tego roku, jeżeli będą bez opóźnień.

0: Pogoda w Legnicy.
1: 15 stopni, niebo raczej zachmurzone i jeżeli ma dzisiaj popadać, to ewentualnie jeszcze przez najbliższą godzinę, dwie jest taka szansa największa. Później ta szansa będzie malała, a za to będą rosły szanse na przejaśnienia. Popołudnie ma być bardziej pogodne. 25 stopni maksymalnie dzisiaj w Legnicy. Wiatr umiarkowany co najwyżej.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej zaśpiewane, że wszystkie dzieci nasze są, bo przecież dzisiaj 1 czerwca.
2: Tak, tak, z tym wszystkie dzieci, to jednak ja bym się tak nie rozpędzał.
1: Kasia, Michael, Małgosia, John.
2: Po szóstej zapytamy też młodzież w średnim wieku, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, będąc dziećmi. Co się sprawdziło, a co nie? To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, ponieważ wszyscy jesteśmy trochę większymi, ale jednak dziećmi. To wszystkiego najlepszego życzymy sobie nawzajem i gramy Baltimore, 4 po 6.

0: I w metrze, i w swetrze, i bez swetra, i bez płaszcza. Zawsze lubimy bratanki o poranku w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 10 minut po 6. Weekend. I po weekendzie nastał poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. 23 tydzień roku. Zaczynamy od rzutu okiem w stronę kalendarza.
1: 70 lat temu w Białymstoku otwarto pierwszy w Polsce sklep samoobsługowy. Dzisiaj obchodzimy natomiast dzień mleka, dzień bułki, a przede wszystkim dzień dziecka.
2: No i jak się macie, dzieciaczki, o tej wczesnej porze? Wstaliście już? Mleko wytarte spod nosa? A może bułka z mlekiem na śniadanie dzisiaj? 22, 4, 4 i 3. Zaraz zaczynamy apel poranny. No to dzwońcie do Radia Złote Przeboje, a my w tym czasie zagramy sobie Roxette.

0: Podobało się, miłe granie, fajne granie, takie kojarzące się z wakacjami. To bardzo dobrze. W Warszawie 24 sierpnia panowie z grupy OMD pojawią się na żywo i dadzą koncert ku wielkiej radości fanów i tych, którzy kochają lato i imprezy. Przypomina radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, jest 19 minut po 6.
1: Dzień dobry, budzimy was w poniedziałek największymi przebojami z lat 80. i 90. Kiedy słyszymy Duran Duran, to dwa razy nam nie trzeba powtarzać, od razu się uśmiechamy. Ten zespół już za chwilę, a wcześniej Liquido. Na dzień dobry.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
4: Mamo, a kto to Pipi?
3: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
5: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
4: To może pójdziemy?
3: Już idziemy.
5: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: były nierobe i darmozjady. Przepraszam, artyści z zespołu Duran Duran w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6:30 na zegarach. A tymczasem po weekendzie pełnym cudów, wianków, sportów i innych wydarzeń nareszcie przyszedł poniedziałek. Człowiek sobie nareszcie odpocznie. I pytanie, w jakiej formie wy się budzicie? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Dzień dobry. Wszystkim bez wyjątku życzę dzisiaj szczęśliwego Dnia Dziecka, bo chyba każdy z nas w pewnym sensie jest dzieckiem. Ja osobiście spełniłem swoje dziecięce marzenie, zawsze chciałem mieć duże auto do zabawy, no i jeżdżę dużym autem. Takim prawdziwym, ciężarowym. Dziękuję i pozdrawiam.
2: Tylko uważajcie, żeby się nie natirać za bardzo dzisiaj.
3: Tak. Drogie dzieci, drogie duże dzieci. Tak, ostrzegamy. 22, 4, 4 i 3, 0. To jest telefon dla spóźnionek na apel poranny. Z okazji Dnia Dziecka dzwońcie i mówcie, co wam ślina na język przyniesie, a my sobie pięknie zagramy. Laluna, Belinda Carlisle jest w 6:30.

0: 72 lata ma obecnie Dieter Bohlen, założyciel zespołu Blue System. Ale kiedy trzeba, to potrafi pokazać młodszym, jak wygina śmiało ciało, bo przecież na robieniu muzyki tanecznej co nieco się zna. Blue System w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 23 minuty, 7.
1: Aczkolwiek Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry ostrzega, że w pewnym wieku, jak się wygnie śmiało ciało w poniedziałek, to do pionu można nie wrócić aż do piątku. Weźcie to pod uwagę, zanim zaczniecie poranne wygibasy. A już za kilka chwil sprawdzimy, jak wygląda droga do pracy, a później pojawi się m.in. Shakira.
2: Radio Złote Przeboje.

0: magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
1: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
0: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
1: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert
6: atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: O tej porze zaglądamy do Lupina, tam prace drogowe na drodze krajowej nr 36, ulica Ścinawska, remont cząstkowy. No i w związku z tym utrudnienia, przynajmniej ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Prace zaplanowane do środy.
12: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W związku z tym, że dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka, to mamy do was takie zadanie, pytanie. Jak wyobrażaliście sobie przyszłość, będąc dziećmi, i co się sprawdziło, a co nie? Bo ja na przykład wyobrażałem sobie, że będą roboty, ale nigdy bym nie pomyślał, że pierwsze, co wymyśli robot, to zacznie śpiewać piosenki. I zamiast Bigos śpiewa Bagos.
2: I to naprawdę, ja sobie, słuchajcie, wyobrażałam, że będę gwiazdą telewizji.
3: Jesteś radiową jesteś.
1: Ja na przykład, jak oglądałem w młodości serial Jetsonowie, no to absolutnie nie spodziewałem się, że naprawdę będziemy mieć latające taksówki.
3: No, mamy. Ale mamy drony, więc jesteśmy blisko, prawda? Tak. 22 44 30, to jest telefon do nas. Pamiętajcie też o mailu poranek@złoteprzeboje.pl. Jak wyobrażaliście sobie przyszłość, będąc dziećmi? Co się sprawdziło, a co nie?
1: Za najlepsze wyobrażenia wasze z dzieciństwa wyślemy wam dorosłym złotą kawę porannego programu. Jak wyobrażaliście sobie przyszłość, będąc dziećmi? 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Mamy temat.

0: radiu. Złote przeboje na dzień dobry. Irene Cara śpiewa oscarową piosenkę Fame. 5 minut zostało do 7, a tymczasem co to znowu? Znowu matury?
1: Szkoła średnich rozpoczyna się dzisiaj dodatkowa sesja maturalna. To egzaminy dla tych, którym coś wypadło podczas sesji głównej. Tak. Więcej o tym już za kilka minut w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
10: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
11: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
12: W kalendarzu mamy dzisiaj 1 czerwca, to jest poniedziałek. Mamy 7, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
13: Pożar lasu w powiecie wołomińskim pod kontrolą, ale trwa dogaszanie. W szkołach średnich rozpoczyna się dziś dodatkowa sesja maturalna. Wrocławskie osiedla wkrótce odetchną od lotniczego hałasu. Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
14: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
13: Do akcji zaangażowano w ciągu kilku dni 1500 strażaków. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Stany Zjednoczone, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej, majowej. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Będzie ciszej na wrocławskim Oporowie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów z Wrocławia. Dzięki nowym procedurom samoloty wkrótce będą omijały najgęściej zaludnione osiedla Wrocławia. Zmiany wejdą jednak w życie najpóźniej na początku 2027 roku, mówi Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
15: To jest proces, który musi chwilę potrwać, bo to trzeba najpierw zebrać, później narysować taką procedurę, później przelecieć, później zweryfikować, później znowu przelecieć i później zgłosić do publikacji. Dlatego to trwa. No, to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch i dlatego ten pierwszy kwartał to jest naprawdę optymalny czas, kiedy my to wszystko wprowadzimy.
13: Nowe trasy w możliwie jak największym stopniu będą omijać również mniejsze miejscowości w okolicach stolicy Dolnego Śląska. Będą przebiegać głównie nad terenami niezamieszkałymi.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. French Open już bez Igi Świątek. W dniu swoich 25 urodzin rozstawa na strójką Polka przegrała w czwartej rundzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6. A dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwanińska z francuską Diane Parry. To nie był dobry mecz. Na pewno najsłabszy za kadencji Jana Urbana. Polscy piłkarze przegrali we Wrocławiu towarzyskie spotkanie z Ukrainą 0-2. Szansa na rehabilitację pojutrze. Polacy zagrają w Warszawie z Nigerią. Tytuł wraca do Kielc. Po trzyletniej przerwie to znów piłkarze ręcznej industrii są mistrzem Polski. W rewanżowym meczu finałowym Kielczanie po raz drugi pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock. Tym razem 36-27.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Złote Przeboje w drodze.
2: Kolejny poniedziałkowy poranek i kolejne utrudnienia, no, takie jak to zwykle o poranku w Legnicy, czyli przy szkołach, urzędach, największych zakładach pracy, spory ruch, parkingi się zapełniają. A jeżeli chodzi o konkretne ulice, no to najwięcej aut mamy na Chojnowskiej, Poznańskiej, Pocztowej, tam trochę czasu można stracić.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda w Legnicy.
2: Jeszcze w najbliższym czasie jakiś drobny deszczyk może się pojawić, później jednak w ciągu dnia padać nie powinno, ale też nie będzie w pełni słonecznie, no może tuż przed zachodem słońca dopiero. Tak to raczej do południa chmury, później pół na pół i później dopiero słońce. Ewentualnie na razie 15 stopni w Legnicy, maksymalnie 25 dzisiaj, a ciśnienie jest umiarkowane.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Dzień dobry, po siódmej poszukamy dziecięcych wspomnień, gdyż dzięki nim już dzisiaj, już po dziewiątej będzie można zdobyć 500 zł polskich na przyjemności wszelakie.
4: A z okazji poniedziałku po siódmej będziemy mieć też dla was trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, gdybyś zaczął Dzień Dziecka wcześniej. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. A teraz słuchamy Królów Życia, Kombi, 5 po siódmej.

0: Złote dziecko.
1: No nie ukrywamy, że w Radiu Złote Przyboje lubimy sobie poświętować i dlatego przez cały ten tydzień będziemy świętowali Dzień Dziecka.
2: Hurra!
1: Szukamy odpowiedzi na pytanie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne. Na przykład sen o 21 fajny, prawda?
2: Tak.
1: Skarpetki w prezencie też się przydają. A grzybobranie, no masz! Cudowne po prostu. Najlepsze odpowiedzi, pamiętajcie, nagradzamy codziennie kasą i do wygrania jest aż 500 zł.
2: Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie za fajne. Może nie lubiliście, jak mama mówiła, weź kurtkę, bo zmarzniesz. Dzisiaj sami zabieracie kurtkę, bo wiadomo, upały w Polsce bywają zdradliwe. Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie za fajne? Zgłoście się na naszej stronie internetowej, a finał dzisiejszy, poniedziałkowy poranny finał tej zabawy już o 9:30.
0: Złote dziecko.

0: objawy w latach 90. Everybody, pomarańcze, wszyscy tańczą, ja nie tańczę. Backstreet Boys zagrali swój przebój pod tytułem Everybody w poniedziałkowy poranek, 20 minut po siódmej.
1: A za 10 minut będzie coś dla tych, którzy na weekend odcięli się od wiadomości i oddali się przyjemności. Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, w każdy poniedziałek tylko w Radiu Złote Przeboje. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak w każdy poniedziałek o stałej porze zapraszamy Was właśnie na trzy najważniejsze wydarzenia weekendu w telegraficznym skrócie.
2: Pogoda w miniony weekend znowu dała się we znaki. Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę. Najbardziej przez silny wiatr ucierpiała miejscowość Balcarzowice. Uszkodzonych zostało 11 budynków. Miniony weekend rozpoczął się bardzo miłym, złotoprzebojowym akcentem. W piątek wieczorem Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, którzy grają już razem 50 lat, otrzymali podczas koncertu na warszawskim Torwarze złotą płytę od radia Złote Przeboje.
3: No i ja tam byłem, miód i wino piłem i złotą płytę legendarnemu duetowi wręczyłem.
2: Paris Saint-Germain pokonało w finale Ligi Mistrzów Arsenal Londyn. W sobotę mecz rozstrzygnął się w rzutach karnych, no i Paryżanie wygrali 4-3.
1: Chcieliśmy jeszcze na chwilę wrócić do meczu Polska-Ukraina, ale może skupmy się na tym, że już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata.
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć.

0: Igor Andragowicz, polsko-bałkańskie brzmienie, efekt cudownej współpracy, które smakuje dosłownie jak nasz polski schabowy jedzony nad Adriatykiem w Chorwacji. Ależ to było przyjemne. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 22 minuty 8.
1: Who's that lipstick on the glass? Zapyta za chwilę zespół Manam, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia Polski.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W związku z tym, że dzisiaj mamy Dzień Dziecka, 1 czerwca jest, no to mamy do was pytanie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość będąc dziećmi? No i co się sprawdziło, a co nie? 22, 4, 4, 3, 0.
2: Ja dorosłość wyobrażałam sobie tak, że jeżeli w miesiącu będę dostawać wypłaty 2000, to po roku będę mieć 24 tysiące.
3: Moim wspomnieniem, a raczej moim planem na przyszłość było zostać naukowcem. I pierwszym moim wynalazkiem miała być maszynka do drukowania pieniędzy.
4: No i tak oto mamy niemalże duet idealny. Jak wyobrażaliście sobie przyszłość będąc z dziećmi? Co się sprawdziło, a co się nie sprawdziło? Za najlepsze wspomnienia z dzieciństwa wyślemy wam dorosłym złotą kawę porannego programu. 22 4 4 i 3 0 to numer telefonu. E-mail poranek@złoteprzeboje.pl.
0: Mamy temat.

0: Fred budzi nas w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, poniedziałkowy poranek. Za 4 minuty będzie godzina 8, a korzystając z okazji, że mamy eksperta od piłki nożnej w studiu, pogadajmy trochę o tym meczu, co to był ten towarzyski.
1: Słuchajcie, no po nieudanych barażach miało być przełamanie.
2: A przepraszam.
1: Ale niestety skończyło się kolejną porażką. No niestety. O nastrojach wokół polskiej reprezentacji powiemy.
2: Oj.
1: W wiadomościach o 8 posłuchajcie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
6: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Reklama.
8: 1 czerwca mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek, jest godzina 8, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Po porażce z Ukrainą kibice znowu rozczarowani.
10: No cóż, żal, smutek, rozczarowanie.
9: Nocna prohibicja od 22 w całej Warszawie. Dziś Dzień Dziecka, eksperci apelują, słuchajmy najmłodszych. Kibice piłkarskiej reprezentacji znów poczuli gorycz rozczarowania. Biało-czerwoni na stadionie we Wrocławiu przegrali wczoraj towarzyski pojedynek z Ukrainą 0-2. Nastroje wśród fanów nie najlepsze.
10: Żal, smutek, rozczarowanie.
11: Naprawdę to, co dzisiaj się wydarzyło, to jest żenada.
12: To był tylko mecz towarzyski, więc nie można wyciągać z niego zbyt dużo wniosków.
13: Nic się nie stało. Trzeba wierzyć, że będzie dobrze.
9: Kolejny mecz kadry w środę. Polacy też towarzysko zagrają w Warszawie z Nigerią.
14: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Karol Nawrocki zajął trzecie miejsce w rankingu prezydentów trzeciej RP, przygotowanym dla Rzeczpospolitej. W sondażu Ibris za najlepszego prezydenta po 1989 roku uznano Aleksandra Kwaśniewskiego, którego wskazało ponad 40% badanych. Drugie miejsce zajął Lech Kaczyński z wynikiem 23,5%. Obecny prezydent Karol Nawrocki uzyskał 21%. Od dziś nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica rozszerza nocny zakaz sprzedaży alkoholu, który od ponad pół roku działał pilotażowo w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Nie będzie taryfy ulgowej wobec sprzedawców, którzy będą próbowali ominąć przepisy, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
15: Mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
9: Za złamanie zakazu grozi grzywna do 5000 zł, a także odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu. Alkohol po 22 wciąż będzie można kupić w warszawskich barach i restauracjach. Zakaz nie obejmie także sklepów na lotnisku Chopina. Dzisiaj Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinie dzieci, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
16: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
9: Mówi psycholog Marta Szczodrak. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
17: O tej porze Jawor i tamtejsze prace drogowe, utrudnienia. Mamy na ulicach Daimlera, Bolesława Krzywoustego, Wrocławskiej, Kuzienniczej także, Broniewskiego i Struga. Wszędzie tam trochę czasu można stracić.

0: Pogoda w Legnicy.
1: 24 stopnie dzisiaj maksymalnie mają być w Legnicy i raczej już przez resztę dnia bez deszczu, ale to chmury mają przeważać, tylko momentami przejaśnienia są zapowiadane. I mimo że bez deszczu, no to jeszcze do godziny 18 w naszym regionie będzie obowiązywało ostrzeżenie przed możliwymi gwałtownymi wzrostami stanów wody w rzekach.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej dowiecie się, że nie wszystko, co się znajdzie, trzeba zaraz oddawać. I jakim prawem?
2: A właśnie, po ósmej wystąpi też nowa moda o nazwie clean dressing, co nie ma nic wspólnego z tradycyjnym polskim poniedziałkowym cleana cleanem. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie 8, witamy, ściskamy, kłaniamy się i gramy Rickiego Martina.

0: nie za szybko, nie za wolno, nie za głośno, nie za cicho. Idealnie, żeby zacząć nowy dzień, nowy tydzień i nowy miesiąc. Tak wam gramy. Lynn Rimes zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Ten dzień to właśnie poniedziałek wspomniany, 12 minut po 8, a teraz będzie o tym, że pieniądze leżą na ulicy i mamy na to dowód w postaci oficjalnych przepisów.
1: W maju weszły w życie nowe przepisy dotyczące rzeczy znalezionych, w tym pieniędzy.
2: No.
1: I dotąd prawo wymagało, żebyśmy zwrócili znalezione co najmniej 100 zł.
0: Dlaczego?
1: Lub przedmioty tyle warte. Ale słuchajcie, nastąpiła waloryzacja. No i teraz możemy sobie zatrzymać znalezione 240 zł i 29 groszy.
0: Yeah.
1: A wszystko, co powyżej, to należy oddać właściwemu staroście.
2: Ponieważ do polityków generalnie zaufania nie mamy, to polecamy starostę roku, starostę dożynek, ewentualnie starostę wesela, a zwłaszcza jeśli znajdziecie tanią działkę po księdzu albo samochód po bezdomnym. Dziękujemy. Dziękujemy i teraz gramy piosenkę z czasów, kiedy z wakacji to się, proszę państwa, wysyłało kartki do rodziców, a właściwie jedną i wystarczyło. Summer of 69 i Bryan Adams.

0: wszystkich dętych puzonów, fagotów i waltorni dętych blaszanek wybraliśmy dla was saksofon poranny Jerry Rafferty i jego Baker Street w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek 20 po 8.
1: Jak wyobrażaliście sobie przyszłość będąc dziećmi? Mamy Dzień Dziecka, więc o to pytamy. Co się sprawdziło, a co nie? O to pytamy od rana i już za 10 minut za najlepsze wspomnienie będzie złota kawa w prezencie. Dzwońcie czym prędzej pod numer 22 44 30.
2: To promocja.
3: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
4: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
3: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszam.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
17: Reklama.

0: and we will and have some sweet pillow talk.
1: Mamy temat. Dzwońcie.
2: Bombastyczny, fantastyczny mamy temat. W związku z tym, że dzisiaj Dzień Dziecka, to pytaliśmy was od rana, jak wyobrażaliście sobie przyszłość będąc z dziećmi, co się sprawdziło dzisiaj, a co nie, i czas na podsumowanie.
3: Jako mała dziewczynka myślałam o tym, że świetnie byłoby, gdyby istniało coś takiego, że mogę w jednym miejscu na przykład włożyć list, a ktoś gdzieś tam w innym mieście go sobie wyciągnie. Po wielu, wielu latach jednak są paczkomaty.
4: Ja w dzieciństwie marzyłem, żeby zostać dziennikarzem sportowym i pisać felietony na temat piłki nożnej. Niestety skończyło się na tym, że pracuję teraz w drukarni.
5: Ja sobie wyobrażałem przyszłość bardzo dużo. Zawsze mówiłem ojcu, słuchaj, jak będę miał tyle lat, co ty, to będę miał wielką chałupę, trzy baseny i na parkingu helikopter i samolot. I tak sobie wizualizowałem to. A rzeczywistość stała się taka, że obecnie to ojciec przywozi mi zupy, jak mama je zrobi dla moich dzieci.
6: Ojciec dowozi zupy, a my dowozimy kawę poranną.
2: Tak jest i tak, wespół w zespół, dajemy radę, no kto jak nie my, prawda? Kawa w nagrodę jedzie już do naszego słuchacza. Jutro wystąpi u nas, uwaga, czarna jajecznica i różowy naleśnik.
7: Czyli przedstawimy się sobie kolorem góry odzieży, którą mamy na sobie, i jedną rzeczą, którą jedliśmy na śniadanie.

0: Od razu słychać po głosie, jak spędził weekend pan Rod Stewart. Ta chrypka, ten żużel, ten tynk, który się lekko obsypuje. Ale tak to po prostu jest w poniedziałkowy poranek. Rod Stewart zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 22 minuty, 9.
1: A my gdzie? A my jak? A my w biegu. Tak tam zaśpiewa Natalia Kukulska i będzie idealnie pasowało do tej pory. O tej porze, czy są korki w drodze do pracy, to też sprawdzimy już za kilka minut. Bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.

0: Pyłki do MediaMarkt.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/service-select.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Prace drogowe w Legnicy mamy m.in. na ulicy Słonecznej na ponad półkilometrowym odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy Radosnej. Obecnie roboty brukarskie oraz przygotowywanie podłoża pod nową jezdnię. Ekipa układa też nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM.
16: Sponsorem programu jest

0: Ach, ach, och, och, ten głos i te przeboje to chyba, chyba na pewno nam się nigdy nie znudzą. Queen, Freddy w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za niespełna 10 minut, 9. Mamy nowe trendy w modzie i teraz będzie szok zupełnie nieważne. Okazało się, jak rzeczona moda wygląda. Ważne jest coś zupełnie innego.
1: Młode pokolenie nie chce już ubrań eko. Młodzi stawiają teraz na clean dressing.
0: Co?
1: Czyli mają w nosie ekologię, teraz kupują ubrania, które nie szkodzą ich organizmom. Nie trują, nie uczulają, no i ogólnie są bezpieczne dla zdrowia.
2: Ja się tym młodym nie dziwię, szczerze mówiąc. Nawet moja babcia wchodziła w clean dressing na luziku, tylko kiedyś to się po prostu nazywało rajstopy z cleanem, proszę Państwa. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dzieciom z okazji Dnia Dziecka przypominam, odpuszczamy dzisiaj rajtki i gramy Celine Dion.

0: głos Celine Dion przybliżył nas do godziny 9:05 minut. Dokładnie zostało. A teraz uwaga, uwaga. Mamy dowód na to, że lato się zbliża.
1: Tak, dowodem na to jest to, że koleje już zapowiadają, że wkrótce startuje pierwszy w tym sezonie pociąg do Chorwacji.
2: No.
1: Więcej o tym w wiadomościach o 9:00 posłuchajcie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Takie hity tylko w Netto. Przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu. Bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
11: Mamy dzisiaj w kalendarzu pierwszy dzień czerwca i to jest poniedziałek, na zegarach 9, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Zerwane dachy i zniszczone domy, trwa usuwanie skutków żywiołu na Opolszczyźnie. Od środy obowiązkowe kaski dla młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Z Warszawy nad Adriatyk pociąg do Rijeki wraca na lato. Zerwane dachy i powalone drzewa. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd na Opolszczyźnie. Potężna nawałnica spustoszyła m.in. wieś Balcarzowice. Jak mówi Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
13: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
12: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Od najbliższej środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników e-hulajnóg o ponad 40%. To trudny poranek na warszawskich drogach w centrum miasta. W Alejach Jerozolimskich ruszył remont torowiska. Dziś pierwszy zwykły dzień z remontem. Nie jeżdżą tramwaje, a jezdnia jest zwężona, ostrzegają drogowcy.
14: Będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę.
12: Tramwaje przez ścisłe centrum nie będą jeździć do połowy sierpnia. Pilny remont torów był konieczny, bo stare torowisko jest już w bardzo złym stanie technicznym. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię i Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin. Pierwszy kurs pociągu 26 czerwca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 3.
0: 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Już tylko jedna Polka została w grze o tytuł na kortach Landa Garrosa i nie jest to Iga Świątek, która wczoraj przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Szansę na ćwierćfinał zachowała jedynie Maja Chwanińska, która dziś zagra z francuską Diane Parry. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w piłkarskiej ekstraklasie. W finale pierwszoligowych baraży zespół Kazimierza Moskala pokonał Chrobrego Głogów 2-1. Finlandia po raz piąty została hokejowym mistrzem świata. W finale turnieju Szwajcarii pokonała gospodarzy 1-0 po dogrywce. W meczu o brąz Norwegia sensacyjnie pokonała Kanadę 3-2 także po dogrywce.
0: Pogoda.
12: Poniedziałek z deszczem prawie w całym kraju, ale będzie też i przejaśniać się. Po południu w okolicach m.in. Lublina, Warszawy czy Kielc pojawią się burze. Na termometrach od 18 stopni w Krakowie, 19 w Gdańsku, 21 we Wrocławiu, do 22 w Warszawie.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
16: Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a teraz uważacie za fajne, poszukajcie w pamięci i napiszcie koniecznie, bo warto, na złoteprzeboje.pl.
11: No bo dzięki tym wspomnieniom w finale konkursu Złote Dziecko będzie można wygrać w radiu Złote Przeboje bardzo przyjemne 500, proszę Państwa. A finał tej zabawy za niecałe pół godziny. Piszcie złoteprzeboje.pl, czekamy na Was, a Wy czekajcie na telefon od nas. 3 minuty po 9 gramy Pet Shop Boys.

0: Summer, Ace of Base, to było gorące granie z podobno zimnej Szwecji. Szwedzi, jak się okazało, potrafią komponować, potrafią produkować przeboje i śpiewać, a wczoraj przypomnieliśmy sobie niestety zupełnie niechcący, że lepiej też grają od nas w piłkę kopaną. Zresztą nie tylko Szwedzi, prawda? Nie tylko.
1: Prawda, no prawda, prawda. Na szczęście i mundial, i niepotrzebne nerwy mamy z głowy, kochani. A teraz to się cofniemy do czasów, kiedy telefon był po pierwsze na kablu, a po drugie był dobrym, luksusowym dostępem dla wybranych, ale za to w piłkę nożną to graliśmy fenomenalnie. No to w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Telefony i Republika z lat 80. XX wieku. 11 po 9.

50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. MediaMarkt. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Złote dziecko.
1: Spanko o 21:00, a może nie imprezowanie w piątkowy wieczór. Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie za fajne? To spanko o 21:00 szczególnie, prawda? Takie pytanie zadajemy wam w Radiu Złote Przeboje w tym tygodniu z okazji dzisiejszego Dnia Dziecka.
2: A odpowiadacie na to pytanie nam na złoteprzeboje.pl i my najlepsze historie nagradzamy 500 zł. Dzisiaj urzekła nas historia słuchaczki Anny z Grudkowa. To jest na Zagłębiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to Aniu, droga, opowiadaj, czego nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj uważasz to za całkiem fajne.
3: Więc najbardziej w dzieciństwie nie lubiłam tak zwanych byczych jaj. Jak wracałam ze szkoły do domu, pytałam moją mamę, co dzisiaj na obiad, a mama odpowiadała: bycze jaja. Więc ja wtedy płakałam.
1: No, ale o co chodzi?
3: Bycze jaja to nic innego, jak po prostu pyzy z mięsem.
1: No tak, świetne. Ojej,
2: tutaj się baliśmy przez chwilę. Słuchaj, kochana Anno z Grudkowa, za tę opowieść masz od nas 500 zł do wydania na Dzień Dziecka. Gratulacje!
3: Super, bardzo dziękuję.
1: Możesz wydać nawet na bycze jaja. Będą niezłe. Super. No bierzemy byka za rogi, ruszamy w ten tydzień dziecka w Radiu Złote Przeboje. Jutro znowu będziecie mieli, tak jak dzisiaj Ania, szansę na wygranie 500 zł.
2: Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, no a dzisiaj uważacie to za fajne.
0: Złote Dziecko.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.

0: Ki do MediaMarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
3: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurin. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
1: Sponsorem programu jest

0: One Moment in Time to była Whitney Houston, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, kiedy już udało się zapomnieć o wyczynach naszej reprezentacji piłkarskiej, to ten poniedziałek okazał się całkiem fajny, prawda? No. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten poranek, ściskamy, kłaniamy się.
1: A dziękujemy w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, dzięki. Tomek Florkiewicz.
2: Dzięki.
1: Kłaniamy się przy mikrofonie już Gosia Kościelniak.
3: Tak, i teraz dzieci wesoło wybiegają ze studia, no bo dziś właściwie w każdym wieku możemy się poczuć troszkę jak dzieci. A właściwie dlaczego tylko troszkę? Za 10 minut będzie godzina 10, a teraz London Beat w radiu Złote Przeboje. Zapraszam.

Classics Never Hard from the Start z roku 1983 to fantastyczne brzmienie. Już teraz za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości dokładnie o 10 w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście.

0: Erste Bank Polska. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
4: Mamo, a kto to Pipi?
3: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
5: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
4: To może pójdziemy?
3: Już idziemy.
5: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Poniedziałkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Legnicy.
11: Adrian Górny. Autobus potrącił pieszą na przejściu dla pieszych na ulicy Skłodowskiej w Lubinie. To było w piątek po południu. 66-letnia poszkodowana trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że piesza miała zielone światło i winę ponosi 63-latka kierująca autobusem. Ale weekend przyniósł też lepsze informacje. Na przykład taką, że juniorzy Miedzi Legnica pokonali na wyjeździe Lechię Gdańsk 2-1. To była ostatnia kolejka Centralnej Ligi Juniorów. Nasi piłkarze zajęli w niej 4. miejsce. Kolejna dobra informacja, otwarcie sezonu na basenie Aquafan, mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
12: Wydaje się, że pogoda przez ostatnie dni nas nie rozpieszczała, ale przypomnę, że woda w basenach Aquafanu jest podgrzewana, więc ma temperaturę 24-25 stopni.
11: Na miejscu czekają zjeżdżalnie, boiska sportowe i strefa relaksu. My będziemy na Was czekać za godzinę z kolejną porcją wiadomości. Powiemy m.in. o kolejnym kroku, który przybliża nas do poszerzenia autostrady A4 w naszym regionie.
10: Radio Złote Przeboje.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
10: Pogoda w Legnicy.
11: Takich w pełni słonecznych chwil to dzisiaj synoptycy nie zapowiadają. Najprędzej tylko drobne przejaśnienia, więcej po południu już raczej, a tak to chmury, ale też niegroźne, padać już nie powinno. 24 stopnie maksymalnie dzisiaj w Legnicy. Wiatr raczej nie powinien przeszkadzać, co najwyżej umiarkowany. Więcej słońca jutro.
10: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
9: Już prawie 2 minuty po godzinie 10:00 rozpoczynamy nowy tydzień, nowy dzień, znaczy on już jest rozpoczęty i rozkręcony, ja tylko będę kontynuować to dzieło naszej porannej ekipy i wprowadzać Was w przedpołudnie z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Dzień dziecka, poza tym robota nie zając, więc jeśli jesteście w pracy, to zróbcie sobie może króciutką przerwę, jak będziecie mogli, żeby zadzwonić albo napisać do nas, bo każdy z nas ma dziecko w sobie. Bardziej lub mniej je w sobie pielęgnujemy, a lata 80. i 90. nasze ulubione w Radiu Złote Przeboje to dla wielu z nas czas naszego dzieciństwa i nasze dziecięce marzenia, plany. Tak bardzo wtedy szalona rzeczywistość nasza. A jakbyśmy tak sięgnęli pamięcią, to pamiętacie, jaka była pierwsza kaseta czy też płyta z muzyką, którą jako dziecko albo młody człowiek bardzo chcieliście mieć i wreszcie zdobyliście? Bo moim marzeniem wtedy, w tym takim dzieciństwie łamanym na wczesną młodość, było zdobycie muzyki Depeche Mode z płyty Black Celebration. To był rok 1986. Przegrywało się z płyty od kolegi na kasetę magnetofonową. Do tego kolegi z klasy była kolejka, bo on miał sprzęt, on miał płytę, a kasetę dawało się własną. I miałam wreszcie to Black Celebration na kasecie magnetofonowej. Moje marzenie się spełniło. Jak było z wami? 2-2-4-4-3-0. Za najciekawszą odpowiedź oczywiście oddam prezent Radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. 10.28, dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka. Przed nami utwór, który napisał lider grupy Dire Straits, Mark Knopfler. Początkowo chciał umieścić go na płycie z 82 roku, ale uznał, że ten tekst nie pasuje mężczyźnie i oddał ten utwór Tinie Turner, a reszta muzyków z Dire Straits wzięła udział w nagraniach, wspierając ją w studiu. Album ukazał się, gdy Tina Turner miała 44 lata i stał się ogromnym przebojem, dając jej status mega gwiazdy. Private Dancer oczywiście pozostaje jednym z największych sukcesów komercyjnych w historii, z prawie 20 milionami sprzedanych płyt. Trasa koncertowa z eksplodującą wigorem i entuzjazmem tańczącą na scenie Tiną tylko ugruntowała wtedy jej status gwiazdy. To był wielki powrót. I może to właśnie płyta Tiny z 1984 roku była marzeniem kogoś z Was? No bo dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając wspominamy, o której płycie, o której kasecie marzyliśmy jako dzieciaki lub nastolatkowie w latach 80., 90., może wcześniej. 2, 2, 4, 4 i 3, 0, a teraz już Private.

0: świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
5: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit. 50 zł taniej. 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeszcze tylko dziś. Dzień Dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
13: Mamo, a kto to Pipi?
12: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
14: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
13: To może pójdziemy?
12: Już idziemy.
14: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Dziś w Dzień Dziecka wspominamy sobie nasze muzyczne marzenia, kasety, płyty, te pierwsze, o których marzyliśmy w dzieciństwie w latach 80. i 90. Często wtedy właśnie wypadały te nasze dziecięce nastoletnie lata. Dzwonicie 224430.
1: Jadę sobie samochodem pożyczonym od teściowej i jest ustawione wasze radio, więc ja czekałem na album zespołu
0: Radio. No i w tym momencie telefon się urwał, a zaczynało się jak dobry film.

0: to dziecko lub młody człowiek bardzo chcieliście mieć i wreszcie zdobyliście. 2-2, 4-4 i 3-0. Czekam do 12 na wasze telefony, a za najciekawszy oddam super butelkę filtrującą radia. Złote przeboje możecie ją zobaczyć na naszym Instagramie.
1: Robota nie zając.

0: Josephine i Chris Rea i z tym wielkim przebojem z 85 roku dotarliśmy prawie do godziny 11. O 11 najważniejszej wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
0: Wiadomości z Legnicy.
13: Adrian Górny. Pijany kierowca wjechał w inne auto i jeszcze w motocykl. Do zdarzenia doszło na trasie Lubin-Rudna. 42-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu, a jeszcze policjanci ustalili, że przed tym zdarzeniem wykonał kilka niebezpiecznych manewrów na ulicach Lubina. Na razie mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a grozi mu do 3 lat więzienia. Ale mamy też lepsze informacje związane z drogami. Urszula Myszkinis.
14: Jest decyzja środowiskowa dla rozbudowy autostrady A4 pomiędzy węzłami Legnica oraz Krzywa. To 21-kilometrowy odcinek. Obie jezdnie mają mieć po 3 pasy ruchu i pasy awaryjne. Prace mają być realizowane w latach 2027-31.
13: Przypomnę, że wcześniej podobną decyzję uzyskano już dla poszerzenia odcinka Krzyżowa-Krzywa. A jak za czwórki zjedziemy na S3, to dojedziemy do Lubina. Dokładnie 12 lat temu otwarto tamtejsze zoo. Dzisiaj z okazji jubileuszu będzie premiera nowej gry terenowej, a także koncert chóru dziecięcego Narodowej Orkiestry Dętej. Już za godzinę będą natomiast kolejne wiadomości. Powiemy o nowych pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie.
0: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda w Legnicy.
13: Zacznijmy od tego, co dobre i związane z pogodą. Dobra jest jakość powietrza w Legnicy, przynajmniej na wskaźniku przy Alei Rzeczypospolitej. Co jeszcze? Temperatura nie najgorsza, a przynajmniej ta, która ma być dzisiaj maksymalnie, nawet 24 stopnie. Coraz więcej przejaśnień ma być w najbliższym czasie. Po południu może nawet jakieś w pełni słoneczne chwile w Legnicy też się zdarzą.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: 1 czerwca, prawie 2 minuty po godzinie 11, nasze wspólne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam. Teraz Europe, tak zaczniemy sobie tę godzinę, żeby mieć jeszcze więcej fajnej energii. No i największe przeboje lat 80. i 90. przed nami, a także nasze pogawędki.
16: Radio Złote Przeboje.
12: No bo robota nie zając, więc w wolnej chwili mam nadzieję, że zadzwonicie albo napiszecie do Radia Złote Przeboje. Dzisiaj sobie rozmawiamy o tym, jak to było, jak byliśmy dzieciakami, już czasami nawet młodzieżą, nastoletnią. Często właśnie na lata 80. i 90. przypada ta część wielu słuchaczy Radia Złote Przeboje. I o której kasecie, o której płycie jako pierwszej marzyliście najbardziej i mieliście ją w domu, żeby sobie słuchać? Na przykład na kaseciaku. 22 4430.

to przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. 10 minut po 11. Man, I Feel Like a Woman to jest 8 singiel pochodzący z albumu Come On Over, wydanego w 1997 roku. Został napisany przez Shania Twain i jej wieloletniego współpracownika, a potem męża Roberta Johna Lange. Ten niesamowicie chwytliwy przebój w stylu trochę country był dla niej prawdziwym kobiecym manifestem i Shania Twain powiedziała, że ta piosenka powstała właściwie od tytułu, czyli od tego zawołania: hej, faceci, mężczyźni, czuję się jak kobieta. No a potem reszta już napisała się sama. Cała ekspresja jest celebracją bycia kobietą, jak opowiadała Shania Twain w dzisiejszych czasach, czyli to był koniec lat 90. Myślę, że jesteśmy trochę rozpieszczone na wiele sposobów, mówiła, z zaletami, które mamy. Feministki mogą tak nie uważać, ale ja tak, że fajnie jest być kobietą. No to posłuchajmy, jak to wtedy brzmiało. Let's go, girls.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl

0: Robota nie zając.
1: Robota nie zając, więc gawędzimy sobie dzisiaj w Dzień Dziecka o tym, jak to było, kiedy my byliśmy dziećmi, nastolatkami. Wspominamy nasze dziecięce lub młodzieńcze marzenia dotyczące pierwszej kasety czy płyty z lat 80. lub 90. często, kiedy byliśmy dziećmi albo nastolatkami. Wielu z nas, co to było, która to była kaseta, jak trudno było to często zdobyć albo przegrać sobie na przykład na kasetę lub w ogóle posłuchać. No właśnie, 2244430 i dzwonicie.
2: No chyba rekordem było nasze nagrywanie piosenki Bee Geesu z magnetofonu na magnetofon przy użyciu telefonu. Dzwoniłem do kolegi, on mi puszczał przez telefon, ja przykładałem mikrofon do słuchawki i w ten sposób żeśmy sobie przegrywali utwory nasze ulubione.
3: Był taki program w radio, Metalowe Tortury, nagrywałem Metallica w toalecie z magnetofonu na pralce Polar w ponawianiu tej płyty. Andrzej Sufolo z 1988 roku. Nie poszedłem do szkoły, poszedłem na wagary i słuchałem tej płyty. Boże, cały czas jej słuchałem.
4: Moim takim wielkim marzeniem była kaseta Białej Rozy. Ktoś tam miał znajomy Jamika i z kolegą wieczorową porą jechaliśmy po kasetę, później do tego kolegi, żeby na tym Jamiku stereo nam nagrał, a później słuchaliśmy całymi dniami.
1: No właśnie, przypomniało mi się jeszcze, był taki przebój, Biele Rozy, aż to były przeżycia. Bardzo wam dziękuję za telefony, jeszcze czekam na kolejne 2244430, no bo...
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
8: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
9: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
10: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Bikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Za 13 minut będzie południe. Kiss from a Rose przed nami. Utwór, który powstał wiele lat przed wydaniem, ale Seal rzucił tę piosenkę w kąt. Wydany został ten przebój w 1994 roku na drugim albumie Seal 2. Prawdziwy rozgłos piosenka zyskała dopiero rok później po wykorzystaniu w filmie Batman Forever. Wtedy nakręcono do niej nowy teledysk z udziałem Seala, włączając do niego fragmenty tego wielkiego filmu, tego wielkiego przeboju filmowego. No ale Seal przyznawał w wywiadach, że piosenka powstała kilka lat przed jej oficjalnym wydaniem, że przez długi czas miał wątpliwości co do tego, czy ją w ogóle wydawać. Mówił, że nigdy nie był z niej dumny, chociaż podobało mu się to, co Trevor zrobił z tym nagraniem. Powiedział, że przekształcił on taśmę, którą przed laty rzuciłem w kąt, w kolejne 8 milionów sprzedanych płyt. Radio Złote Przeboje, Seal.

0: Urszula w Radiu Złote Przeboje. Jej przebój z 1986 powstał, a pyta w nim, ile masz lat. No dzisiaj to mamy tyle, ile chcemy, bo możemy być znowu dziećmi w Dzień Dziecka. Za 3 minuty będzie 12 i wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na

0: Tylko z aplikacją Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Reklama. Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przyboje w poniedziałkowe południe.
6: Wiadomości z Legnicy.
7: Adrian Górny. Dwie mieszkanki Lubina oszukane w internecie. Jedna chciała kupić rower, druga sprzedać kołyskę. Obie kliknęły w wysłane im linki i to już uruchomiło machinę oszustw. W tym drugim przypadku z konta pokrzywdzonej oraz jej matki zniknęło łącznie kilkanaście tysięcy złotych. Policja po raz kolejny apeluje o czujność podczas internetowych zakupów. Z przyjemniejszych informacji, miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Lubinie kupiło dwa nowe pojazdy za prawie 6 milionów złotych. Jeden to auto do czyszczenia sieci sanitarnych i deszczowych, a drugi to żuraw samochodowy, który przyda się przy naprawach studni głębinowych czy pracach na oczyszczalni ścieków. Samochody kupiono dzięki środkom z Banku Gospodarstwa Krajowego. No i przyjemną informacją jest też otwarcie basenu Aquafan w Legnicy. Są tam oczywiście zjeżdżalnie czy strefa relaksu, ale też pewna nowość, mówi prezydent Maciej Kupaj.
8: Z nowości oczywiście zapraszamy na w końcu to, na co czekali piłkarze ręczni, czyli boisko do piłki ręcznej plażowej.
7: Warto dodać, że Aquafan dołączył do legnickiej karty miejskiej.
6: Radio Złote Przeboje.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
6: Pogoda w Legnicy.
7: 24 stopnie dzisiaj i po południu więcej przejaśnień niż do południa, ale jednak ciągle chmury mają na niebie być, tyle że deszcz nam nie grozi. W nocy ewentualnie kilka kropel może się pojawić. Nocą 14 stopni w najchłodniejszym momencie, jutro 25, podobnie jak dzisiaj, ale za to dużo ładniej, sporo słońca przez cały dzień, no może trochę chmur po południu, ale nie groźnych.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Prawie dwie minuty po godzinie 12 mamy już popołudnie poniedziałkowe pierwszego dnia czerwca. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie o tym, jak to było, jak byliśmy dzieciakami, nastolatkami i mieliśmy swoją pierwszą kasetę albo płytę, albo magnetofon. Co to była za muzyka, co to były za wspomnienia i za chwilkę jeszcze wrócimy do rozmowy, aby ją zakończyć.

0: Robota nie zając.
1: Ale się pootwierały kieszonki ze wspomnieniami, jak to było w latach 80., 90., trochę wcześniej, trochę później, kiedy byliśmy dzieciakami, kiedy byliśmy bardzo młodzi, byliśmy nastolatkami. No i marzyliśmy sobie o muzyce, o kasetach, o płytach, o sprzęcie grającym odpowiednim. Zresztą sami posłuchajcie.
2: Ja od dziecka bardzo lubiłem Shakirę do tego stopnia, że któregoś dnia nagrałem sobie 30-sekundowe nagranie, chyba tylko refren, właśnie jednego z utworów Shakiry. I tak go słuchałem w kółko i w kółko.
3: Tak naprawdę to były czasy, gdzie każdy wokalista i wokalistka byli naprawdę świetni, ale każdy miał swój taki utwór, który się nagrywało w obie strony na jednej kasecie i później się słuchało cały dzień.
4: Kiedyś miałem nagrany utwór Mother Talking, You My Heart, You My Soul na kasecie z radia i niestety w połowie utworu skończyła się taśma. Pewnego razu przyjechało do nas wesołe miasteczko, no i na tym wesołym miasteczku leciała cała płyta Mother Talking. To co? Miałem kaseciaka, położyłem baterię R14 i poszedłem na wesołe miasteczko z magnetofonem i nagrywałem z głośnika na mikrofon, ale byłem szczęśliwy, że mam całą płytę Mother Talking.
1: Nie jest to piękne? To są wspaniałe wspomnienia i wiecie co? Myślę sobie, że ponieważ dzisiaj jest Dzień Dziecka, a dzwonicie jak szaleni, no to może jeszcze troszkę byśmy przedłużyli dzisiaj nasze rozmowy na ten temat. Za najciekawszą historię oddaję dzisiaj butelkę filtrującą z logo radia Złote Przeboje 2244 i 30.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.

George Michael, bardzo stremowany na pierwszym spotkaniu z Aretą Franklin, który wszedł do studia, zaczął śpiewać i jednak wszystko wtedy wydało się piękne i proste. Tak wspominał to nagranie. Aretha i George w Radiu Złote Przeboje 12.27. Złote Dziecko. Złote Dziecko to jest konkurs, w którym jest szansa na wygranie 500 zł. Dzisiaj Dzień Dziecka, ale przez cały tydzień, oprócz czwartku, bo w czwartek święto, będziemy bawić się z Wami. Wystarczy, że podzielicie się z nami odpowiedzią na takie pytanie, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dzisiaj uważamy to za fajne. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Jutro znowu się bawimy po 9 rano, a zgłosić się można na stronie złoteprzeboje.pl. Tam czeka specjalny formularz. Złoteprzeboje.pl to jest konkurs Złote Dziecko, a teraz już Enrique Iglesias. W sumie też swego czasu Złote Dziecko.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
4: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
5: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
15: Mamo, a kto to Pipi?
14: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
16: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
15: To może pójdziemy?
14: Już idziemy.
16: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Robota nie zając.
1: Dzień dziecka, więc wspomnienia z dzieciństwa. Nasze pierwsze kasety, nagrania, marzenia. Jak to było?
2: Dzień dobry. Chciałem się zapytać słuchaczy, czy ktoś pamięta jeszcze autobiografię zespołu Perfect, kiedy to słuchało się przy trzepaku, przy bloku.
3: W 1987 roku wyszła płyta Bad Michaela Jacksona. Bardzo ją chciałem mieć. W sklepie muzycznym kosztowała 3000, ale oczywiście była niedostępna. Pojechałem na rynek, kupiłem ją za 5000. To była moja pierwsza płyta. Mam ją do dzisiaj.
4: Dzień dobry, Małgosiu. Był rok 81, dostałem pierwszy magnetofon i w ogóle chciałem mieć jakąkolwiek kasetę, żeby móc czegokolwiek w sklepach. Nic nie było, bo był kryzys i wreszcie z mamą trafiliśmy na kasety jedyne, które były z muzyki rozrywkowej. To były kasety 2+1 i Urszula Sipińska. No i tak w kółko leciały.
5: Moja przygoda z ukochaną taśmą skończyła się nie za dobrze. Otóż w latach 80. byłam zakochana w Modern Talking. Zabrałam taśmę moich rodziców. Okazało się, że była to jedna z bardziej takich ukochanych taśm. Również bardzo zdobyczna, szczęśliwa wróciłam z Modern Talking nagranym na kasecie rodziców, na którym rodzice mieli swoją Rominę Power Albano Drupiego. I była ogromna awantura, kiedy tato chciał odtworzyć z mamą swoje ulubione przeboje. Okupione to było łzami, krzykiem, ale miałam swoje Modern Talking, które słuchałam na okrągło, non-stop, a jak się taśma zacinała, nawijałam, przewijałam ołówkiem i leciało od początku. Pozdrawiam.
1: O, za taką traumę to zdecydowanie należy Ci się dzisiaj nasza butelka filtrująca Maradia Złote Przeboje. Serdecznie Wam dziękuję za wszystkie telefony. Ciebie też bardzo pozdrawiam i wysyłam naszą dzisiejszą nagrodę. Ściskam. No i jak widzicie, lata 80., 90. najlepsze lata. Najlepsze wspomnienia. No i dzień dziecka.
0: Robota nie zając.

0: Radosny, przepiękny i radosny utwór Patrycji Kosiarkiewicz. To też były lata 90. 1997 rok. Za 4 minuty będzie 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Reklama.
9: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
10: W Płocku auto spadło z wiaduktu, dwie osoby nie żyją. Wojskowy samolot zabiera z Pekinu Polkę, która jest w śpiączce. Od dziś w Warszawie nocna prohibicja. Dorota Werdecka, dzień dobry. Na początek tragiczny wypadek w Płocku. Samochód osobowy spadł z wiaduktu na obrzeżach miasta. Zginęli dwaj mężczyźni, 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Auto najpierw zjechało z drogi, potem uderzyło w barierki i przerwało je. Potem samochód upadł na dach. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mimo reanimacji życia mężczyzn nie udało się uratować. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Z lotniska w Krakowie wystartował samolot wojskowy, który ma przetransportować do kraju Polkę, która od wielu dni pozostaje w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Jak przekazał wicepremier, szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz, chodzi o transport 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, u której w połowie kwietnia zdiagnozowano agresywny nowotwór. Kobieta, która studiowała w Pekinie, trafiła do lokalnego szpitala.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Dzięki in vitro urodziło się 15 tysięcy obywatelek i obywateli Polski, przekazał Donald Tusk. Premier wziął udział w spotkaniu z okazji drugiej rocznicy przywrócenia refundowania in vitro. Od 1 czerwca 2024 roku pary w Polsce zmagające się z niepłodnością mogą korzystać z państwowej refundacji in vitro. Już o 22 w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Do 6 rano w sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić alkoholu. Za złamanie przepisów grozi do 5000 zł grzywny oraz utrata koncesji, mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
11: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
10: Władze Warszawy zamówiły badania, z których wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48% sądzi, że ten zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa. Z kolei ponad połowa mieszkańców Hamburga w Niemczech nie chce u siebie letnich olimpijskich i paraolimpijskich igrzysk w 2036, w 2040 lub 2044 roku. W referendum kandydaturę swojego miasta do organizacji tej sportowej imprezy odrzuciło ponad 54% mieszkańców, a głosować mogli już 16-latkowie. To powtórka z głosowania sprzed 10 lat. W 2015 roku mieszkańcy Hamburga również nie chcieli organizować igrzysk.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Dzisiaj może padać właściwie w każdym miejscu. W Polsce może też przejść burza, głównie w centrum i na wschodzie. A temperatura od 18 stopni w okolicach Tarnowa, przez 22 stopnie w centrum, do 19 w Trójmieście. Kolejna godzina popołudnia, jeszcze ciągle młodego. Właśnie się rozpoczyna, prawie 3 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. No to teraz Cher, All or Nothing, czyli wszystko albo nic.

wtedy przyszedł maj, a teraz przyszedł czerwiec i cieszymy się jego pierwszym dniem. I przypomniało mi się dosłownie przed chwilą, jak w latach 80. w podstawówkach, w Dzień Dziecka, albo około tej daty, często pojawiali się tacy wędrowni fotografowie. Pamiętacie to? I wtedy się ustawialiśmy w takie trzy rzędy, jeżeli w klasie było powyżej 30 dzieci. Pięknie się ubieraliśmy oczywiście i mieliśmy zdjęcie klasowe. Ależ to było piękne. Fotograf musiał przyjechać do szkoły, żebyśmy mieli wspólne zdjęcie. Cudowne czasy, Radio Złote Przeboje, a teraz Sasza.

0: Gastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Gastoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.

Maryla Rodowicz i Małgoszka, 13.30 niemal. Co ciekawe, duet, który przed nami w Radiu Złote Przeboje niemal w ogóle nie zdobył rynku w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, a sprzedali miliony płyt i przez tygodnie okupowali pierwsze miejsca list przebojów w Niemczech. W Polsce stali się absolutnym fenomenem. Pokochaliśmy ich chwytliwe melodie. Członkowie zespołu do dzisiaj regularnie koncertują w Polsce, ciesząc się ogromnym uwielbieniem tutaj. I o tym świadczyły też dzisiejsze wasze telefony i wspomnienia z dzieciństwa. Wiele osób chciało mieć właśnie ich kasetę. Modern Talking sprzedało ponad 160 milionów egzemplarzy swoich albumów na całym świecie, zdobywając ogromną popularność, między innymi w Japonii, Argentynie czy też

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie masz.
4: Co za dzień.
7: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
12: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
14: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
15: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Nawzruszaliśmy się dzisiaj, naśmialiśmy się w związku z tym, że wspominaliście, o czym jako dzieciaki marzyliście, o jakiej kasecie, o jakiej płycie, o jakiej muzyce i czy było możliwe, żeby to zdobyć. Jerzy, no nie przepuszczę ci, dzień dobry, skoro już jesteś.
1: Dzień dobry, proszę bardzo.
0: Zdradzisz mi może, o czym ty marzyłeś jako dzieciak, jeśli chodzi o muzykę?
1: A mogę taką, troszkę odwrócę tę sytuację.
0: Dobrze.
1: W ogóle nie marzyłem o płycie Piccolo Coro del Antoniano.
0: Aha.
1: I dostałem.
0: Właśnie, kto pamięta? Ten
1: właśnie.
0: Chór.
1: Tak.
0: Ależ to był szał.
1: Oni robili różne takie,
0: tak.
1: Wiesz,
0: tam... Ruszali się.
1: I taka pani była... Ja byłem na koncercie w poznańskiej arenie w latach 80. Fajnie, podobało mi się, ale daleko... Na
0: do
1: mojej liście
0: było daleko, tak?
1: Chcianych, tak żeby, no ale dostałem. Także
0: nie marzyłeś, ale dostałem.
1: Zdarowanemu Piccolo Coro del Antoniano nie zagląda się w zęby.
0: O,
1: natomiast Ingrid, tu, jeśli ktoś marzył, to właśnie marzenie to spełniam.

0: Co tam o 14? Dorota Wardecka?
1: No, emocje są, upału już nie ma, ale emocje coraz większe. Mowa oczywiście o Paryżu. Maja Chwalińska wyjdzie tam dzisiaj na kort. Jaki nastrój, to już za chwilę tak naprawdę o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złoty Przybór.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
9: 1 czerwca, poniedziałek, tu Radio Złote Przeboje i wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
10: Będzie pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Rozmowy polskiego i ukraińskiego MSZ-u po decyzji Zełenskiego. Maja Chwalińska powalczy dziś o ćwierćfinał French Open. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do domów.
11: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy być, możemy tu spać.
12: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało. Zalało. Już się leje na dole.
10: Nawałnica w sobotę przeszła nad gminą Ujazd na Opolszczyźnie. 18 budynków zostało uszkodzonych. Polskie MSZ rozmawia z ukraińskim MSZ-em o tym, jak zażegnać konflikt po ostatniej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Więcej o tym Maciej Kluczka.
13: Obóz prezydencki, ale także Prawa i Sprawiedliwości domaga się, by prezydent Ukrainy tę decyzję cofnął. Z nieoficjalnych informacji wynika, że polskie MSZ próbuje namówić prezydenta Ukrainy do odniesienia się do tej sytuacji. A poseł lewicy Andrzej Szejna dodaje:
14: prezydent Ukrainy w tej sytuacji nie może być bezczynny.
13: Polscy politycy podkreślają, że pod koniec czerwca w Polsce ma się odbyć konferencja do spraw odbudowy Ukrainy i dobrze by było, by jej przebieg nie ucierpiał z powodu tych historycznych napięć.
3: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Za mniej więcej kwadrans Maja Chwalińska zacznie walkę o ćwierćfinał turnieju French Open i tym razem już bez upału na korcie, z czego polska tenisistka się cieszy.
15: Cieszę, tak, na pewno.
16: Ale to dużo zmienia w tenisowej grze?
15: Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne.
10: Rywalką będzie francuska Diana Perry, a w Paryżu z Mają Chwalińską rozmawiał Przemysław Pozowski. Dziś Dzień Dziecka. Nasz reporter zapytał dzieci, czego same sobie życzą i jak ten dzień obchodzić.
17: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskiem, jeszcze bez pracy, bez podatków.
18: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
19: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku. Albo na plac zabaw.
10: Czy pogoda na pobyt na dworze będzie, to się okaże. We wschodniej i centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Na termometrach dzisiaj od 18 do 22 stopni, chłodniej tylko w rejonie Karpat i na Wybrzeżu. No a w całej Polsce sporo chmur. Na wschodzie, w centrum i na południu deszcz, a miejscami burze. Poniedziałek to naprawdę kawał fajnego dnia. Nie zmarnujmy go, bo drugiego takiego samego to już nie będzie. Ja mam dla was na przykład całe mnóstwo świetnej muzyki. Jerzy Telesiński, Roxette na początek.

W wywiadzie dla magazynu People 2 lata temu Cyndi Lauper powiedziała świetną rzecz. Wyjaśniła, że angażując się w relacje z partnerem, czynisz go swoim najbliższym powiernikiem, więc sposób, w jakim z nim się komunikujesz, jest kluczowy. Partner to najlepszy przyjaciel, jakiego kiedykolwiek będziesz mieć, z którym spędzisz najwięcej czasu. Dlatego musisz z nim rozmawiać, dzielić się różnymi sprawami. Ja dodam tylko, że razem na dobre i na złe Cyndi Lauper i David Thornton są od 91 roku, kiedy poznali się na planie przy filmie Off and Running. Wszystkim długowiecznym parom gram Falco w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś o 18:00. Tomek Grela.
3: Autopromocja.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

Shooter Jones zaśpiewa w operze leśnej i właściwie nie mam już nic do dodania, bo co tu dużo gadać, cokolwiek powiem, to będę brzmiał raczej jak taki, wiecie, narzekający dziadzio. No ale sami powiedzcie, kto jeszcze tak jak Tom Jones dzisiaj śpiewa prawdziwe piosenki prawdziwym głosem, a do tego jeszcze ma coś w tej sprawie do powiedzenia sensownego? No niestety, to wymierający gatunek. Na szczęście mam dla was wyłącznie największe przeboje i samych wybitnych artystów. Nawet jeśli to po prostu pop, to ten przez duże P. Rok 1993, Ace of Base.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
15: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.com

Jako artysta sprzedałem około 500 tysięcy płyt na świecie. Sprzedawały się jednak wówczas także ogromne ilości nielegalnych nagrań. Mam kolekcję kaset z wieloma różnymi okładkami. Muzyka jest ta sama, nagrałem dwa albumy, a pojawiło się strasznie dużo tych różnych okładek. Mimo to jestem szczęśliwy. Najważniejsze, że muzyka poszła w świat, wyznał kiedyś śpiewający u nas przed chwilą Roberto Zanetti, czyli Savage, a powiedział to w programie Dzień Dobry TVN. Dzień dobry, u mnie same oryginały i markowe największe przeboje lat 80. i 90.

0: Niech was nie zwiedzie ten Nick Kershaw. Owszem, tak, tylko największe przeboje lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje, ale najświeższe wiadomości jak najbardziej również.
1: Tak, zakaz używania smartfonów w szkołach coraz bliżej. Taka zapowiedź padła w Dzień Dziecka. Kiedy dokładnie miałoby to obowiązywać? Kiedy rząd się zajmie tymi przepisami? O tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 15. Radio Złote

0: złote przeboje.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
2: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
3: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
2: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj. Nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje 1 czerwca. Mamy poniedziałek, pora na wiadomości. Dorota Wardecka.
10: 120 miliardów złotych trafi do polskich firm z programu SAFE. W Balcerzowicach wciąż trwa sprzątanie po trąbie powietrznej. Zakaz używania smartfonów w podstawówkach coraz bliżej.

0: Pierwsza część kontraktów na sprzęt wojskowy dla Polski w ramach programu SAFE podpisana. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, ale też sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dotyczą zarówno wojsk lądowych w największej mierze, dotyczą marynarki wojennej, dotyczą sił powietrznych, dotyczą wojsk obrony terytorialnej, wojsk specjalnych, wojsk dronowych, wojsk cyberprzestrzeni. Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych.
0: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Będą zasiłki podobne do tych dla powodzian, zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcerzowicach. Na miejscu wciąż trwa sprzątanie.
2: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
3: Były dosłownie sekundy, uderzenie było z jednej strony, trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
0: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować domy. Żywioł zniszczył 18 z nich.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
0: Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiada szefowa resortu edukacji. Jak mówi Barbara Nowacka, przewidziane są dwa wyjątki od tych przepisów.
5: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
0: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. A od dziś w Malezji w życie wszedł zakaz zakładania kont w serwisach społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Za łamanie tych zasad grożą wielomilionowe kary. Platformy muszą teraz weryfikować wiek użytkowników z wykorzystaniem państwowych baz danych. Wracamy do kraju. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce to gąsienice motyla krupówki rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z Nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
6: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
0: W niektórych miejscach już przeprowadzono opryski. Jest też apel do mieszkańców, by jeśli będą własnoręcznie pozbywać się gąsienic z domów i samochodów, to wyłącznie przez rękawiczki.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
7: Adrian Górny. Dzisiaj kolejne kino konesera w Heliosie w Legnicy. O 18:00 będzie wyświetlany film Młode Matki. Poza tym w repertuarze m.in. Drzewo Magii, Zawodowcy, Diabeł ubiera się u Prady 2, Obsesja czy też Pasażer. Poznaliśmy już wszystkich wykonawców, którzy zagrają podczas tegorocznych Dni Lubina. Ostatnio ogłoszono, że będą to Blue Cafe oraz DJ Sojna. A poza nimi 19 i 20 czerwca na Błoniach wystąpią także Modelki, Kombi, Tabu, Bryska, Myslowic, Chadomen, Trzech Króli czy też Lazy Stales. Jeszcze coś dla fanów aktywnego spędzania wolnego czasu. Jutro będzie 13. Legnicki Bieg Papieski na różnych dystansach. Od godziny 12 w Parku Miejskim. Udział jest bezpłatny, ale dzisiaj ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
8: Na polskim niebie dzisiaj sporo chmur. W centrum, na wschodzie i na południu może popadać, miejscami zagrzmieć, nieco chłodniej. Na wybrzeżu, a tak przeważnie dzisiaj na termometrach w Polsce od 18 do 22 stopni. Co w rozmowie z Izą Miko, która odwiedziła nas w ubiegłą sobotę, najbardziej spodobało się marzenie rogalskiej? Zapytam ją o to o 15.30, a nazywam się Jerzy Telesiński. Jeśli nie słuchaliście nas w sobotę, to powiem wam, gdzie znaleźć tę rozmowę. Dzień dobry!

Fabio Roscoli, czyli Ryan Paris w Radiu Złote Przeboje, jak na Włocha przystało, zaproponował nam Dolce Vita. Myślę sobie, że w poniedziałek jak najbardziej. W poweekendowym Dolce Farniente w sam raz, moim zdaniem. I więcej włoskich zdań nie znam, nie będę się już popisywał. Kasia Kowalska. Tak wygląda ciało Kasi Kowalskiej. W tym wieku też można być sexy. Zobacz wakacyjne kadry gwiazd. Zachęca Ekspres Ilustrowany. O nie, nie. Co to, to nie. Nie ze mną te numery. Nie klikam. Wiecie, ile teraz kosztuje rozwód?

0: Marzenka, jak rozmowa z Izą Miko? To już kolejna wasze spotkanie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, kolejne nasze spotkanie i powiem ci, że o Izie Miko mogę mówić bardzo długo, bo ona mi niezwykle imponuje swoją pracowitością, swoim podejściem do życia. To jest taka osoba, która nie zazdrości nikomu, po prostu robi swoje. Jest niezwykle dyskretna, no i też wiesz, nie chciała mi zdradzić, czy były dla niej miłe te aktorki, bo pamiętasz, jak ona zagrała w takim filmie jako 18-latka, Coyote Ugly. Wygrane marzenia, polski tytuł filmu. Ona miała zaledwie 18 lat.
0: Nic
1: ja mówię, jak te aktorki, wiesz, jak one cię tam traktowały? No wiesz, troszkę były nieufne, ale żadnych tam złego słowa. Żadnego słowa. Klasa.
0: Jak ja lubię ludzi, którzy o innych mówią tylko dobrze. To mi tak imponuje.
1: Tak, no, Iza jest niesamowita pod tym względem i ona w ogóle wszystko przyjmuje z taką pokorą, jako kolejne doświadczenie, z którego można się czegoś nauczyć.
0: I z tej rozmowy też się można czegoś nauczyć, a całą rozmowę można zobaczyć na YouTubie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Bardzo, z całego serca.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
13: Mamo, a kto to Pipi?
12: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
14: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
13: To może pójdziemy?
12: Już idziemy.
14: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwedgranit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

Jak donosi magazyn People, z 30 maja Madonna podzieliła się szczegółami swojego życia miłosnego. Był najlepszym chłopakiem, jakiego kiedykolwiek miałam, był świetny w łóżku. A chodzi o długo skrywany romans z Johnem F. Kennedy Jr., synem zmarłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I właśnie dlatego ja nie romansuję z Madonną, bo na pewno o mnie też by się wygadał.

0: O tym, że nigdy dosyć największych przebojów lat 80. i 90. śpiewają na naszej antenie panowie z Depeche Mode. Za chwilę wracamy do tej waszej ulubionej muzyki na poniedziałek. No ale warto trzymać rękę i na pulsie. Co się dzieje, o tym powiemy o 16.
1: Za dwa dni.

0: Wejdą w życie nowe przepisy ustalające jazdę w kasku. No właśnie, kto będzie musiał jeździć w kasku i na czym? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
6: Tu Radio Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie w kalendarzach 1 czerwca. Dorota Wardecka i wiadomości.
7: Już za dwa dni wejdą w życie nowe przepisy dotyczące jazdy w kasku. Ponad 1000 osób nadal pracuje w miejscu pożaru lasu pod Wołominem. Ruszył remont w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, mówi Andrzej Janowski z zarządu Polskiej Federacji Rowerowej.
8: W przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych, nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
7: Ale chodzi o bezpieczeństwo, przekonuje Instytut Transportu Samochodowego, podkreślając, że w roku 2024 liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Ponad 1000 osób pracuje na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. To m.in. strażacy i przedstawiciele innych służb. Ich praca polega teraz głównie na dogaszaniu zarzewi ognia i przelewaniu pogorzeliska. Pilnują tak, żeby ogień ponownie się nie rozprzestrzenił. Pożar, który wybuchł w czwartek, objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz naprawienie tej sytuacji. Tak rządzący komentują relacje Kijowa z Warszawą. Oburzenie polskich polityków wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostkom ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA.
9: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłość.
10: Kiedyś przyjął najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
7: Mówili wicepremier i szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz oraz poseł PiS-u Paweł Szrot.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: W Dzień Dziecka psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinie samych dzieci, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
11: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie.
12: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł. Może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy.
7: Mówią rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak i psycholożka Marta Szczodrak. Utrudnienia w centrum Warszawy. Zaczął się remont torowiska i tramwaje nie kursują alejami jerozolimskimi od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Jest komunikacja zastępcza, będą korki.
13: Szczycie piechotą. Więcej zdrowia będziemy mieli.
14: Dużo roboty?
15: Jak widać, trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No, jak bez remontu nie pojedzie.
7: Remont w Jerozolimskich potrwa do sierpnia.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
16: Adrian Górny. Sprawdzamy repertuar kina Piast w Legnicy. Jeszcze do czwartku będą tam grane dwa filmy. Milcząca przyjaciółka o 17 oraz Zawodowcy o 19.45. Nowości będą na weekend. Jutro będą warsztaty pisemne Bazgroty, literackie pieszczoty, a 18 w Legnickiej Bibliotece Publicznej przy Piastowskiej. Każdy może przyjść i odkryć swoje literackie umiejętności. Udział jest bezpłatny. Także jutro będzie joga z Janem od 20 do 21.30 w Legnickim Centrum Kultury przy Chojnowskiej. I takie zajęcia są zresztą w każdy wtorek. Prowadzi je Jan Mędrala, dyplomowany instruktor ćwiczeń psychofizycznych. Tu także udział jest bezpłatny, tylko trzeba się zapisać.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
6: Mamy ostrzeżenia przed burzami. Te mogą się pojawić dzisiaj w wielu miejscach w Polsce, na wschodzie, na południu i w centrum. Może popadać, a maksymalnie dzisiaj na termometrach 22 stopnie. Za miesiąc pełnia księżyca. Sprawdziłem, pełnia ma na nas wpływ, ale jak się okazuje, nie jest odpowiedzialna za zły nastrój. Za co jest? Opowiem o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witajcie.

No, po takiej piosence to nic, tylko na plażę, ewentualnie na juwenalia. Na tych w Łodzi zaśpiewała nasza kochana Beata Kozidrak. Plejada pisze, że zaliczyła wpadkę i zastanawia się, czy Beata przypadkiem zapomniała tekstu w trakcie występu. Kochani, wpadkę to zaliczył mój kolega, który kiedyś pomylił piętra i zamiast do siebie, do mieszkania, wszedł do sąsiadki i do dzisiaj alimenty płaci. To była wpadka.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Radio Złote Przeboje.

0: Solid as a rock, mocny jak skała. Takiego snu wam życzę każdej nocy, a czy pełnia księżyca, która się zbliża, ma wpływ na to, jak się wysypiamy?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Wpływ pełni księżyca na sen jest przedmiotem badań zespołu neurobiologa i badacza snu Horacio de Iglesias z University of Washington. W jednym z największych badań odkrył, że śpimy inaczej na 3 do 5 dni przed pełnią księżyca. W tym okresie sen jest krótszy nawet o 40 minut. Zasypianie zajmuje więcej czasu, a czas trwania głębokiego, regenerującego snu również jest krótszy. Zespół kierowany przez Christiana Benedicta z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji odkrył w swoich badaniach, że cykl księżycowy ma większy wpływ na mężczyzn niż na kobiety. Światło oddziałuje silniej na mózgi mężczyzn. Trzecią możliwością jest oddziaływanie grawitacyjne księżyca. Zwierzęta domowe i dzikie również zasypiają później i przez to dłużej hałasują. Emerytowany psychiatra i naukowiec Thomas Worth jest współautorem badania, które dowodzi, że cykl menstruacyjny trwający średnio 28 dni pokrywa się z cyklami księżycowymi u wielu kobiet.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wakcji.

0: 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
5: Mamo, a kto to Pipi?
4: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
6: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
5: To może pójdziemy?
4: Już idziemy.
6: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
13: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
12: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
14: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert.
3: Złote przeboje w drodze.
16: Alerty przed burzami dla wschodniej i centralnej Polski obowiązują dziś do wieczora. To alerty pierwszego stopnia. Burzom mają towarzyszyć ulewy, silny wiatr i miejscami drobny grad. Jutro pogoda nieco się poprawi. Mniej deszczu i więcej słońca, dlatego cieplej, bo do 25-26 stopni. Na S6 na Pomorzu Zachodnim uwaga, na odcinku Płoty Wyszogóra Zachód utrudnienia na jezdni w stronę Szczecin.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.
17: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl.

Pet Shop Boys. Kto by przypuszczał, że Chris Lowe z duetu to utalentowany puzonista. Grał na puzonie w kilku zespołach, zanim powstał duet Pet Shop Boys. Zaczął grać na tym instrumencie, bo namówił go do tego dziadek, też oczywiście puzonista. Polecam wam serdecznie piosenkę I Want a Lover z pierwszego albumu Pet Shop Boys. Tam właśnie usłyszycie ten jego puzon.

0: The Right Time, grupa The Corrs i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17:00 tylko sprawdzone wiadomości.
1: I jest bardzo dobra wiadomość na koniec poniedziałku. Maja Chwalińska wygrała i awansowała do ćwierćfinału French Open. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.
2: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
3: Autopromocja.
4: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
5: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
4: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Niskie

0: Kaczyński do Media Markt.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 1 czerwca, pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
10: Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. MON wysyła rządowy samolot do Pekinu po Polkę wymagającą leczenia. Od dziś nocna prohibicja w Warszawie. Na początek kolejny sukces Mai Chwalińskiej, która na paryskich kortach właśnie pokonała francuską tenisistkę Diane Parry 6-3, 6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open, co oznacza, że Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju Rolanda Garrosa. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski i leczenie. Pomógł jednak resort obrony. Do tej pory zebrano blisko 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy. Pomoc ze strony MON-u, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbierane pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia w Pekinie i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski jest zaplanowany na czwartek. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok, 11,5 roku więzienia. 15 lat zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca Górnika Zabrze. Proces dotyczył łącznie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw, w tym zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania, brutalne pobicie, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże. Obłożenie w hotelach i innych miejscach noclegowych na Pomorzu przed czerwcowym weekendem przekracza 80%, a część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do całkowitego zapełnienia. Ceny najtańszych ofert zaczynały się jeszcze niedawno od 350 zł za noc w pokoju dla dwóch osób. Warszawa wprowadza od dziś zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Codziennie od 22 do 6 rano napojów wysokoprocentowych nie da się kupić. Witryny będą zasłonięte, a na kasach w większości sklepów blokady. Opinie mieszkańców są częściowo podzielone.
11: Nie będzie ani bezpiecznie, ani nie będzie ciszej.
12: Wolałabym, żeby się przełożyło na niepicie tego alkoholu.
13: Będzie mniej tych osób, które sobie, powiedzmy, gdzieś tam w lasku popijają.
12: Myślę, że sobie poradzą, wcześniej się zaopatrzą.
14: Kiedyś pamiętam, wie pan, panie z młody, starszy na Brzeską się jeździło, nie?
10: Jeśli ktoś wstanie w kolejce do kasy tuż przed 22, to sprzedawca będzie miał prawo i tak odmówić mu sprzedaży.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Dziś Dzień Dziecka, a my pytamy same dzieci, o czym marzą?
15: Żeby Pokemony istniały naprawdę. W sobotę dostałem pistolet na wodę.
16: Żeby być bogaty.
17: Wczoraj byliśmy na koncercie, żeby zdać szkołę. Ja już prawie wszystkie spełniłam.
10: Wszystkim dzieciom życzymy spełnienia wszystkich marzeń.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda.
9: 22 stopnie na Mazowszu, w Małopolsce i w Wielkopolsce to dzisiejsze maksymalne temperatury, ale i tutaj mogą pojawić się dzisiaj burze. Deszcz przelotnie właściwie w całej Polsce, może jedynie poza obszarem Podlasia.
8: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Witajcie w poniedziałkowym Radiu Złote Przeboje. Dzieci starsze i młodsze. 500 zł z okazji Dnia Dziecka jest do wzięcia. Wy pomyślcie, na co byście tę kasę wydali, a ja wam za chwilę dokładnie powiem, jak tu u nas wygrać. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Takie ładne oczy zaśpiewały czerwone gitary, chociaż o gustach i upodobaniach się nie dyskutuje, ale rozmowa na ten temat może się opłacić. Czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, ale z czasem uznaliśmy to za fajne? To jest pytanie, na które wy odpowiadacie, a my premiujemy je nawet solidną kasą, 500 zł do wygrania z okazji Dnia Dziecka. Na czym polega konkurs Złote Dziecko? Takiego hasła szukajcie na złoteprzeboje.pl, a potem wygrywajcie już jutro, od rana.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Czarna parówka, zielona jajecznica, a może różowy naleśnik. Jutro przedstawimy się sobie kolorem góry odzieży, którą mamy na sobie i jedną rzeczą, którą jedliśmy na śniadanie.
2: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.

Największe przeboje lat 80. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams, 87 rok i Lionel Richie Hello, rok 84. No ale w ogóle wszystkie te z certyfikatem największych przebojów lat 80. i 90. z certyfikatem Radia Złote Przeboje czekają na Was w naszej aplikacji. Jest nowoczesna, jest darmowa, jest fantastyczna. Koniecznie wypróbujcie ją na swoich smartfonach.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
11: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
12: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert! Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
11: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Uwaga na burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem jeszcze dziś do wieczora we wschodniej i centralnej Polsce. Jutro pogoda ma się poprawić. Po pierwsze będzie mniej deszczowych chmur, a po drugie więcej słońca i cieplej. A teraz ostrożnie na krajowej 94 na odcinku Opole-Strzelce-Opolskie na 201 kilometrze zderzyły się dwie osobówki. Są dwie osoby ranne, a droga może być nadal zablokowana.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM.
15: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.

0: Missy Catch, 'cause you are young, rok 1986. Co ty robiłeś, Tomek, w 86 roku, tak życiowo? Gdzie, w jakim etapie byłeś?
1: 13 lat miałem, to mogło
0: piękny
1: być szkoła podstawowa.
0: Wiek, piękny wiek. No, Dzień Dziecka. Pozdrawiamy tych, którzy to swoje dzieciństwo w PRL-u przeżywali, a ja na naszej antenie witam już zupełnie dorosłego, Tomka Brela.
1: Który przeżył PRL i proszę bardzo, jak kwitno to wygląda.
0: Prawda? No dobrze, to co? Po 18 więcej wciąż i więcej.
1: Wciąż więcej, więcej. Na pewno koncertowe dobre wieści dla fanów. Uwaga, Beaty Kozidrak.
0: A, proszę państwa.

Lombard w Radiu Złote przywołuje nasz ostatni taniec. No i tutaj zdecydowanie zaprotestuję. To na pewno nie jest ostatni taniec dzisiejszego wieczoru. 18 powoli się zbliża, za chwilę zaczynamy całą muzykę. Dzisiaj Dzień Dziecka, więc będziemy mieć mnóstwo bardzo dobrych wiadomości.

0: programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
2: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
3: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
4: 18 już prawie, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy poniedziałkowy wieczór. Sprawdzimy pogodę, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
5: Sport w 30 sekund.
6: Błażej Kulesza zapraszam. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa w najlepsze. Polska tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale French Open, pokonując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. To historyczny sukces 24-latki, która debiutuje na kortach Rolanda Garrosa. Za niecałą godzinę polskie koszykarki rozpoczną udział w Mistrzostwach Świata 3x3. Turniej odbywa się na Placu Centralnym w Warszawie. Podopieczne trenerki Edyty Korezny zmierzą się najpierw z Madagaskarem, a później wieczorem zagrają z Czeszkami.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
4: W nocy dość pogodnie, chociaż na wschodzie zdecydowanie więcej chmur i tu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Temperatura od 8 do 12 stopni. Jutro pogodnie na zachodzie, na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 23 w centrum, 27 na zachodzie.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: No a my zaczynamy, moi drodzy, poniedziałkową całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj na pewno koncertowo dobre wieści dla fanów i fanek Beaty Kozidrak. Będą bilety na koncert naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Za chwilę powiem, jak je zdobyć. Zadanie nie będzie specjalnie skomplikowane, to mogę obiecać. No to zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Za chwilę Maria McKee, teraz Suzy Quatro i Chris Norman.

Wspaniała Maria McKee i Show Me Heaven w Radiu Złote Przeboje, czyli w szybkim tłumaczeniu Pokaż Mi Niebo. No słuchajcie, muzyczne niebo pokaże nam Beata Kozidrak, koncert Unplugged w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Beata Kozidrak wystąpi tam 16 lipca, no i coś mi się wydaje, że to będzie naprawdę gorący lipiec pod względem koncertowym. Bilety mam i chętnie oddam w dobre ręce. Zadanie jakieś musi się pojawić, spróbujmy może tak. Gdybyście mogli zadać Beacie Kozidrak jedno jedyne pytanie w trakcie wywiadu, o co byście ją zapytali? Najciekawsze, najbardziej niezwykłe pytania nagrodzę dzisiaj na pewno biletami. Koncert Beaty Kozidrak Unplugged. Zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 3 0. To numer do mnie.

0: Wielki wakacyjny hit jeszcze z zeszłego wieku, bo to w końcu był 1999 rok, 27 lat temu. Z dobrych wiadomości wakacyjnych, no to na pewno im bliżej wakacji, tym częściej będziemy sprawdzać, jakie wakacyjne miejsca odwiedzają znani i lubiani. Inna sprawa, że niektóre gwiazdy wakacje urządzają sobie w zimie, jak na przykład Krzysztof Cugowski, który przyznał, że właśnie w zimie odwiedza niezwykle urokliwe miejsce, czyli Malediwy. No a na przykład Wanda Kwietniewska, która za moment zaśpiewa, też ma swoje ukochane miejsce, czyli Mazury.
1: My z bratem zawsze byliśmy bardzo tacy garażowi i stąd też jestem motorowodniakiem, nie żeglarzem, aczkolwiek, proszę Państwa, ja nie jestem takim motorowodniakiem, co wywala żaglówki i przeszkadza w porze obiadowej zjeść posiłek, bo mam przyjaciół żeglarzy i wiem, o co kaman. To się od ojca zaczęło, od tego szlaku kanału Elbląskiego, a potem, kiedy już sobie troszkę urosłam, miałam swoje sprzęty, przez wiele, wiele lat pływałam po wielkich jeziorach i tak poznawałam ten naszą krainę Tysiąca Jezior.
0: No, kto wie, może nawet w te wakacje gdzieś na mazurskich szlakach się spotkamy. Wanda Kwietniewska teraz.

właśnie Krystyna Milan w programie Cała Muzyka. No a ja przypominam, dzisiaj mam dla was bilety na koncert Beaty Kozidrak. Koncert 16 lipca w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka. Tam będziecie mogli usłyszeć Beatę Kozidrak Unplugged. Zadanie bardzo proste. Jedno jedyne pytanie, jakie zadalibyście Beacie Kozidrak w trakcie wywiadu. Najciekawsze propozycje dzisiaj nagrodzę.

0: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: We wschodniej i centralnej Polsce może jeszcze dziś zagrzmieć. Burzom ma towarzyszyć silny wiatr, ulewy, a miejscami grad, alerty przed burzami dla wschodniej i centralnej Polski jeszcze dziś wieczorem. Jutro już padać nie powinno, ma być też znacznie cieplej. Ale mogą być jeszcze spore utrudnienia na Pomorzu Zachodnim, na trasie S6 między Wyszogórą Wschód a Płotami. Bus uderzył w bariery pasa rozdziału, utrudnienia na jezdni w stronę Koszalina.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Jam i naiwne pytania w Radiu Złota Przeboje. No mawiają, że nie ma naiwnych pytań, są tylko niezbyt mądre odpowiedzi. Jeżeli chodzi o zespół Jam, to sprawdzałem przed momentem ich terminarz koncertowy, no i trzeba przyznać, że mają panowie parę. W samym czerwcu 5 koncertów, tyle samo w lipcu, 8 koncertów w sierpniu. No więc na pewno gdzieś na wakacyjnych szlakach będzie możliwość posłuchania zespołu Jam. Zespołu, którego korzenie sięgają lat 70. Muzyczne plany na dzisiejszy wieczór fantastyczne. Za moment zespół Labusz, z którym słówko zamienimy. No a teraz John Lennon i wielki hit początku lat 80. Woman.

0: zespół La Bouche w Radiu Złote Przeboje. Udało nam się spotkać jakiś czas temu, no i rozmawialiśmy między innymi o ich wielkim przeboju Be My Lover. Rozmawialiśmy też o początkach, czy pamiętają, kiedy po raz pierwszy usłyszeli swoją muzykę w radiu. Okazało się, że tak, pamiętają, i to ze szczegółami.
1: The first time, now this we're talking like pre-cell phones, pre-social media and all this other stuff. I remember I was living in Luxembourg.
2: Pierwszy raz.
1: And I remember I was driving from
2: to były czasy przed komórkami, przed social mediami i innymi takimi. Pamiętam, mieszkałem wtedy w Luksemburgu. Jechałem wtedy z Luksemburgu do jakiegoś miasta w Niemczech moim Mercedesem 350 SLC z 1979 roku i piosenka akurat poleciała w radiu. To nie tak, że nie słyszałem naszej piosenki wcześniej, ale zatrzymałem się na poboczu i nie wiedziałem, co zrobić. Pomyślałem, wow, grają naszą piosenkę w radiu. Kiedy wróciłem do domu, zadzwoniłem do mojej mamy, siostry, taty, mamo, zagrali nas w radiu. Tak, tak, to fajnie, twoja siostra chce z tobą porozmawiać. To było magiczne i dokładnie to pamiętam. Jazdę samochodem do Niemiec i mój utwór w radiu po raz pierwszy. Biedny dzieciak z Kentucky jest w radiu w Niemczech. Nigdy nie pomyślałbym, że coś takiego może się wydarzyć.
1: Is on the radio in Germany, you know, I would have never thought in a million years that would have happened.
0: No nie do uwierzenia, prawda? Fotograficzna pamięć. Teraz Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 19 obiecane bilety na koncert Beaty Kozidrak.

0: I to jest kawałek, który jest dowodem na to, że czas płynie szybciej, niż byśmy sobie tego życzyli. 73. rok T-Rex. Za chwilę 19, za moment wiadomości sportowe.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
9: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
0: Reklama.

0: 15 właśnie minęła, poniedziałkowy wieczór przed nami, wieczór pełen bardzo dobrych wiadomości koncertowych, bo już za kilkanaście minut ktoś dowie się, że idzie na koncert Beaty Kozidrak. Teraz czas na wiadomości sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
2: Błażej Kulesza zapraszam, a zaczynam od wiadomości dnia i niespodzianki, którą kibicom zafundowała Maja Chwalińska. Polska tenisistka pokonała francuskę Diane Perry w dwóch setach 6-3, 6-2 i tym samym jest w ćwierćfinale French Open. Jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Ten mecz w środę. Polski panczynista, mistrz Europy Piotr Michalski oficjalnie postanowił zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z panczynami się jednak nie rozstaje, bowiem będzie asystentem trenera.
1: Pogoda.
0: Jutro pogodnie będzie na zachodzie, na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. 19 stopni na Podkarpaciu i na Podhalu, 23 w centrum, 27 na zachodzie. W nocy dość pogodnie, chociaż na wschodzie zdecydowanie więcej chmur i tu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burza, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Temperatura od 8 do 12 stopni. Żeby zakończyć optymistycznie, przypominam 27 stopni na zachodzie i to są temperatury, które chyba lubimy zdecydowanie najbardziej. Prognoza muzyczna też dopisuje. Za chwilę Michael Jackson, pojawi się jeden z największych polskich przebojów. Jego autor opowie, w jaki sposób powstał ten kawałek. A sposób, trzeba przyznać, bardzo niezwykły. To za kilka minut. Teraz Tilaw i Warszawa.

Fantastyczny Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No, a ja przypominam dzisiaj koncertowo dobre wiadomości dla fanów i fanek Beaty Kozidrak. Jej koncert Unplugged i to w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Beata Kozidrak wystąpi tam 16 lipca. Bilety mam i chętnie komuś podaruję, no a zadanie dość proste. Gdybyście mogli zadać w wywiadzie jedno jedyne pytanie, o co byście zapytali Beatę Kozidrak? Najciekawsze, najbardziej niezwykłe pytania nagrodzę jeszcze przed 20 biletami. Zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 44 30. To numer do mnie. Show is hot out here.

0: Niebo Czeska i Perfekt w Radiu Złote Przeboje. Dla wielu jest to największy przebój tego zespołu. Co ciekawe, powstał jeszcze przed startem zespołu Perfekt. Zresztą posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia autor, czyli Zbigniew Hałdys.
1: Utwór Nie płacz Szewka skomponowałem na wiele lat przed powstaniem Perfektu. Siedziałem u znajomej na ulicy Anielewicza i brząkałem sobie na gitarze i nagle, to się tak często dzieje, że pojawia się pewien motyw, który zaczynam grać i widzę, że z niego się coś urodzi i właściwie bardzo często gram już za chwilę kompletną piosenkę. To jedno wypływa z drugiego. Keith Richards kiedyś użył takiego określenia, które moim zdaniem jest najbardziej adekwatne do takiego stylu komponowania. Mianowicie on mówi, że on ciężko nie pracuje, on tylko wysuwa antenkę.
0: Antenka została wysunięta, no i wysunięta pozostaje chyba do dzisiaj. Tu Radio Złote Przeboje, teraz OMD. Wygląda na to, że panowie w najbliższe wakacje ponownie pojawią się w Polsce.

0: Lutrysia Magnilla w Radiu Złote Przeboje. Poniedziałkowy wieczór to program Cała Muzyka. Dzisiaj koncertowo dobre wieści. Już za kilkanaście minut na pewno wręczę bilety na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Koncert 16 lipca, czyli będzie pięknie, będzie wakacyjnie. No czego chcieć więcej?
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: skoczysz do Carrefoura?
1: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

Only You w Radiu Złote Przeboje. No takich hitów można słuchać godzinami. Tylko w Radiu Złote Przeboje największe hity lat 80. i 90. Teraz zgrabnie przeskoczymy o jedną dekadę. Piosenka, która znalazła się na albumie zatytułowanym Nomen Omen Great Expectations, czyli Wielkie Oczekiwania. Oczekiwania faktycznie były wielkie, ale prócz jeszcze jednej piosenki, żadna inna nie powtórzyła sukcesu debiutu. Czyli piosenki Sleeping Satellite. No to słuchamy w takim razie Tasmin Archer teraz, a za kilka minut artystka, która ma hitów bez liku, Beata Kozidrak i obiecane zaproszenia na koncert Beaty Kozidrak 16 lipca.

0: Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z Shakinem Stevensem i opowiedział mi niezwykłą historię, jak to na początku kariery jeździli z miejsca na miejsce, koncertowali i spali w samochodzie. Teraz Beata Kozidrak i obiecane bilety na jej koncert. Koncert bardzo niezwykły. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Beata Kozidrak wystąpi tam 16 lipca. A kto wybierze się na koncert? No, zadanie było dość proste. Jedno pytanie, jakie zadalibyście Beacie Kozidrak przy okazji wywiadu z nią. No i posłuchajmy, kto wybierze się na ten koncert?
1: Pozdrawiam z serca Polski, czyli z Łodzi, z serca Łodzi, czyli z Bału. Mam pytanie do pani Kozidrak. Pani Beato, co musiałbym zrobić, żeby pani dla mnie zmieniła słowa piosenki Józek nie daruje ci tej nocy na Jacek nie daruje ci tej nocy? Marzę o tym i tęsknię. Dziękuję ślicznie.
0: No to wszystko jasne, bilety posyłam i do zobaczenia gdzieś tam przed sceną 16 lipca. Z dobrych wiadomości to bilety na ten koncert na pewno jeszcze w Radiu Złote Przeboje pojawią się. Choćby jutro.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu.

0: Pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisać samego lud.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
7: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
6: To może pójdziemy?
5: Już idziemy.
7: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
8: Gdyby nie dzisiejszy gość naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce, z pewnością polska muzyka, przynajmniej jeżeli chodzi o warstwę tekstową, byłaby zdecydowanie skromniejsza. To właśnie on stoi za sukcesem takich zespołów jak Budka Suflera, Kombi.

czy też 2 plus 1. Marek Dutkiewicz, który ma na swoim koncie pewnie kilkaset polskich złotych przebojów. Za chwilę o tym, jak ta muzyczna podróż przed laty się zaczęła.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie artysta, który dzisiaj będzie głównym bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Marek Dutkiewicz, czyli autor tekstów największych polskich przebojów. Jolka, Szklana Pogoda, Malinowy Król, Linia Życia. Największe przeboje zespołu Lombard, Kombi, Budki Suflera, Urszuli czy zespołu 2 plus 1 to właśnie jego dzieło. I pewnie niewiele osób pamięta, jak to wszystko się zaczęło, czyli jak Marek Dutkiewicz debiutował.
1: Istniał taki magazyn Jazz, który miał dodatek nazywający się Dumnie Rytm i Piosenka. Tam była taka też kolumna poetycka. No i w ramach prezentacji, przepraszam, młodych zdolnych, opublikowano kilka moich tekstów. No i między innymi Wstawaj Szkoda Dnia, Choć Pomaluj Mu Świat. Te teksty wpadły w ręce Januszowi Krukowi, którego przedstawiła mi Kasia Gertner. No i to poszło. No, to istniała taka ciekawa stacja, miała się rozgłośnia harcerska. Ja tam nie spotkałem nigdy ani harcerza, ani zucha, ale ktokolwiek miał wtedy czarną płytę, winyl był niesłychanym skarbem, o czym wspominam teraz, to miał tam szansę zaprezentować go na antenie. I tamże była, no, na lata świetlne, chyba jeszcze przed trójką lista przebojów. Ja pamiętam właśnie, jak disc jockey stamtąd wrzeszczał na całą Warszawę, bo zasięg był dosyć skromny. Wielki skok z 12 na pierwsze, Choć pomaluj mu świat 2 plus 1. No i tak się zaczęło.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ponad 50 lat pisania tekstów, ponad pół wieku obserwowania rzeczywistości, która przez wszystkie te lata bardzo się zmieniła.
1: No fakt. Natomiast znacznie trudniej jest w tej chwili dotrzeć do słuchacza, jeśli o tym mówimy. Wtedy były, nie wiem, no, 2 czy 3 programy radiowe na krzyż. Jeśli ci przytuliła na przykład taki utwór Jedynka czy Trójka, no to lansując tę pieśń, no to po prostu docierała ona z prędkością światła. Natomiast ja wychodzę z prostego założenia, że jeśli mnie się podoba jakiś utwór, mam nadzieję, że znajdzie on też i paru słuchaczy, którzy podzielą moje zdanie.
0: Zdanie podziela już trzecie albo czwarte pokolenie słuchaczy. Niektórzy pewnie zastanawiają się, czy historie, które Marek Dutkiewicz opisuje w swoich tekstach, są oparte na faktach, czy też nie do końca. Kiedy rozmawialiśmy, Marek Dutkiewicz przyznał, że po części na pewno tak.

To jest taka historia, która mi się wydarzyła autentycznie w życiu i co prawda nie zaważyła specjalnie aż tak na tym moim życiorysie, ale wydawała mi się na tyle atrakcyjna literacko, rzekłbym, że zapamiętałem kilka detali, które tam towarzyszyły tej historii. Trafił mi właśnie wtedy w ręce utwór Romka, który był szybkim, zwartym, takim trzyminutowym kawałkiem. I tylko dlatego, że fraza mi pasowała do refrenu, stwierdziłem, że może jednak spróbujemy to zwolnić. Spróbujemy jednak zrobić z tego balladę. Lipko nie był przekonany, prawdę mówiąc, do tego pomysłu. Zwłaszcza, że ten utwór chyba trochę odbiegał, nawet zwłaszcza w tekście, od tego, co wtedy powstawało. Może był trochę zbyt osobisty, jak na budkę, która zresztą przed tym raczej brylowała w takich patetycznych klimatach. I pamiętam, że jak zwykle zresztą mieszkaliśmy w Poznaniu, nagrywaliśmy w Poznaniu, zresztą z niejasnych powodów, ale mieszkaliśmy w hotelu Polones, to wszystkie ekipy rock'n'rollowe tam się zatrzymywały, także naprawdę gdyby ściany mogły mówić tego hotelu, to byłoby dosyć barwnie. I tam ten tekst, bo to jeszcze nie było żadnego nagrania, nawet demówki, przeszedł taki test prawdy. Ja go pokazałem recepcjonistce, która przeczytała go i pod koniec naprawdę oczy jej się zaszkliły. No i Romek uwierzył, że to jednak jest potencjał w tym. I to była pierwsza, i to niesłychane jest, ale jedyna sesja Felicjana Andrzejczaka z Budką. I to powstały wtedy takie trzy numery, jak Czas Ołowiu, jak Noc Komety i właśnie Jolka, Jolka, Pamiętasz. No ja oczywiście byłem przy tych wszystkich nagraniach, wydawało mi się to, nie miałem pojęcia, czy on to udźwignie. Okazało się takiego dosyć charakterystyczny zaśpiew, wspaniale to z tym się zgrał. Po Warszawie krąży zresztą mąż Jolki, który bardzo jest dumny, że został uwieczniony w tej pieśni. I on dementuje, że to w zasadzie nie był autobus, tylko mikrobus, także nie ma o czym mówić.

0: I aż trudno w to uwierzyć, że Jolka liczy sobie prawie 50 lat. Nie ma co ukrywać, że część tekstu Jolki może być dla młodszego pokolenia nie do końca zrozumiała. Dlatego Marek Dutkiewicz, pisząc książkę, wiele zawiłości związanych z tamtymi czasami postanowił wyjaśnić.
1: Ja zresztą w tej książce, ponieważ no parę osób mnie o to pytało, a może nawet więcej niż parę, zamieszczam taki mini przewodnik po Jolce dla młodszej młodzieży. Co to była meta, a dlaczego trzeba było żebrać o benzynę w tych czasach i to może być dosyć przydatne.
0: Dzisiaj Marek Dutkiewicz, czyli prawdziwa legenda polskiej muzyki. Nasza opowieść w pewnego razu w muzyce jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w pewnego razu w muzyce prawdziwy mistrz słowa, Marek Dutkiewicz.
2: Oto jest wasza scena, reflektor niżej, korowód moich marzeń, wiruje się.
1: Od debiutu, który miał miejsce pod koniec lat 60., stworzył kilkaset piosenek. Część z nich z pewnością zasługuje na miano hymnu pokolenia, a może nawet kilku pokoleń. Marek Dutkiewicz doskonale zapewne pamięta czasy, kiedy zarówno zespoły, jak i wokaliści, jak i przede wszystkim autorzy tekstów zmagać się musieli z instytucją pod tytułem cenzura.
3: Nie byłem jakimś takim specjalnie upolitycznionym twórcą. Linia życia była dosyć takim ostrym, powiedziałbym, gorzkim rozliczeniem z ludźmi, którzy zapominali o swoich poglądach, ideałach i tym, co było za nimi. Natomiast odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć w dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, ja po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone. Także sorry, Małgosiu.
1: I z jednej strony Marek Dutkiewicz nie lubi instytucji pod tytułem dyskoteka, a z drugiej strony, no to przecież pracował jako DJ. I to gdzie? W Bangkoku. Jest to nie do uwierzenia, ale wachlarz zajęć, którymi parał się w życiu Marek Dutkiewicz, jest bardzo szeroki.
3: Ciekawszych takich prac, które wykonywałem, takich obok muzycznych, no to trafiła mi się kiedyś taka posada DJ-a w Bangkoku i może o tym opowiem, bo to jest też chyba dosyć interesujące. Kolejny przypadek. Ja tam byłem przez wydawało mi się, przez 2 tygodnie, miałem wracać do kraju, ale wpadłem do dyskoteki przez jakichś znajomych Tajów zaproszony w centrum Bangkoku. Dyskoteka nazywa się Cartier. No, wszędzie kłuły w oczy loga tejże firmy, nawet na serwetkach. No ja nie wiem, czy ktoś w oryginalnej filmie Cartier o tym wiedział, no ale to już jest inna sprawa. DJ puszcza muzykę, nawet takie dosyć powiedziałbym, światowe numery, trochę tej takiej oryginalnej, tej azjatyckiej też muzyki. Natomiast on sam był fatalnie nagłośniony, w ogóle nie było go słychać. Ja usiłowałem w przerwie tego bloku wytłumaczyć, że to jest chyba co najmniej nieprofesjonalne. I wtedy zainteresował się mną inny Taj, starszy, grubszy, obwieszony złotem. Okazało się, że jest właściciel nie tylko dyskoteki, ale hotelu. Zaprosił mnie na rozmowę. No, muzyce miał takie, powiedziałbym, dosyć blade pojęcie, w związku z czym nie trudno było zaimponować. I on stwierdził, że taki biały Europejczyk mógłby być ozdobą jego dyskoteki. I zaproponował mi tam robotę. No, ponieważ w kraju szalała zima straszna, a on powiedział, że o gotówkę, płytę mogę się nie martwić. Okazało się, że dotrzyma słowa, w związku z czym było bardzo przyjemnie. Ale debiut wypadł fatalnie, ponieważ no ciągle jednak ci nagłośnieniowcy nie potrafili z niejasnych powodów wyrównać poziomów pomiędzy tym, co ja mówiłem, a tym, co a muzyką, która tam potem w tle się pojawiała. Ja wpadłem na taki dosyć szczególny pomysł. Po Bangkoku jeździ się tak zwanymi tuktukami. To są takie motorowe, dosyć cuchnące ryksze, powiedzmy. No i przemierzyłem trochę tych przestrzeni. Znalazłem wreszcie taki sklep sportowy z atrybutami wioślarskimi i kupiłem tubę, którą sternicy używają do dyrygowania zespołem wioślarzy. I przy pomocy tej tuby prowadziłem te wieczory tamże. To się okazało bardzo takim skutecznym, oryginalnym pomysłem. Czy miałem jakieś takie zdjęcie, plakat mój gdzieś wisiał na w recepcji hotelowej, ochrzczono mnie jako DJ-a Marco from Europe oczywiście. No i tam naprawdę ta szychta DJ-ska ciągnęła się przez ładny kawałek czasu, no a potem z wiosną jak bocian wróciłem do ojczyzny.

0: Od końca lat 60. Marek Dutkiewicz napisał z pewnością kilkaset piosenek, które stały się wielkimi hitami. I na pewno odpowiedź na to pytanie jest niełatwa, ale spróbujmy. Czy Marek Dutkiewicz ma jakieś ulubione piosenki ze swojego własnego repertuaru?
1: No wiesz, z Wolą Narodu się nie dyskutuje, w związku z czym ta Jolka jednak jest takim sztandarowym utworem, który chcąc, nie chcąc ciągle lubię. Natomiast jest parę tytułów, które takich może mniej chcianych dzieci, które mógłbym wymienić, ale z kolei one, jeśli nie są przebojami, to nikomu nic nie powiedzą, więc to jest taka dosyć skomplikowana sytuacja. Ale czasami są takie utwory, to wiesz, takie, poruszyłeś takie zagadnienie, może mimochodem. Są takie utwory, w których potencjał ciągle się wierzy, ale na przykład ktoś to nagrał i ten utwór nie zyskał popularności. Są jakieś takie sytuacje, kiedy na przykład no, ja miałem taki zespół, który zmienił wokalistę. Moim zdaniem była to niezbyt korzystna zmiana. Bardzo prosili o jakiś taki utwór singlowy. Coś takiego powstało. Nie byłem zadowolony specjalnie z tego nagrania. Bardzo nie chciałem, żeby ono zaistniało. No zespół z kolei miał inne zdanie. Utwór jest, ale go nie ma. To znaczy gdzieś tam zaistniał przez chwilę w sieci, gdzie będzie na zawsze, ale już ktoś, kto mógłby go nagrać, no z jasnych powodów ma jakieś opory. Wszędzie na świecie takie powstają szybkie covery, powiedziałbym. Jeśli ktokolwiek potrafi inaczej coś zaaranżować, jeśli wyczuje jakiś taki potencjał w utworze, to naprawdę nie ma takich obiekcji. U nas to ciągle ktoś, kto, nie wiem, no, ten utwór opieczętował pierwszy, no to mimo, że świat tej pieśni nie poznał, no to jest do końca życia jej właścicielem. Mnie się to wydaje trochę niemądre.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Prawdziwy mistrz słowa. Kariera, która trwa kilka dekad. Dlatego nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 90 FM.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowego w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Niektórzy być może jeszcze pamiętają debiut Marka Dutkiewicza. To był koniec lat 60.
2: No i tak się zaczęło.
3: Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nas Turcję na deszczu mocno.
2: Istniał taki magazyn Jazz, który miał dodatek nazywający się dumnie Rytm i Piosenka. Tam była taka też kolumna poetycka. No i w ramach prezentacji, przepraszam, młodych zdolnych, opublikowano kilka moich tekstów. No i między innymi Wstałaś szkoda dnia, choć pomaluj mu świat. Te teksty wpadły w ręce Januszowi Krukowi, którego przedstawiła mi Kasia Gertner. No i to poszło.
1: Gdyby nie Marek Dutkiewicz, to nie powstałyby największe polskie przeboje takich zespołów i artystów jak Budka Suflera, Kombi, Lady Punk 2+1 czy też Urszula. Ale okazuje się, że Marek Dutkiewicz ma na koncie również bardzo udaną współpracę z nieco młodszym pokoleniem. Ewa Farna.
4: Cicho.

0: ukryć smak.
1: Ja mam to szczęście, że ciągle robię to, co lubię, czy ciągle to, ta muzyka mnie pasjonuje. Produkuję czasami jakieś płyty, czasami można coś wyreżyserować, jeśli chodzi o klipy. Także to nie jest wyłącznie samo takie gołe tekściarstwo. A z Ewą to bardzo przyjemna była przygoda, bo to szef Uniwersalu, żywa legenda tego, że Janek Kubicki mnie zawezwał, powiedział: słuchaj, jest taka dziewczyna, już gwiazda w Czechach, 16 lat, ale wyobraź sobie, że taka jest prawda. Spróbujemy ją wylansować w Polsce, spróbuję coś napisać. Napisałem. Pojedziesz, no, wsiadłem do samolotu, wylądowałem w Pradze. Ewa się okazała niesłychanie zdyscyplinowaną i karną osobą. Karna farna, pomyślałem. No i pomogłem jej przy nagraniu Cicho. Taki wymyśliliśmy tam wspólnie chórek w studiu. W takim dosyć historycznym studiu, gdzie Helena Wondraszkowa, gdzie Gotna nagrywa pod Pragą, powstały te nagrania. No i okazało się, że taki melanż polsko-czeski mnie zaskoczył tutaj bardzo przyjemnie. Ona zrobiła jeszcze też z własnej inicjatywy cover Dmuchawców, całkiem udatny, no i poszło.

0: tak swoją drogą to z oryginalną polską wersją piosenki Dmuchawce, Latawce Wiatr też wiąże się mnóstwo niezwykłych historii. Jak się domyślacie, Marek Dutkiewicz chętnie się tymi anegdotami podzieli.
1: No to taka jest zasada dosyć brzmiąca głupawo i siermiężnie, wojskowa podobno, że im więcej potu na ćwiczeniach czy na manewrach, tym mniej krwi w boju. Ja to sobie przypomniałem, kiedy nagrywaliśmy ten utwór, no bo on miał być taki ciepły, rozenergetyzowany, letnio seksualny. Nagraliśmy to w potwornie wyziębionym zimą studiu na Długiej polskich nagrań. Ula miała kończynę w gipsie i naprawdę było nam daleko do tego gorącego lata. Ale wszyscy wierzyli w ten utwór. Pamiętam, nieżyjący już realizator Wojtek Przybylski to zgrywał to kilka razy, mimo że nam się wydawało, że te wersje już są perfekcyjnie zgrane, ale jednak wyłapywał takie mikro, jego zdaniem, błędy. No i wreszcie się to pojawiło w takiej, a nie innej wersji. No przyznam się, że kiedy to jeździliśmy wtedy do Dębek na wakacje, kiedy ten utwór tam hulał nad plażami, to nie wydawało nam się jednak, że on będzie aż tak długowieczny. Tymczasem ciągle na jakichś spotkaniach autorskich podchodzą jacyś ludzie i mówią: słuchaj, właśnie my, to dziecko, to przy Dmuchawce, a dziecko już całkiem spore.

0: Na końcu świata jeszcze na pewno dzisiaj wylądujemy, bo jak słyszeliście, Marek Dutkiewicz kocha podróże, ma na swoim koncie pracę DJ-a w Bangkoku, ale też wybrał się w podróż życia do Katmandu i o tym na pewno jeszcze dzisiaj. Tymczasem pewnego razu w muzyce to również podróż w czasie, tym bardziej, że Marek Dutkiewicz tworzy największe polskie przeboje już od dobrych kilku dekad. I można trochę ubolewać nad tym, jak zmieniły się czasy, że piosenek takich jak w latach 80. już się nie pisze.
1: Nie, może się też pisze. To znaczy, to wygląda tak, że duże stacje radiowe, które przede wszystkim, mimo istnienia sieci, które przede wszystkim jednak lansują te utwory, to stawia na przeciętność. Ja nie bardzo wierzę w te testy. Wyobraź sobie, że ktoś ci puszcza jakiś utwór przez telefon, który tam 20 sekund, masz powiedzieć, czy się podoba, czy nie. No to jest dosyć paranoiczna sytuacja. I w związku z czym króluje taki banał i przeciętność, bo to jest... Jolka urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą, choćby dlatego, że ta cała historia trwa prawie 7 minut. Jak antena teraz by przygarnęła singiel, który trwa dłużej niż 3. No dosyć trudno to jednak opowiedzieć w takich ramach. Ale nie, są ludzie, którzy piszą rzeczy świetne. Pablo Pavo, Cortez teraz. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje w polskim hip-hopie, naprawdę. Tylko że to ciągle mimo wszystko jest muzyka niszowa albo przeznaczona dla takich dosyć specyficznych odbiorców, takich zagorzałych fanów. I my w związku z tym, jeśli tego nie śledzimy zawodowo czy hobbystycznie, no to za wiele o tym nie wiem.
0: Marek Dutkiewicz i niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. W końcu największe polskie złote przeboje to jest jego dzieło. I nasza podróż na pewno jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z radiem. Złote przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce mistrz słowa, człowiek legenda, Marek Dutkiewicz, autor tekstów setek największych polskich przebojów, w tym m.in. słynnej Jolki Budki Suflera. A od pewnego czasu również autor książki pod tym właśnie tytułem.
2: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle.
3: Pierwotny tytuł miał być Jolka pamięta, co mi się wydawało troszkę bardziej takie, no, odbiegające od tego oryginału, ale podobno czterech dystrybutorów zadecydowało, że inaczej być nie może, i mój wkład w tytuł to jest jeszcze teraz tylko znak zapytania na końcu. I to są takie historie, które mi się przydarzyły w życiu, więc to jest, powiedziałbym, taka rzecz non-fiction. Książka nie jest szyta jak patchwork, bo tam są i trzy teksty Jerzego Bralczyka, który no, dosyć ciekawy sposób interpretuje niektóre moje tytuły. Tam są dwie grafomańskie potwornie nowelki z czasów jeszcze istniejącego takiego magazynu Szpilki, który był, no, powiedzmy, satyrycznym pisemkiem, który niestety rzeczywistość zmiotła z powierzchni, a szkoda. No i sporo tekstów, no, które chyba wszyscy znają, ale staram się wybrać te, które bronią się w druku, które mają tam jakąś, powiedzmy, wartość literacką.
1: Jeżeli jeszcze nie przeczytaliście książki Marka Dutkiewicza, to nie ma na co czekać. Kilkaset napisanych piosenek i oczywiście ta najsłynniejsza, czyli Jolka. Czy da się żyć z jednej piosenki?
3: W naszych stronach chyba nie. Gdyby ta pieśń się przydarzyła paręset kilometrów dalej na zachód albo na wschód, to owszem tak, natomiast u nas te tantiemy są no, takie dosyć średnie jak na skalę powodzenia tego numeru, rzekłbym. No, taka jest rzeczywistość, taki mamy klimat, sorry, nie będziemy się na niego obrażać.
1: Tantiemy zapewne dopiero w latach 90. zaczęły być przyzwoite, choć wtedy kwitło piractwo. A jak z prawami autorskimi radzono sobie w PRL-u?
3: Nie, to tak źle z tym nie było. Firma ZAIK, czyli Zrzeszenie Autorów i Kompozytorów Scenicznych, to ma jak niesłychanie bogate tradycje i inkasuje te tantiemy od nie wiem, no, parę dziesięciu lat. Natomiast potwornie mnie kiedyś zirytował taki film Był sobie chłopiec z Hugh Grantem, który grał dosyć rozleniwionego życiem playboya, żyjącego wyłącznie z tantiem, które odziedziczył po nieżyjącym ojcu, który napisał jedną kolędę. Więc wydaje mi się, nawet w Anglii to trochę nie jest realna perspektywa.
1: Czy Marek Dutkiewicz, autor setek złotych polskich przebojów, spotkał się z sytuacją, że miał pomysły nietrafione, czyli piosenka pisana z myślą, że będzie to na pewno złoty przebój, jednak przebojem nie została?
3: Może teraz tak jest sytuacja. Jest, nie wiem, czy wszyscy sobie zdajemy sprawę, ale jest potworny wysyp w tej chwili różnych nagrań, nie wiem, być może koniunktura jest nakręcona przez te programy telewizyjne, które no, tworzą potencjalne gwiazdy z takim może lichym efektem, ale jest tak jak mówię, bardzo trudno przedrzeć się przez jakąkolwiek taką, zwłaszcza większą czy bardziej popularną antenę do słuchaczy. Wtedy było zdecydowanie łatwiej.
1: Wtedy, czyli w latach 80. A skoro o latach 80. mowa, to było wtedy trzech czołowych tekściarzy: Marek Dutkiewicz, Bogdan Alewicz i Andrzej Mogilnicki. Czy czołowi polscy autorzy tekstów konkurowali między sobą?
3: Nie, myśmy nigdy nie stanowili jakiejś takiej grupy twórczej. Po prostu chyba kochaliśmy tę muzykę rockową. I kiedy przyszedł taki czas, że można było pisać dla takiej, a nie innych zespołu, no to może tam troszkę szybciej nam udało się dobić do tej popularności. Oczywiście znaliśmy się i miałem tę przyjemność, że pisałem dla ludzi, z którymi się przyjaźniłem, mieliśmy wspólne poglądy na muzykę, ale nie, z kolegami w tym czasie oczywiście wypijaliśmy spore ilości tego potwornego wina z zielonych lat, które się głównie składało z siarki i jabłek. Ale nie, to żadna grupa twórcza taka, mam wrażenie, to trochę tak nas wepchnięto wbrew naszej intencji do innej szuflady. Nie no, sporo w tych latach 80. powstało takich naszych przebojów, ale nie kooperowaliśmy ze sobą.

0: Dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki razem z autorem niezliczonej wręcz ilości tekstów największych polskich przebojów.
1: No faktem jest, że niedawno wydawnictwo Universal po długich zabiegach polegający na tym, że trzeba było wyczyścić prawa autorskie, wydało taki potrójny taki boks z tymi różnymi pieśniami, nazywa się to Przeboje Życia, tak skromnie, to jest tytuł wydawnictwa. No i tam jest 60 po takiej, powiedziałbym, dosyć gruntownej selekcji, także trochę się tego naskładało, ale z drugiej strony to pierwsze kawałki napisałem jeszcze w szkole, to dosyć te początki są odległe w czasie, więc się miało kiedy naskładać.
0: Kolejną piosenką, której autorem jest Marek Dutkiewicz, jest absolutny hit lat 80., czyli piosenka Za ostatni grosz.

0: dzień.
1: Za ostatni grosz to był pierwszy utwór, pierwsza kompozycja, jaką mi Romek Lipko powierzył. Ja mu przedyktowałem, ja na ogół staram się być przy nagraniach swoich utworów, zwłaszcza jeśli wydaje mi się, że mają szansę być przebojami. Wychodzą z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. Ale wtedy jakoś nie udało się. Przedyktowałem mu zresztą tekst przez telefon i pamiętam, że zaskoczył mnie tym, że to już jest nagrane. Przywiózł kasetę jeszcze wtedy w Walkmanie, pamiętam, siedzieliśmy na takich rozgrzanych schodkach na Starym Mieście w Warszawie, słuchaliśmy tego z wypiekami. A potem los mnie rzucił na parę miesięcy do Ameryki, do Stanów, i kiedy wróciłem tuż przed stanem wojennym, to już był wielki przebój, to już się rozhulało po antenach bardzo poważnie. Potem, no niestety, jak 13 grudnia, także z moim paszportem to daleko już nie mogłem ujechać w świat. Ale utwór żył ciągle, zresztą poniekąd taki był wątek konspiracyjny, ponieważ Walter Chełstowski, ojciec chrzestny festiwalu w Jarocinie, wymyślił telewizyjną listę przebojów składających się z polskich i zagranicznych klipów, dosyć takich siermiężnych, tych polskich, ale premiera miała być właśnie 13 grudnia, także straciliśmy coś więcej tego dnia poza telerankiem.
2: I takie opowieści można by snuć przez cały wieczór. Gość niezwykły, mistrz słowa, człowiek legenda, choć sam tego słowa nie lubi. Marek Dutkiewicz, autor kilkuset polskich złotych przebojów. Z bardzo różnych gatunków, bo nie wspominaliśmy też o krótkim flircie z disco polo.
1: Napisałem taki, nawet zresztą z Romkiem Lipko, który postanowił tutaj nie chować się pod pseudonim. Napisałem taki utwór, zawsze chciałem taką rasową pieśń pijacką napisać, taki hymn, nie wiem, od czasu Tuwima i powiedzmy Międzywojnia chyba nikt takich rzeczy u nas nie pisał. A może prawy do lewego, ale to jest przeszczep z byłej Jugosławii. Popłyniemy, wypijemy. Nie jestem pewien, czy zostało to właściwie zarażone, ale zespół Weekend to nagrał, jest bardzo szczęśliwy, wykonuje tę pieśń podczas swojej długo trwającej latem trasy koncertowej.
2: Ale to jest opowieść na zupełnie inną okazję.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starsztarszych. Aflofarm.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
10: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Zapraszam na naszą audycję, a dzisiaj Anna Gontowska o tym, co w bibliotece niedługo, troszeczkę też w ogóle o sprawach bibliotecznych porozmawiamy. Oprócz tego klasy dronowe w Legnicy, taka ciekawostka. No i jeszcze inne ciekawe tematy, ale zaczynamy szybciutko, bo dużo materiału. Anna Gontowska, co w najbliższym czasie w bibliotece?
9: Radio Złote Przeboje 90 FM.
11: Właściwie co miesiąc biblioteka wychodzi do mieszkańców z bardzo bogatą ofertą zajęć. I to nie tylko siedziba, ta najważniejsza placówka znajdująca się w zabytkowym budynku dawnej Loży Masońskiej, ale jeszcze 12 placówek filii bibliotecznych, które rozmieszczone są w miarę

0: regularnie w całym mieście. I tutaj ogromna praca biblioteki polega na zajęciach przede wszystkim z najmłodszym czytelnikiem. Próbujemy uczyć go korzystania ze wszystkich aspektów kultury, nie tylko czytelnictwa, ale także ze sztuk plastycznych, muzycznych. Zajmujemy się ekologią, zajmujemy się edukacją muzyczną, która jest bardzo mocno zarzucona obecnie w szkołach, szczególnie podstawowych, a w średnich chyba już w ogóle tego też nie ma. Takie zajęcia, które prowadzimy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kończą się właśnie na przełomie maja i czerwca pasowaniem na czytelnika, ekolutka bądź słuchacza biblioteki. Dzieci są bardzo dumne, otrzymują specjalny dyplom, zaproszenie dla siebie i rodziców do biblioteki, jakąś pierwszą książeczkę. I wiele razy już mówiłam, że bardzo chętnie najmłodsi czytelnicy korzystają z naszych zasobów i zaczynamy tą edukację czytelniczą, taką najprostszą już od dzieci w wieku od 2 do 5 lat, takich, no my nazywamy je pampersiakami, bo często rzeczywiście jeszcze zabezpieczone w pieluszki przychodzą do biblioteki i wiedzą już, co to jest biblioteka, przychodzą do regału, wyciągają książki z regału, z tego najniższego dla dzieci specjalnie przystosowanego i wraz z rodzicami bądź opiekunami uczestniczą bardzo aktywnie w zajęciach, które nie oparte są tylko i wyłącznie o książkę, bo te dzieci nie wytrzymałyby nawet pół godziny czytania książki, ale to są zajęcia plastyczne, malują łapkami, pupami, tańczą, czasami śpiewają, różnego rodzaju działania sensoryczne są podejmowane. Widać, że taka potrzeba, szczególnie wśród młodych, świadomych rodziców, jest bardzo duża, żeby te dzieci korzystały jak najwięcej z dodatkowych działań i dodatkowych bodźców. A naszą dodatkową zaletą jest to, że wszystkie zajęcia w bibliotece, tak samo jak wypożyczanie książek, odbywają się nieodpłatnie. Z dużych działań to szczególnie pragnę uwagę zwrócić na działania ekobiblioteki, bo wydaje mi się, że nasz region miedziowy jest szczególnie ciągle jeszcze mimo wszystko narażony na różnego rodzaju niedogodności związane z zatruwaniem środowiska. I ekobiblioteka już od ponad 10 lat, prawie 15, organizuje maratony ekologiczne i turnieje ekologiczne dla młodszej i starszej młodzieży po to, żeby ten wzrost świadomości wśród nich był wyższy, bo to wydaje nam się, że to przede wszystkim młodzi ludzie wdrażają albo przynajmniej powinni wdrażać przesłania ekologiczne w praktyce sprawdzać to, czego są uczeni i w szkole, i w naszych placówkach. Ostatnio mieliśmy okazję zorganizować dofinansowany przez Fundację Orlen taki cykl warsztatów Slow Fashion, Slow Life, w którym wspólnie razem z młodzieżą uczyliśmy się prawdy o modzie, bo po pierwsze wiadomo, że jesteśmy bardzo mocno manipulowani i chodzi o to, żeby co roku kupić nowy ciuch, bo ten już jest niemodny sprzed roku. Po drugie, coraz gorszej jakości kupujemy produkty i coraz droższe, szczególnie ekologicznie, jest wyprodukowanie każdej sztuki odzieży, tam idą ogromne ilości wody, zatruwa się środowisko, barwniki. Tym bardziej, że Państwo wiecie, gdzie najczęściej wykonywane są te różne sztuki odzieży, gdzie są produkowane. I mieliśmy okazję powiedzieć o tym młodzieży, gdzie nauczyli się oceniania wartości takiej odzieży, żeby nie kupować wszystkiego, co im się tylko w oczy rzuca, żeby można było przerabiać zgodnie z własnymi potrzebami bądź fantazją, żeby ta odzież nieco dłużej służyła. I proszę sobie wyobrazić, że młodzież i uczestnicy także warsztatów terapii zajęciowej, to były takie dwie grupy, które spotkały się dopiero na finale, ale byli zachwyceni takimi możliwościami, które ukazali im prowadzący warsztaty. I ta kolorowa młodzież, szczególnie z 5. liceum w Legnicy imienia Jana Heweliusza, bardzo im dziękuję za bardzo czynny i fantastyczny udział, miała swoje własne pomysły na różne rozmaite przeróbki, na tworzenie czegoś z niczego. To była nie tylko odzież, to była także biżuteria wykonywana przez nich samych. Także tego rodzaju działalnością zajmuje się również biblioteka obecnie, bo to już jest bardzo inny model biblioteki w porównaniu z latami 80. czy początkiem lat 90. Już powtórzę po raz kolejny, że uważam, że biblioteki były tymi instytucjami kultury, które pierwsze otworzyły się bardzo na odbiorców i jakby dostrzegły konieczność nowych form pracy, przedstawienia społeczności lokalnej, że już samo wypożyczanie książek to trochę za mało po to, żeby ci ludzie później chcieli przychodzić i te książki rzeczywiście wypożyczać. Biblioteka staje się takim przyjaznym miejscem dla mieszkańców. My teraz wprowadziłyśmy taki eksperyment w soboty, gdzie zauważyłyśmy, że ta frekwencja wypożyczających jest nieco mniejsza. Staramy się takie soboty w bibliotece zapewnić na przykład rodzicom, którzy przychodzą z dziećmi, żeby to nie było tylko właśnie wypożyczanie książki, ale jakieś dodatkowe zajęcia, bądź może jakaś projekcja ciekawego filmu dokumentalnego. To się dopiero rozkręca, ale wydaje mi się, że wtedy, kiedy rodzice mają czas, kiedy czasami tatusiowie są wysyłani na spacer z dziećmi właśnie w sobotę, a nie zawsze jest dobra pogoda, to mam nadzieję, że w końcu trafią do biblioteki i zobaczą, że to bardzo ciekawe i rozwijające twórczo i dla dzieci, i dla opiekunów. Biblioteka stała się przyjaznym miejscem dla ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Bardzo chętnie przychodzą do biblioteki osoby z neuroatypowościami, bo postrzegani jesteśmy jako takie przyjazne miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można, jeśli chce się oczywiście, porozmawiać czasami także o swoich problemach, gdzie nikt nie wytyka palcami. My się szkolimy ustawicznie, jeśli chodzi o obsługę i zajęcia dla osób właśnie neuroróżnorodnych. Chcemy jak najwięcej wiedzieć na ten temat i jak najbardziej być przyjaznymi dla takich właśnie czytelników czy odbiorców działań kulturalnych. Ale przychodzą na nas również osoby niepełnosprawne. Mamy znakomity kontakt z Legnickim Kołem Osób Niewidomych i co miesiąc odbywa się dla nich projekcja filmów z audiodeskrypcją w porozumieniu ze stowarzyszeniem De Facto. To właśnie w chwili zbiorów muzycznych i specjalnych, bo te specjalne zbiory to audiobooki, które kiedyś były właśnie dedykowane tylko osobom niewidomym, niedowidzącym, a w tej chwili cieszą się bardzo dużym powodzeniem także wśród czytających trochę inaczej, bo przy prasowaniu, przy prowadzeniu samochodu albo tym, którzy mają lekkie problemy właśnie z czytaniem i często równolegle chcą odsłuchiwać chociażby szkolną lekturę. Mamy bogatą ofertę dla osób nie tylko z niepełnosprawnością ruchową, ale także z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Takie zajęcia często się dla nich odbywają w bibliotece, zresztą odbywa swoje próby w naszej siedzibie Nadziejowy Teatrzyk, działający przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Nadzieja. Naprawdę ten kontakt, zresztą już od lat 70. nawiązywany z osobami niepełnosprawnymi, przynosi wielkie korzyści. Oni są bardzo otwarci, bardzo chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju zajęciach i biblioteka kojarzy im się jako miejsce bezpieczne, ciekawe. Czasami nawet można w tej bibliotece pośpiewać, w jakiś inny sposób wyrazić swoje zainteresowania. Przez całe wakacje i w czasie ferii organizujemy zajęcia dla dzieci pozostających w mieście. Zawsze są one bezpłatne i dziękujemy tutaj za dofinansowanie przez gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Dzięki temu te zajęcia są atrakcyjne. Oczywiście staramy się przemycić trochę wiedzy dla dzieci w oparciu właśnie o książki gromadzone w bibliotekach, ale także są to zajęcia plastyczne. Dostają dzieci nagrody za wykazanie się szczególnymi zdolnościami. Drobne nagrody, które zawsze mobilizują i inspirują do dalszych działań. Ten program jest bardzo bogaty i właściwie wszystkie placówki legnickie takie zajęcia prowadzą i myślę, że tutaj mogę Państwa odesłać do szczegółowego programu, który za chwilę ukaże się na stronie biblioteki. Będzie można się zapoznać z ofertą tej swojej najbliższej filii, do której już być może dziecko jest zapisane.
1: To były zapowiedzi bibliotecznych wydarzeń, a teraz może troszeczkę książek, które są do wypożyczenia w Legnickiej Bibliotece, bo przecież to jest istota działalności LBP, o której mówi w naszym programie Anna Gontowska.
0: A ponieważ lato przed nami, coraz cieplej się robi i wakacyjne wyjazdy, to chcę Państwu też kilka książek nieco lżejszych polecić. Między innymi książka, która stała się podobno najlepszym reportażem podróżniczym roku. Książka Riki Fatland, Żeglarz. Podróż przez utracone Imperium Portugalskie. Portugalia to niewielki kraj z wielkimi ambicjami, bo Imperium Portugalskie istniało najdłużej spośród europejskich potęg kolonialnych. Rozciągało się od Gwinei Bissau do Timoru Wschodniego, od Japonii do Amazonii, począwszy od wypraw Henryka Żeglarza. Autorka nie dość, że sama podróżuje tropami różnego rodzaju odkrywców, podróżników, misjonarzy przez pustynie, oceany, lasy deszczowe, poznaje nowych ludzi, to sporo opowiada nam o historii odkryć geograficznych, ale też o historii ludzi, którzy gdzieś tam w wielką historię byli wplątani. Jest taki bardzo piękny rozdział tej książki zatytułowany Najbardziej samotny człowiek na świecie. Ten najbardziej samotny człowiek na świecie to XVI-wieczny rycerz, który z różnych przyczyn nie walczył wraz ze swoimi współbraćmi Portugalczykami, przeciwstawił im się, przeszedł na stronę wroga w Indiach podczas jednego powstań w Indiach, został później złapany, okrutnie torturowany, stracił nos, prawą rękę, kciuk w lewej, także zostały mu tylko 4 palce. I podczas rejsu, kiedy być może miał wracać do ojczystej Portugalii, uciekł ze statku, wyskoczył ze statku i wylądował na wyspie Świętej Heleny. To była wyspa bezludna całkowicie. Przestawały tam statki, ponieważ miała jedno wielkie dobro w sobie. Mianowicie dobrą, świeżą, czystą, słodką wodę. On uciekł na wyspę Świętej Heleny. Mieszkał tam przez wiele lat. Zmarł tam nawet. Początkowo ukrywał się przed kolejnymi statkami. Później żeglarze przywozili mu ubrania, pomagali w ścięciu tych włosów, którymi zarastał, przekazywali zwierzęta hodowlane, a także nasiona, różnego rodzaju zbóż, warzyw i owoców. I właściwie dzięki niemu Wyspa Świętej Heleny stała się kwitnącym rajem dla podróżników. Został on sprowadzony do Europy, spotkał się z królem portugalskim, został wysłany również do papieża. Nie odnaleziono żadnych zapisków z tych spotkań. W każdym razie zostały mu jego winy względem kraju odpuszczone, ale wrócił na wyspę, nie chciał oglądać już swoich rodaków. Najbardziej samotny człowiek na świecie, który żył na malutkiej wyspie Świętej Heleny, oddalonej o tysiące kilometrów od zamieszkałych, stałych lądów.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Anna Gontowska polecała dobre książki. Wrócimy jeszcze do Anny Gontowskiej, żeby powiedziała, co jeszcze na horyzoncie, jeśli chodzi o wydarzenia organizowane przez LBP, ale teraz dolnośląska policja ostrzega. Internetowe oszustwa.
3: Starszy aspirant Łukasz Poremski, sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
4: To jest tak, że wydaje się, że znamy podstawowe zasady tej takiej higieny cyfrowej, tego jak się zachowywać w internecie, żeby nie dać się oszukać, ale też przestępcy cały czas zmieniają swoje sposoby działania, też wykorzystują sztuczną inteligencję, więc chciałam zapytać o to, o jakich nowych sposobach oszustów możemy mówić właśnie w internecie i na co dolnoślązacy powinni być szczególnie uczuleni, może coś, na co wcześniej nie zwracaliśmy uwagi.
3: Sztuczna inteligencja dała nam możliwość korzystania z wielu narzędzi, do których nie mieliśmy dostępu do tej pory. Natomiast z tych narzędzi różnego rodzaju korzystają również przestępcy. I teraz tak, z informacji, które posiadamy, bardzo często jest tak, że AI dało możliwość modyfikacji obrazu albo dźwięku, i mamy tutaj na myśli głos, tak żeby zmodulować głos oszusta, żeby nie był rozpoznawalny i nie był utożsamiany z, konkretnie z tą osobą. Jeżeli mamy do czynienia z przestępstwami, w których rzeczywiście ta twarz bądź wizerunek jest potrzebny, oszuści modyfikują wizerunek tak, żeby się upodobnić do jakiejś osoby znanej, bo w ich odczuciu budzi to zaufanie. Jakby takim nowym trendem, który występuje od pewnego czasu, jest oszustwo na platformę streamingową. Bardzo często jest też tak, że oszustwo to poprzedzone jest stosownym mailem albo SMS-em o informacji, że twoja subskrypcja z jakiegoś powodu wygasa. Bardzo często też jest tak, że po krótkim czasie, kilkunastu minutach, czasami kilku godzinach, dzwoni operator danej sieci, potwierdza fakt wysłania wiadomości SMS czy mail i wciąga w nas rozmowę. No i tutaj właśnie te nowoczesne narzędzia, technologie są potrzebne do tego, żeby chociażby podczas rozmowy telefonicznej zmodyfikować i zmodulować głos tak, żeby w procesie ewentualnego przypisywania winy po zatrzymaniu taka osoba mogła powiedzieć z rozbrajającą szczerością, że to przecież nie mój głos, to nie byłem ja. Oczywiście rozmowę...
4: No ale przepraszam, policja też wie, że AI istnieje.
3: Oczywiście, jak najbardziej. Dlatego jest tutaj taka sytuacja, że oszuści świadomie, z premedytacją to robią. Niemniej jednak w toku wykonywanych czynności procesowych mamy możliwość wyłuskania tego głosu i, że tak powiem, dotarcia do pierwotnego głosu. Niemniej jednak korzystamy z innych narzędzi, które pozwalają nam przypisać winę konkretnie tej osobie. Schemat działania tego oszustwa, jak już wcześniej powiedziałem, jest następujący. Początkowo mail bądź SMS o treści kończącej się subskrypcji, zaraz informacja telefoniczna, łączenie się z biurem obsługi klienta, oczywiście ten proces chwilkę trwa i rozmówca jest wciągany w swojego rodzaju grę prowadzoną przez oszusta. Ta gra ma na celu przede wszystkim wyciągnięcie, jak zwykle w tego typu oszustwach, danych osobowych, loginów i haseł. W niektórych przypadkach nawet loginów i haseł do naszych kont. Wszystko po to, żeby posłużyć się danymi osobowymi do popełniania kolejnych oszustw, albo mając login i hasło do konta internetowego, konta bankowego, wejść na to konto i dokonać stosownych transakcji. Wszystko po to, aby wyciągnąć z naszego konta pieniądze.
1: Trochę spraw kryminalnych i wracamy do biblioteki, żeby dowiedzieć się, co w najbliższym czasie, co interesującego, co ważnego się dzieje i troszkę pogadać też w ogóle o sprawach bibliotecznych najróżniejszych.
0: Oczywiście biblioteka to również spotkania nie tylko z pisarzami, ale także z twórcami kultury chociażby. I tak w czerwcu, już 18 czerwca zapraszam na spotkanie z Waldemarem Krzystkiem, no człowiekiem legendą, pochodzącym, właśnie tak, nie pochodzącym, bo nie urodził się w Legnicy, ale właśnie wychował się i uczył się od podstawowej szkoły w Legnicy, więc może trochę jednak pochodzącym z Legnicy, genialnym reżyserem, 80 milionów, Mała Moskwa, W zawieszeniu, wspaniałe filmy, które zresztą też często dzieją się, przynajmniej w części w Legnicy, były też w Legnicy realizowane. To będzie taka trochę nostalgiczna podróż, przypuszczam, że od dzieciństwa do obecnych planów reżysera. To spotkanie organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki. No właśnie, to jest też jeden z dowodów na to, że z bardzo wieloma stowarzyszeniami biblioteka współpracuje, daje im przestrzeń do realizacji różnego rodzaju zamierzeń. Wiadomo, że żadne spotkanie nie może obejść się bez naszego wsparcia i współudziału. Zapraszam również na spotkanie w czerwcowe z Joanną Jaks. Znakomita autorka książek historycznych. Tym razem mam nadzieję, że poprowadzi nas przede wszystkim przez swoje najnowsze dzieło, trylogię wołyńską i dalsze losy ludzi, którzy z Wołynia przyjechali do na Dolny Śląsk, między innymi do Wrocławia, i w bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie historyczna książka ukazuje tą panoramę miasta i być może miasta Dolnego Śląska na tak zwanych ziemiach odzyskanych, w jaki sposób ludzie próbowali poradzić sobie z życiem, a w jaki sposób władza ludowa im tego nie ułatwiała. Joanna Jak stwierdzi, że w powieściach nie ma przypadków. Rzeczywiście wszystkie jej książki związane są z bardzo dobrym researchem, poszukiwaniami bibliograficznymi, źródłowymi, a dodatkowo często również bohaterowie literaccy noszą w sobie dużą dozę biografii różnych osób znanych autorce. Oczywiście bardzo dużo działań związanych z czytaniem dzieciom, bo cały czas uczestniczymy w programie Cała Polska czyta dzieciom. Organizujemy zajęcia w ramach Biblioteki Przyjaznej Maluchom. Bardzo proszę, zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą na naszej stronie internetowej. Ach, jeszcze nie powiedziałam z ekologicznych takich działań. Bardzo ciekawy quest zorganizowaliśmy i on jest dostępny właściwie przez cały rok na stronie biblioteki, bądź można się z nim zapoznać w ekobibliotece. Uczestnicy questu przechodzą przez park miejski, zapoznając się z najciekawszymi gatunkami przyrody, roślin, zwierząt, z różnymi ciekawostkami związanymi z historią parku. I później otrzymują pieczątkę w ekobibliotece bądź małą, drobną nagrodę, jeżeli to w danym czasie jest możliwe. Cieszy się on dużą popularnością, bo tak naprawdę otwiera Park Legnicki, bardzo piękny i rzeczywiście zabytkowy ludziom, bo bardzo niewielu Legnicza, no cóż dopiero przyjezdnych, wie cokolwiek o historii tego parku i o fascynującej liczbie gatunków, także takich nieco egzotycznych, jak chociażby miłożąb japoński, które w tym parku się znajdują. Ten quest znajduje się także na ogólnopolskiej stronie questów. Zapraszam Państwa do zwiedzania także przyrody legnickiej. Dobrze, a teraz możemy dalej. Czekam na pytanie.
1: Mam. To od razu. To ja się ujawnię, Pani Aniu, bo zazwyczaj się nie ujawniam. Tak pięknie Pani opowiada o książkach, że moje ujawnianie nie ma żadnego sensu, a mogłoby mieć nawet destrukcyjny wpływ na ten piękny proces. Ale znamy się już tyle lat, że chyba mogę pokusić się o zadanie po raz wtóry pytania o czytelnictwo. Mam wrażenie, że pytałem ładnych parę lat temu o to. No i teraz bym chciał zapytać, czy przez te parę lat, załóżmy, że to było 6-7, cokolwiek się zmieniło, cokolwiek drgnęło. Czy na przykład te wasze działania edukacyjne skierowane wobec tych najmłodszych, co to kiedyś byli pampersiakami chociażby nawet, a teraz już gdzieś ta podstawówka im się tam przytrafiła, czy oni przychodzą?
0: Przychodzą, ale trochę później, bo jak już zaczynają studiować, to najczęściej wyjeżdżają z Legnicy albo zainteresowani są jednak całkiem inną lekturą. Kiedy pracują, mają dzieci, tworzą rodziny, zakładają rodziny, to też jednak tak w wieku tym takim rozwojowym nieco mniej mamy czytelników. Wracają do nas w okolicach 50-tki. Oczywiście nie mówię, że nie ma w ogóle czytelników w wieku 20, 30 i 40 lat, ale wracają do nas w wieku 50 i 60 lat. Także mamy dwie największe grupy czytelnicze, to właśnie dzieci i młodzież. Ze wskazaniem na dzieci i właśnie osoby w wieku już przedemerytalnym i emerytalnym, które mają czas na czytanie książek po prostu. A oprócz tego są też tacy, którzy nigdy nie stracili kontaktu z biblioteką i ta książka zawsze była dla nich bardzo ważna i niezbędna. I bez względu na przypisywanie do jakiejkolwiek grupy wiekowej, zawsze z biblioteki oferty korzystali. Ja powiem coś jeszcze. Był taki moment, to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, był taki moment, kiedy ta książka była dla nas relatywnie tania i bardzo wiele osób kupowało książki prywatnie. Czytało je w domach, czasami oddawało później do biblioteki. Wydaje mi się, że książka podrożała i w ogóle życie nam bardzo mocno, koszty życia podrożały. I w tym momencie, jak książka w księgarniach jest droższa, to więcej osób też zaczyna przychodzić do biblioteki. Myślę, że wydaje mi się, że za chwilę może taki nie bardzo znaczący wzrost, ale jednak odnotujemy. Bo jeśli chodzi o czytelnictwo w ogóle w Polsce, nawet czytając to, co opisuje w swoich sprawozdaniach Biblioteka Narodowa, to jakiś niewielki wzrost się odnotowuje po bardzo wielu latach spadku. My też odnotowujemy w niektórych filiach wzrosty, w innych to są dosłownie kilkuosobowe spadki, ale takie też są. Związane też jest to z niżem demograficznym i z tym, że moje miasto ukochane się wyludnia. Jeszcze niedawno mieliśmy ponad 90 tysięcy mieszkańców, w tej chwili już 89 tysięcy 900 iluś, więc to też ma wpływ oczywiście na czytelnictwo w bibliotece, ale ja opowiadałam już Państwu o tej mojej teorii, że często ludzie przychodzą po gotowy produkt, to znaczy te działania dla pampersiaków, te zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, sesje popularno-naukowe, bardzo dużo zajęć odbywa się związanych z historią Legnicy, przychodzą do nas historycy, regionaliści i opowiadają o historii miasta, czy ludzi z nim związanych. Cieszą się bardzo dużą popularnością i proszę sobie wyobrazić, że w ubiegłym roku, w 2025 roku, pobiłyśmy własny rekord frekwencji na tak zwanych imprezach bibliotecznych, szeroko pojętych. Ostatnio było chyba około 45 tysięcy odwiedzających biblioteki w celu właśnie skorzystania z jakichkolwiek zajęć, a w ubiegłym roku było 68. Jeżeli przyjmiemy, że...
1: To duża zmiana.
0: Tak, bardzo duża zmiana, ja zaraz ją też wytłumaczę, bo pozyskaliśmy fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na program, który nazywał się Literacki Dolny Śląsk i organizowaliśmy spotkania z autorami i większość z nich wyraziła zgodę, to są tacy trochę mniej znani autorzy, nie tacy bardzo zapoznani, żeby te spotkania były transmitowane poprzez internet na Facebooku. To tam wydatnie zwiększyło ilość odbiorców, bo o około 13 tysięcy osób. Ale jeżeli odejmiemy od tych 68 13, to właśnie też te 45 tysięcy to jest bardzo duża liczba, którą, powiem bardzo brzydko i kolokwialnie, przerobiliśmy w naszych placówkach, ale proszę pamiętać, że my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Państwo do nas przychodzicie i z dziećmi, ale to zawsze za tym się kryje bardzo solidne przygotowanie i duża praca po to, żeby później z wielką wygodą i przyjemnością i stworzyć, by mogli Państwo zobaczyć stworzone przez nas ciekawe zajęcia, bo tak naprawdę my bardzo rzadko wynajmujemy kogokolwiek do prowadzenia zajęć. Robimy to sami, więc musimy napisać scenariusz, musimy się przygotować, musimy napisać książkę, musimy pojechać po materiały do tych zajęć, jeżeli to są jakieś związane z plastycznymi zajęcia. I za to bardzo dziękuję bibliotekarzom. Myślę, że nie tylko Legnickim. Ja mogę podziękować Legnickim, ale tak w tej chwili wygląda praca w bibliotekach.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, a ja na początku programu mówiłem, że będziemy mówili o dronach, że powiemy o klasach dronowych, czyli o edukacji, jeśli chodzi o sterowanie dronami. No i co? I przed nami ogólna rozmowa na temat zapotrzebowań przedsiębiorców na Dolnym Śląsku na drony, ale w kontekście oczywiście tego, że my jesteśmy tutaj w Legnicy pionierem, jeśli chodzi o edukację dronową, bo w Wojskowej Szkole Średniej im. Zawiszy Czarnego w Legnicy funkcjonuje klasa operatorów i technologii dronów. Pierwsza taka klasa w Polsce, no to chyba warto w tym kontekście przedstawić tutaj przedstawiciela Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Zapraszam serdecznie, bardzo ciekawy temat. Joanna Struteńska nagrywała.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
5: Mariusz Szebrowski, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.
4: Rzeczywiście przedsiębiorcy potrzebują dronów w swoich biznesach na Dolnym Śląsku?
5: Tak, z tego względu, że pewnie mało kto wie, że są takie branże, które bardzo potrzebują ze względu na to, że drony ułatwiają pewnego rodzaju działania. Ja podam tylko taki jeden przykład. Spotkałem się z przedsiębiorcami, którzy już to wykorzystują, przede wszystkim w dużych powierzchniach firm logistycznych. Proszę sobie wyobrazić, gdzie mamy setki palet, prawda, i dotychczas, no jak to życie, te palety palety trzeba było liczyć ręcznie, prawda, czy przez wskaźniki, tak, a dzisiaj dron, który jest odpowiednio przygotowany, może nie tylko szczytywać, liczyć, ale i nagrywać, prawda, no i w tym momencie po pierwsze ułatwia, jeżeli chodzi o przede wszystkim liczenie, ale po drugie to też jest bezpieczeństwo. Ludzie, którzy przemieszczają się na różnego rodzaju platformach, drabinach, wózkach, widzieliśmy wielokrotnie różnego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia. Ponadto tutaj nie jesteśmy w stanie po prostu, jeżeli chodzi o inwentaryzację, bo to głównie o tym mówię, nie jesteśmy w stanie zgubić tych palet, prawda, i jest to szczegółowe, dokładne liczenie, a poprzez nagrywanie możemy to utrwalać i wykorzystywać, jak to się mówi, w każdej przyszłości. Także drony to, tak jak mówimy, że my jako przedsiębiorcy oczekujemy wykwalifikowanych młodych ludzi, pasjonatów, podkreślam, ale nauka podąża do przodu i kompetencje przyszłości na pewno też będą ukierunkowane przede wszystkim na ten zawód.
4: Branża logistyczna, jakie jeszcze branże?
5: No, wszystkie branże też możemy powiedzieć związane z bezpieczeństwem, bo my bardzo często odnosimy, że bezpieczeństwo to zapewniają nam służby mundurowe. Tak, jesteśmy przygotowani, Straż Graniczna, Policja, prawda, czy różnego rodzaju inne służby, też takie jak Inspekcja Transportu Drogowego, ale chodzi o to kwestię, że drony mają bardzo szerokie wykorzystanie. To, co powiedziałem, umiejętność nagrywania, umiejętność przekazywania informacji. Ja chcę powiedzieć, że bardzo potrzebne jest również wykorzystanie na szlakach komunikacyjnych i na szlakach kolejowych. Tak? Nie będę sięgał dalej, ale proszę Państwa, ktoś będzie musiał przede wszystkim zabezpieczać te szlaki kolejowe, a w przyszłości to nie chodzi tylko, żeby to był mundurowy człowiek, który pracuje, ale również tam jest możliwość wykorzystywania wiedzy analitycznej, wiedzy rozpoznawczej, a także wiedzy, która będzie przydatna, no przede wszystkim w szerokim zakresie, jeżeli chodzi o obsługę tych dronów i powierzchni przemysłowych, powierzchni logistycznych. Także wykorzystanie jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o tę kwestię. Nie mówiąc już o tym, że spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy naprawdę w bardzo malutkich biznesach również wykorzystują te drony.
4: Właśnie, bo mówimy tak trochę w czasie teraźniejszym, trochę w czasie przyszłym. Tak. Czy to takie wykształcenie związane z dronami, z techniką dronową, budowaniem dronów, to już jest konkretny zawód, którego przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku szukają? Czy to jest jakby część obowiązków?
5: W tej chwili to jeszcze jest rozproszone. Bo my w naszej strategii, bo tak naprawdę, to my chcemy, żeby najlepsi absolwenci szli do szkół wyższych. I w naszej strategii chodzi o to, kwestie, żeby ta wiedza była kontynuowana. Więc ja mówiłem o takich szczeblach, że te zainteresowania to już powinny być objęte w szkołach podstawowych. Szkoła średnia to jest rozwój zainteresowań i pasji, a studia to już jest przyszły zawód. Więc tutaj my mówimy o tym cyklu około 10-letnim. I jeżeli takie osoby trafiają później na rynek pracy, to one są w pełni wykwalifikowane. To już jakby działania państwa, oczywiście Ministerstwa Edukacji, Nauki, prawda, powinny być ukierunkowane na to, żeby był w przyszłości taki konkretny kierunek w szkołach średnich czy na studiach i zawód operator drona. Tu wracając jeszcze do tego, co pani powiedziała, no samo też wykorzystywanie w przemyśle filmowym, fotografowaniu. Dron widzi z powietrza nawet z kilku kilometrów więcej, czy z kilkuset metrów, jak człowiek z powierzchni poziomej. To samo, nie ukrywam, stoimy wielokrotnie w korkach na terenie ulic i my widzimy maksymalnie 10 samochodów przed sobą. Drony, które są w powietrzu, przekazują do centrum zarządzania, prawda, informacje i obrazy. obraz z odległości kilku kilometrów. Także możemy sobie również planować, jeżeli chodzi o te działania. Geodezja, tak? Czyli geodeci, którzy wykonują również swój zawód. Oni też potrzebują informacji, ale nieraz nie muszą się przedzierać przez trudne warunki, byśmy powiedzieli to naturalne, a dron może nam przekazać to informacje. Natomiast jak my ją wykorzystamy, to właśnie wszystko będzie zależało, jak wyedukujemy swoich właśnie przyszłych operatorów, tych młodych ludzi, którzy będą mieli odpowiednie umiejętności. Sam zawód, tak jak to powiedziałem, operator drona, bez umiejętności analitycznych, bez koncepcji, bez zrozumienia, to jest tylko pewnego rodzaju fragmentem. Tutaj potrzeba nam przede wszystkim osób, tak jak powiedziałem, z pasją, zainteresowaniem, którzy będą tę wiedzę zgłębiać, poszerzać i mam nadzieję, że jeszcze stworzą niektóre rozwiązania, o których my dzisiaj nie wiemy.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Klasy dronowe na Dolnym Śląsku, klasy dronowe, klasa dronowa w Legnicy już od roku w Szkole Średniej imienia Zawiszy Czarnego w Legnicy funkcjonuje taka klasa, klasa operatorów i technologii dronów, więc mamy się czym pochwalić. A teraz co? A teraz wracamy do tematów kulturalno-rozrywkowych. Wracamy do Anny Gontowskiej, dyrektorki Legnickiej Biblioteki Publicznej, która troszeczkę książek nam dzisiaj poleciła, troszkę mówiła o tym, co w najbliższym czasie, jeśli chodzi o różnego rodzaju wydarzenia. A teraz problemowo, bo my tutaj polecamy dobre książki i mówimy o tym, jakie to są książki, jak Anna Gontowska próbuje dzielić te recenzje, czyli na te poważniejsze i na te bardziej rozrywkowe, a jak faktycznie się wypożycza w Legnickiej Bibliotece, też z podziałem na te poważniejsze i rozrywkowe.
6: I jak pani na antenie poleca książki, to ta paleta jest zawsze dosyć szeroka, ale jak tak obserwuję od wielu lat, to tak 3/4 to jest ta taka literatura tak zwana ambitna, czyli ta taka nieco trudniejsza, 1/4 to taka literatura rozrywkowa. A czy te proporcje wypożyczeń układają się, czy udało się pani przez lata wywalczyć, żeby te proporcje układały się chociaż odrobinę, chociaż trochę zmierzały w tę stronę?
0: A, to jest moja podstępna działalność, bo proporcje są całkiem inne. Czytający poszukują lektury łatwej, lekkiej, przyjemnej. Nie znaczy, że gorszej. I dla mnie moje kierowniczki, które są w Komisji Doboru Księgozbioru i kierowniczka działu gromadzenia i opracowania zbiorów, to już wiedzą, że kiedy przychodzą do nas z listą książek do zakupu, tak zwanych kontynuacji, to ja zgrzytam zębami, bo mam już 13 książkę w cyklu, która jest coraz słabsza zresztą i mi się to bardzo nie podoba, ale jeżeli jest zapotrzebowanie czytelników, to oczywiście taką książkę kupujemy, z tym, że bardzo starannie sprawdzamy, czy ta książka kolejna rzeczywiście ma dalej, cieszy się takim dalej popytem, jak te pierwsze tomy, bo rzeczywiście bywa bardzo często tak, że te książki są słabsze i zauważają to także nasi czytelnicy. I te książki już potem mają o wiele mniejsze wypożyczenia, więc po prostu jesteśmy w stanie zrezygnować z takich kontynuacji, z czego ja się cieszę. Natomiast do naszych audycji to ja wybieram książki, o których jest mi łatwiej powiedzieć, takie, którymi ja się interesuję. No bo cóż można powiedzieć o takim zwykłym czytadle? Jeżeli to jest taki bardzo prosty romans, no to nie mogę spoilerować. Więc tylko Państwo pewnie zauważyliście po długości moich opowieści, że jak jest książka troszkę bardziej skomplikowana, to łatwiej mi się o niej Państwu opowiada. A kiedy jest taka bardzo prościutka, ale wiem, że jest to autor czy autorka bardzo poczytny, bardzo poszukiwany i wypada powiedzieć, że mamy po prostu tę książkę w zbiorach, to przynajmniej staram się jakieś jedno zdanie na temat tej książki powiedzieć. Kiedy opowiadamy o książkach, to wydaje się Państwu pewnie, że tych książek jest bardzo dużo, nowości jest bardzo dużo w bibliotece, a my ciągle cierpimy na niedosyt nowości. I to nie tylko jest związane z tym, że książek ukazuje się bardzo dużo. Każdy pisze książki, tak? Gdzie każdy je czyta.
6: Jest więcej osób, które chcą pisać, niż tych, które chcą czytać chyba.
0: No jeszcze to nie jest prawda, ale tak czasami to rzeczywiście się wydaje. Natomiast no tutaj muszę powiedzieć trochę gorzko, że Narodowy Program skierowany do bibliotek, zakup nowości do bibliotek publicznych, którego fundusze pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i prowadzony jest przez Bibliotekę Narodową, zawsze był trudny, bo w ostatnich latach musieliśmy 70 bądź 80 nawet procent wkładu własnego wykazywać, żeby pozyskać te pozostałe 20. Czyli jak jeszcze w ubiegłym roku pozyskaliśmy około 53 tysięcy, mówię w tej chwili z głowy, musieliśmy mieć wkładu własnego, czyli zakupić z własnego budżetu 150 tysięcy, za 150 tysięcy złotych książek, to było dla nas bardzo trudne do zrealizowania. To w tym roku okazało się, że budżet ogólnopolski na zakup nowości wydawniczych do bibliotek, a to nie tylko książki w formie papierowej, z 34 milionów został okrojony do 10. I wiemy, mamy już taką wiedzę, bo to darczyńca jakby tutaj określa kwotę przyznaną i kwotę, która jest wymagana naszego wkładu własnego, że otrzymamy 20 tysięcy złotych na cały rok, na wszystkie placówki legnickie. Ja wiem, że jak są problemy z budżetem państwa, to najpierw w kulturze się szuka oszczędności. A kultura to jest bardzo niewymierne dobro i cała, moim zdaniem, struktura, nie tylko fizyczna, ale intelektualna społeczeństwa zależy jednak od tych, którzy też czytają i edukują się ustawicznie, a o tym się często zapomina, tego się nie da wymierzyć, ale to jest bardzo ważne. Żałuję, że nie mamy takich programów, które byłyby stabilne i dawały jednak większą możliwość finansowania tych zakupów przez państwo. Jesteśmy postrzegani, Legnica jest postrzegana jako bogate miasto najczęściej, kiedy my piszemy wnioski, piszemy co roku do takiego programu zakup komputerów do bibliotek, zatytułowany jest zresztą Kraszewski. Zawsze otrzymujemy odpowiedź odmowną, bo Legnica jest bogatym miastem. To się nie przekłada wcale na dofinansowanie kultury, mimo że ostatnie lata, muszę przyznać, były takie bardziej stabilne dla nas, ale oczywiście tych książek chcielibyśmy mieć dla państwa w ofercie o wiele więcej i żebyście państwo nie musieli zapisywać się na jakiś przebój literacki, bo tak też czasami bywa, że jest kolejka osób, które chcą przeczytać jak najszybciej ten najnowszy kryminał poczytnego autora, czy jakiś dobry romans, czy jakąś inną książkę. Także my stoimy bardzo mocno przed różnego rodzaju wyborami, stąd chociażby też książki elektroniczne w bibliotekach. Chcemy, żeby państwo mieli możliwość w podróży, czy w ogóle, jeśli wolicie, korzystania z tabletów, czy z ekranów szeroko pojętych. Też, żebyście mieli możliwość takich książek wypożyczenia w bibliotece. Jest taki program również e-booki na Dolnym Śląsku. Bardzo dobry program, gdzie są właśnie książki raczej popularno-naukowe oferowane dla państwa. Pamiętajcie, że to jeśli nie znajdziecie czegoś na półce, to my będziemy się starali albo ściągnąć razem będziemy starali się ściągnąć w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, bądź właśnie czasami poprzez te e-booki znajdziecie państwo w zasobie bibliotek.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: To była Anna Gontowska, a teraz wracamy do rozmowy ze starszym aspirantem Łukaszem Poremskim z Dolnośląskiej Policji, który ostrzega przed oszustwami internetowymi różnorakimi. Joanna Strutyńska o te oszustwa pyta.
4: Czytam na państwa stronie też o takiej metodzie na zdalny pulpit. Co to jest?
3: Tak, ta metoda już jest znana co najmniej od kilku lat. Wcześniej ona była określana jako AnyDesk, przetłumaczona na polski jako zdalny pulpit. Ta metoda polega właśnie na tym, żeby poprzez wciągnięcie w rozmowę, tak jak już wcześniej powiedziałem, naszego rozmówcę, wzbudzić u niego przekonanie o zagrożeniu pieniędzy zdeponowanych na koncie i potrzebie natychmiastowego zainstalowania na naszym urządzeniu wyposażonym w internet, i mamy tutaj na myśli telefon komórkowy, tablet albo komputer, w oprogramowanie, oczywiście tutaj mamy w cudzysłowie, bierzemy to oprogramowanie, które ma na celu chronienie naszego konta. Oszust wysyła link do tego programu, w zasadzie do strony, która zawiera ten program. Ten program montujemy na swoim urządzeniu wyposażonym w internet i ta instalacja tego programu ma zabezpieczyć nasz komputer. A to jest nic innego jak wprowadzenie do naszego urządzenia tak zwanego konia trojańskiego, kiedyś to się nazywało, do tego, żeby zainfekować nasz komputer, pobrać loginy i hasła i tak naprawdę bez naszej wiedzy taka osoba może przejść w posiadanie danych zdeponowanych na komputerze albo na urządzeniu wyposażonym w internet i dostać się do naszego konta za pośrednictwem loginów i haseł zapisanych w pamięci tego komputera.
4: Mhm. Oprogramowanie, które ma chronić nasze oszczędności, brzmi bardzo podejrzanie. Ludzie się na to nabierają?
3: No niestety cały czas zdarzają się przypadki, w których osoby się nabierają. Mamy tutaj do czynienia z przypadkami, w których oszust tak modyfikuje rozmowę, że poprzez między innymi wprowadzanie swojego rodzaju zakłopotania albo presji czasu, to jest bardzo ważny element, wywołuje swojego rodzaju strach u tego rozmówcy, który bardzo często jak po sznurku wykonuje poszczególne czynności, które poleca dany oszust. I mamy tutaj do czynienia z oszustwami od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.
4: Strach, presja czasu to coś, na co Państwo uczulają, żeby już się zapaliła czerwona lampka, że coś jest podejrzanego, że ktoś na nas tak naciska.
3: Tak, oczywiście. Bardzo często jest też tak, że jeżeli jest jakaś awaria systemu komputerowego, bankowego, najczęściej ona jest poprzedzona różnego rodzaju kampanią informacyjną w mediach albo w radiu. Bardzo często jest też tak, że na różnego rodzaju stronach internetowych taka informacja jest w gazetach bądź na platformach wiarygodnych. Są takie informacje.
4: Że będzie awaria?
3: Że jest lub będzie taka awaria, albo na przykład w moim przypadku dostaję SMS-a na przykład od swojego banku, że w dniu tym i tym, w godzinach tych będzie problem z płatnością na przykład Blika.
4: Tak? Prace serwisowe.
3: I wtedy mam informację taką potwierdzoną z pewnego źródła, że coś takiego będzie miało miejsce. Natomiast jeżeli ja mam niepewność bądź wątpliwość, czy rzeczywiście jest to SMS wygenerowany z prawdziwego źródła i rzeczywiście zawiera prawdziwą informację, dzwonię do swojego banku i upewniam się rzeczywiście w rozmowie z pracownikiem banku, czy coś takiego rzeczywiście będzie miało miejsce. Oczywiście czasami też jest taka sytuacja, że różnego rodzaju fejkowe informacje mogą wtrafić do sieci i mogą być nieświadomie udostępniane przez różnego rodzaju platformy. Na to nie mamy wpływu, dlatego tym bardziej powinniśmy się uzbroić w cierpliwość i powinni mieć zawsze z tyłu głowy informację, że jeżeli dzwoni do nas konsultant z informacją, że w tym momencie nasze pieniądze są zagrożone, zawsze mamy możliwość rozłączyć się, zadzwonić jeszcze raz my sami na infolinię naszego banku albo bezpośrednio do banku, w którym mamy zdeponowaną jakąś kwotę pieniędzy, upewnienie się, czy rzeczywiście rozmawialiśmy z pracownikiem tego banku. Bardzo często jest tak, że takie proste rzeczy mogą uchronić oszczędności naszego życia.
4: Wróćmy jeszcze do tego, jak pomaga niestety oszustom sztuczna inteligencja, to znaczy do tego generowania audio i generowania obrazu. Tutaj rozumiem, że też kwestią są sztuczne profile, które na przykład też zastępują w jakiś sposób profile znanych nam osób, naszych znajomych tak zwanych.
3: Tak, oczywiście. Bardzo często też jest tak, że podczas rozmowy z daną osobą pozyskujemy informacje na przykład, kto poza tą osobą jest w dyspozycji umożliwiającej wyciągnięcie pieniędzy z tego banku. Tak? Jeżeli na przykład senior powie, tak, upoważniłam do swojego konta wnuczka i tutaj pada imię, lat tyle i tyle, to bardzo szybko można w sztucznej inteligencji wygenerować głos przypominający swojego wnuczka, w którym można się, że tak powiem, posłużyć również w niecnych celach. Tak więc tutaj nie mamy jednego schematu, który mógłbym przedstawić, bo schemat jest taki, że rozmowa jest płynna w zależności od tego, kto jest rozmówcą, w jakim wieku jest rozmówca, albo w jakim stanie psychofizycznym ten rozmówca się w chwili rozmowy znajduje.
4: Mhm. Czyli tutaj w tym przypadku przywołanym mówimy o oszustwie na pracownika banku, tak? Że ktoś...
3: Tak, bardzo często jest też tak, to jest taki klasyczny punkt wyjścia, który moglibyśmy posłużyć jako przykład oszustwo na pracownika banku, na prokuratora, na policjanta. Sami doskonale wiemy, na czym może polegać takie oszustwo i na czym polega schemat. Jest poprzedzony telefonem pani bądź pana, pieniądze są zagrożone, z tej strony pracownik banku, imię i nazwisko tutaj pada, jak i również nazwa tego banku. Później rozmowa idzie jak po sznurku. Analogiczna sytuacja w przypadku oszustw na prokuratora bądź na policjanta. Pani wnuk, wnuczka, syn, córka popełnił poważne przestępstwo, przyjechał kogoś ze skutkiem śmiertelnym, doszło do wypadku, za chwileczkę pójdzie do więzienia, natomiast żeby uniknąć kary więzienia, proszę o udostępnienie możliwości dojścia do państwa konta bankowego albo wprost wydać pieniądze. I żeby uprawdopodobnić taką rozmowę, bardzo często jest tak, że swojej niewiedzy, szczególnie seniorzy, natomiast nie zawsze, mówią, że tak, posiadają, mają jakieś oszczędności życia w swoim miejscu zamieszkania i akurat nie było tak, że dwa dni wcześniej wnuk bądź wnuczka wyjechali w podróż służbową i to jest już informacja dla przestępcy, żeby bardzo szybko na prędce wygenerować w głos w AI albo posiadając taki głos w swojej bazie danych, bo nie łudźmy się, przestępcy też szykują się do tego typu niecnych procederów, puścić w tle rozmowę głos młodego mężczyzny, który prosi z drugiego planu babcię o udostępnienie tych pieniędzy. Wszystko to wpływa na uwiarygodnienie rozmówcy.
4: No właśnie, bo z tego, co pan opowiada, to ja rozumiem, że przestępcy robią wcześniej jakby tak zwany research. I czy to są jednak rzeczy bazujące na wiadomościach z internetu, czy trochę na ślepym trafie w trakcie na przykład rozmowy telefonicznej, że oceniają ten stan psychofizyczny, czy wyciągają jakieś informacje o nas, nie mając wcześniej w ogóle takiej wiedzy, czy jednak jakiś taki... wcześniej sprawdzają jakoś to, wypytując czy rozglądając się w naszym miejscu zamieszkania.
3: Każdy z przestępców ma swój schemat działania. Mamy do czynienia z przestępcami, którzy działają na chybił trafił. Co wyjdzie, to wyjdzie. Bierzemy książkę telefoniczną, dzwonimy do takich osób, szczególnie starszych w podeszłym wieku, którzy kiedyś kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat temu zadeklarowali się do tego, żeby posiadać telefon stacjonarny, który trzymają do tej pory. I to jest wskazówka, że jeżeli ktoś dalej istnieje w tej książce telefonicznej, musi być seniorem, musi być osobą w podeszłym wieku, tak więc pierwsze kroki kierujemy do nich, a czasami zdarza się grupa przestępców, która modyfikuje swój schemat działania w zależności od tego, z kim prowadzi rozmowę, o czym świadczą nasze statystyki, ponieważ ofiarą oszustów padają osoby nastoletnie, ale pełnoletnie, które posiadają już konta bankowe, jak i również seniorzy. I tutaj, że tak powiem, no spektrum działania jest bardzo duże, dlatego ciężko jest nam wskazać czasem schemat działania oszustów. Możemy wskazać ogólnikowe informacje, które mogą być przestrogą, niemniej jednak nie mamy jednego schematu działania, który moglibyśmy, że tak powiem, wyłożyć naszym słuchaczom, widzom konkretne informacje. Po prostu musimy być czujni i stosować podczas rozmowy z przede wszystkim z osobami nieznajomymi pewną dozę niepewności i zawsze z tyłu głowy mieć informację, że może być to oszust. Za każdym razem, kiedy mamy niepewność, że może być to oszustwo, po prostu rozłączmy.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Oszustwa internetowe w oczach Policji Dolnośląskiej, no i w naszych głowach. Musimy pamiętać o tym, że są takie zagrożenia, żeby po prostu nie dać się oszukać. Na pewno nie oszukają was w Legnickiej Bibliotece, jeśli przyjdziecie wypożyczyć jakąś dobrą książkę, bo polecam wam na pewno coś wartościowego. Anna Gontowska u nas w programach, szefowa Legnickiej Biblioteki, zazwyczaj poleca książki. Na sam koniec naszego programu właśnie taka króciutka polecajka.
0: Kolejna książka to książka, gdzie rosną cedry, zapiski z wędrówki przez Japonię, bo to taki czas wędrowania. Tym autorem jest Craig Mood, który wyrusza prastarym szlakiem Kumano Kodo na półwyspie Kii. Właśnie wędruje przez cedrowe lasy i to jest taka bardzo nostalgiczna i poetycka podróż wraz z przyjacielem, który już nie żyje. Często mamy takich towarzyszy podróży czy naszego życia, którzy są być bądź wyimaginowani, bądź są to przyjaciele z dzieciństwa czy z młodości, którzy już z nami nie, na tej ziemi nie są i przyłapujemy się na tym, że z nimi rozmawiamy. Tutaj Amerykanin konfrontuje się z mieszkańcami Półwyspu, którzy wiodą jeszcze bardzo tradycyjne życie. To nie są te nowoczesne miasta Japonii. To są najczęściej starzy ludzie, którzy pamiętają jeszcze II wojnę światową i bardzo ciekawa jest ta konfrontacja człowieka, który przybył z kraju, który zrzucał bomby do ludzi, którzy przeżyli II wojnę światową. Nie ma tutaj mowy o winie i karze, ale jest po prostu mowa o zwykłej ludzkiej egzystencji, o utracie, o małych, codziennych przyjemnościach. Bardzo ciekawa książka Rogera Paula Drua, Alicja w krainie idei. Jak znaleźć to jedno najważniejsze zdanie, które zostanie z nami na zawsze? Oczywiście Alicja to nie jest przypadkowy wybór. Pamiętacie Państwo Alicję w krainie czarów? Tym razem Alicja już dorosła i odbywa podróż w krainę idei. To bardzo ciekawy zabieg literacki, bo dorosła dziewczyna ze wszystkimi nowoczesnymi technologiami, które tak chętnie używają młodzi ludzie, czyli słuchawki, iPody, tablety, telefony, wyrusza w podróż do krainy idei i ma okazję posłuchać największych filozofów naszej cywilizacji. Z

0: Czytelnictwa opowiada o dawnych filozofach, o ludziach, którzy mieli wpływ na powstanie nowej cywilizacji. Bardzo ciekawa książka, bardzo przystępnie napisana. Te wywody historyczne, wywody filozoficzne, myślę, że są do przyjęcia już na poziomie ostatnich klas szkoły podstawowej i wyżej, ale również bardzo ciekawa książka dla dorosłego czytelnika.
1: To była Anna Gontowska z Legnickiej Biblioteki Publicznej, szefowa Legnickiej Biblioteki Publicznej. Legnicka Biblioteka Publiczna zajęła dzisiaj większość naszego programu, ale mówiliśmy też o oszustwach internetowych, też o klasie dronowej. I tak nam minął, mam nadzieję, razem ten program, że mam nadzieję, że jesteśmy jeszcze na samym końcu, żebym się mógł pożegnać. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje. 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy, w audycji regionalnej, w informatorze rozrywkowo-kulturalnym. Dzisiaj będziemy mówili o rekrutacji na Wydział Zdrowia w Kolegium Wiedzy na Uczelni Państwowej, ale będziemy też rozmawiali z nową szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To przed nami, zapraszam, zaczynamy od rekrutacji.
5: Marzena Witek, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Witalona, Uczelnia Państwowa.
6: No i oczywiście będziemy zapraszali tych, którzy byliby zainteresowani uczeniem się, dokształcaniem się do tego, by przyszli do Witalonki właśnie na Wydział Nauk o Zdrowiu. Wydział Nauk o Zdrowiu, czyli chyba najlepiej będzie, tak jak pani sama przed chwilą zaproponowała, wymienić, jakie kierunki można, na jakich kierunkach można tu studiować, bo wtedy ten Wydział Nauk o Zdrowiu się pięknie nam wyłoni.
5: Przede wszystkim zacznę może od tego, że serdecznie Państwa zapraszamy do studiowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, a to dlatego między innymi, że jesteśmy w takich czasach, kiedy choroby i dietozależne, i choroby cywilizacyjne, które wynikają ze stylu życia, one jednak dominują teraz w społeczeństwie i zawody medyczne, dołączając do tego starzenie się społeczeństwa, będą po prostu bardzo potrzebne. I bez względu na to, że na przykład sztuczna

0: Inteligencja wkracza do naszego świata, również do medycyny i zawodów okołomedycznych, to jednak ten czynnik ludzki będzie niezastąpiony.
1: Ratownikiem medycznym sztuczna inteligencja prawdopodobnie jeszcze jakiś czas nie zostanie.
0: Tak, również pielęgniarką czy fizjoterapeutą, ale również kosmetyczką, prawda? Więc na jakie kierunki zapraszamy Państwa już od dłuższego czasu? Na pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia, na fizjoterapię, to są studia jednolite, czyli pięcioletnie magisterskie, na dietetykę studia pierwszego stopnia, na zdrowie publiczne studia drugiego stopnia oraz na ratownictwo medyczne studia pierwszego stopnia. I to są kierunki, tak jak powiedziałam, które funkcjonują od jakiegoś czasu, natomiast Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej nie zatrzymuje się na tym. Idziemy po nowe, kolokwialnie mówiąc, i uruchamiamy dla Państwa nowe kierunki, nowe możliwości. To są studia drugiego stopnia, ratownictwo medyczne, studia niestacjonarne. To jest też taka odpowiedź na potrzeby i społeczne, i potrzeby rynku. W naszym regionie można uznać, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o ten kierunek w takiej formie. Jest to też taka propozycja, wydaje mi się, bardzo atrakcyjna pod względem finansowym w porównaniu do innych uczelni. A co, do kogo jest w ogóle skierowany ten kierunek i co oferuje? Na tym kierunku, na ratownictwie medycznym, studiach drugiego stopnia mogą studiować oczywiście absolwenci kierunku ratownictwo medyczne studiów pierwszego stopnia. I co zyskują? No, zyskują nowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój kariery swojej, bo na przykład po takich studiach można pełnić funkcje kierownicze. Na przykład można zmienić też ścieżkę swojej kariery, skoncentrować się na jakiejś działalności naukowej. Poza tym te kierunki są teraz standaryzowane i wymaga się od takich zawodów dużej specjalizacji. Drugi stopień to nie jest powtórzenie tej wiedzy, która była oferowana na pierwszym stopniu, więc tutaj taki ratownik medyczny na pewno będzie po prostu miał większą wiedzę, ale też większe kompetencje. Poza tym to jest też nasza odpowiedź właśnie, tak jak powiedziałam, na zapotrzebowanie. Dużo osób dzwoniło z pytaniami, kiedy ten kierunek w takiej formie niestacjonarnej będzie uruchomiony, więc taka decyzja została podjęta. Bardzo się cieszę z tego powodu i naprawdę serdecznie zapraszam. A drugim takim taką ofertą dla przyszłych studentów jest kosmetologia. Ta kosmetologia jest już teraz, ona funkcjonuje jako studia pierwszego stopnia, natomiast w formie stacjonarnej. I też wychodząc na oczekiwania osób, które pytały w związku z tym, że pracują, wykonują pracę w gabinetach kosmetologicznych i nie mają czasu, żeby studiować w formie stacjonarnej, pytały o taką formę niestacjonarną, więc również od tego roku nowego, akademickiego 26-27, taki kierunek kosmetologia w formie niestacjonarnej będzie uruchomiony i zapraszam wszystkie panie, również panów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie kosmetologa.
1: Ja wiem, że na uczelni bardzo ważny jest ten aspekt praktyczny, żeby wykształcić tych młodych, a czasem i nie młodych ludzi tak bardzo konkretnie, żeby byli przygotowani do zawodu. Jak w przypadku właśnie tych kierunków realizuje się te praktyki, w przypadku ratownika medycznego na przykład?
0: Ja jestem naprawdę tak, mogę zagwarantować Państwu, jestem tutaj też takim dowodem na to, że na naszym Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa student zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim takie umiejętności i kwalifikacje praktyczne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w trakcie studiów bardzo duży zakres godzin jest przeznaczonych na zajęcia praktyczne i na praktyki zawodowe. Co to są zajęcia praktyczne? To są zajęcia, które są realizowane w otoczeniu 1:1, to znaczy w takim otoczeniu, które jest bardzo podobne albo takie samo do środowiska medycznego, ale również są to zajęcia prowadzone w placówkach medycznych. I w szpitalach bardzo tutaj prężnie współpracujemy między innymi z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Legnicy, ale nie tylko. Są to placówki również z Lubina, z Bolesławca, również w różnego rodzaju innych placówkach, jak przychodnie. Więc taki student po prostu w realnych sytuacjach ma możliwość skonfrontowania się z pacjentem, oczywiście pod opieką osoby, która zajmuje się, która prowadzi takie zajęcia. Ma możliwość rozwiązywania różnych problemów, obserwacji sytuacji, więc to jest naprawdę wiedza taka bardzo praktyczna. Ja zauważyłam, bo też obserwuję losy studentów, absolwentów, że w większości przypadków takie osoby nie mają później większych problemów ze znalezieniem pracy, bo one realizując właśnie zajęcia praktyczne czy też praktyki zawodowe, poznają te podmioty od wewnątrz. Bardzo często jest też tak, że to właśnie ta placówka później stara się o pozyskanie tego konkretnego studenta, który gdzieś tam wykazał się dużymi umiejętnościami czy chęcią po prostu do pracy. Więc tutaj bez żadnych kompleksów naprawdę nasi studenci później mogą podejmować pracę i znając topografię nawet tych placówek, więc jest to o wiele łatwiejsze.
2: Marzena Witek z kolegiem Witylo na Uczelni Państwowej. Jeszcze do tej rozmowy wrócimy, jeszcze o rekrutacji będziemy rozmawiali. Te tematy rekrutacyjne tutaj pod koniec roku będą wracały, żebyście może od nowego roku wybrali sobie jakiś kierunek. A teraz nowa szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, bardzo dużej organizacji. Co przed nami, jeśli chodzi o TPD?
3: Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Szmuc.
2: Szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
3: Tak. Od właśnie miesiąca praktycznie jestem szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy i bardzo mnie to cieszy.
2: No właśnie, gdybym ja powiedział, że dla mnie to duża zmiana, że to nie Kazimierz Pleśniak, no to byłoby małostkowe, bo przypuszczam, że zmiana dla TPD jest większa, dla Legnicy jest większa. Moja, dla mnie zmiana to jest pikuś w porównaniu z tym po tylu latach właśnie, że doszło do zmiany. A dla pani, jaka to jest zmiana, objęcie szefostwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci po Kazimierzu Pleśniaku?
3: Myślę, że na pewno jest to zaszczyt. Tak jakby patrząc z mojej perspektywy i z tego, jak ja do tego podchodzę. No i jest to na pewno ogromne wyzwanie.
2: No właśnie. Wyzwanie, jakie wyzwania przede wszystkim? Albo może inaczej, nie. Trzeba najpierw zapytać, skąd pani jest, no bo przecież ci, którzy będą chcieli pracować z TPD, albo ci, którzy są w TPD, jeszcze wiele nie wiedzą, to muszą się dowiedzieć, skąd pani jest.
3: W ogóle jestem z Legnicy.
2: No tak, bo pytam, bo to rozsądniejsze pytanie niż kim pani jest. Skąd pani jest? Powiem nam troszeczkę o tym, kim pani jest.
3: Jestem...
2: No dobrze, to, że z Legnicy, już nie przeszkadzam więcej, ale to, że z Legnicy, to dobrze, nie?
3: Dobrze, chociaż miałam krótki epizod 15-letni, bo mieszkałam we Wrocławiu po studiach, ale postanowiłam, że tu wrócę. Coś jednak mnie ciągnęło. No i to coś, co mnie ciągnęło, chyba postawiło mnie w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem. Kim jestem, jeśli chodzi o moje różnego rodzaju doświadczenia zawodowe? Jestem na pewno osobą zbudowaną bardzo mocno z biznesu i w biznesie, bo pracowałam przez 10 lat w międzynarodowej bardzo dużej organizacji, na szczęście polskiej, ale działającej praktycznie w wielu krajach całego świata. I gdzieś ten biznes mi cały czas przez całe życie towarzyszył, ale ja też jestem społecznikiem. Od wielu lat starałam się działać, wspierać, pomagać w różnych stowarzyszeniach w Polsce. Nie były one związane z Legnicą, były związane bardziej gdzieś tam z innymi miejscowościami Polski, natomiast cały czas gdzieś się zastanawiałam, jak to zrobić, żeby do tej Legnicy tutaj moją chęć, takie moje zainteresowanie tym, żeby pomagać ludziom przyciągnąć i stanęło mi na drodze TPD w końcu. Natomiast gdzieś patrząc przez moją karierę zawodową, dość dużo zmieniłam. Też budowałam siebie w inny sposób niż kształtowałam się po studiach. Poszłam w kierunku właśnie pracy z ludźmi. Od 7 lat staram się wspierać ludzi, pomagać w rozwoju, w zmianie, w karierach zawodowych, w tym, żeby podejmować wyzwania, żeby się nie bać, żeby próbować, żeby wierzyć w siebie przede wszystkim. A gdzieś w jakiś sposób tak los mnie trochę potoczył też i poprowadził, że zaczęłam pracować z młodzieżą. I właściwie tak najpierw byli studenci, później była młodzież szkoły średniej. W pewnym momencie pracowałam też poprzez fundację z 7-8-klasistami. I stwierdziłam, że te dzieciaki to jest taki bardzo ciekawy temat dla mnie i jest to bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza, że sama jestem mamą i mam też 3 synów.
1: Ja mam 3 córki.
3: O, no to się dobrze składa.
1: Mieliśmy się teraz licytować, ale ja wiem, że te licytacje są bez sensu, bo się mówi, czy chłopcy gorsi, czy dziewczynki lepsze. Nie ma, to zależy wszystko od charakteru. Ja mam 3 dziewczyny, wszystkie 3 są.
3: Nie, ja ogólnie jestem takiego zdania i stoję na stanowisku, że dzieci nie są złe. Do dzieci trzeba umieć podejść, trzeba umieć je zainteresować, trzeba pokazywać im świat z ciekawością, a nie oczekiwać tylko i wyłącznie tego, że będą wiedziały, co my dorośli mamy w głowie. I myślę, że stąd moje zainteresowanie właśnie pracą z dziećmi i tym, żeby iść w tym kierunku. Z racji tego też moja ta ścieżka zawodowa potoczyła się tak, że objęłam stanowisko ponad półtora roku temu wicedyrektora do spraw rozwoju i do spraw wychowawczych w liceum, w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. I tutaj pracuję z dziećmi na co dzień, właściwie z młodzieżą, a nie z dziećmi, bo jak usłyszą, że z dziećmi, to zaraz mają pretensje do tego. No i też tak się gdzieś tam właśnie potoczyło i ułożyło, że to TPD się w jakiś tam sposób w moim życiu pojawiło i została mi zaproponowana możliwość wejścia do zarządu. No a zarząd zdecydował, że chciałby, żebym stanęła na ich czele.
1: To ja wiem, czy się potoczyło, tak jak pani opowiada, to można odnieść wrażenie, że to nie przypadkiem się potoczyło, że to przede wszystkim jakaś wola tym kierowała, no i że to rzeczywiście zmierzało ku temu. Kiedy pani weszła do zarządu?
3: Wybory były 24 kwietnia, czyli tak naprawdę no jest to miesiąc po w tej chwili. I jestem na świeżo, no tak jakby powiedzieć.
1: Ale o tę wolę chciałem pytać właśnie, że to szło w tę stronę.
3: Szło w tą stronę. Ja myślę, że to jest tak i wierzę też w to, że różne rzeczy stają nam na drodze właśnie po to, żeby się wydarzyły. Nic się nie dzieje przez przypadek. Wszystko, co gdzieś my mamy, co nam się przydarza, w czym bierzemy udział w trakcie swojego czy zawodowego, czy prywatnego życia, to są rzeczy, które po prostu mają się wydarzyć z jakichś przyczyn. I myślę, że to też się wydarzyło właśnie z takiej przyczyny, żebym ja tu była, żebym popracowała w tej organizacji. Być może coś pozmieniała. Czy będzie tego dużo, czy nie wiem. Na razie jeszcze trudno mi odpowiedzieć.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Nowa szefowa TPD to była, jeszcze do niej wrócimy, ale teraz Marzena Witek, prodziekan Wydziału Zdrowia i Nauk o kulturze fizycznej w Kolegium Widelona Uczelni Państwowej, o rekrutacji na Wydział Zdrowia. To jest druga część tej rozmowy, a potem oczywiście wracamy do rozmowy z szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, bo tam jest sporo tematów do omówienia, skoro to nowy start. A kosmetologia to po prostu pewnie takie gabinety.
0: Tak, studentki tutaj, mówię o studentkach w rodzaju żeńskim, bo jak dotąd to są po prostu panie, ale oczywiście zapraszamy panów, jeżeli byłaby taka potrzeba. Realizują również zajęcia w takich warunkach odzwierciedlających gabinet kosmetyczny. Również zapraszają w ramach zajęć praktycznych osoby z zewnątrz, mają taką możliwość te osoby, aby jakieś zabiegi zostały przeprowadzone. One na tym zyskują, a jednocześnie studentki poszerzają zakres swoich kwalifikacji, mają zajęcia oczywiście z paniami, z osobami, które praktycznie wykonują zawód. To, że właśnie tutaj zajęcia prowadzone są w większości przez osoby, które praktykują zawód, są czynne zawodowo, to jest też taki dodatkowy czynnik, który później ma wpływ na wykształcenie tego człowieka, który stąd wychodzi jako absolwent. Bo to nie jest tylko teoria, ale właśnie praktyka, doświadczenie wykładowców.
1: No i też spotkanie z najnowszymi trendami, modami, koniecznościami, technologiami.
0: Jasne. To jest też właśnie to, że ci wykładowcy pracują na co dzień zawodowo.
1: Nie wypadają z obiegu po prostu.
0: dokładnie, ale również mają taką aktualną wiedzę na temat zapotrzebowania na określone zachowania, na określone reakcje. Poza tym też tutaj cały czas staramy się wzbogacić sprzęt, po prostu wyposażenie również sal, które są do dyspozycji. Na przykład bardzo wiele zajęć praktycznych z kierunku, o którym może nie mówię dużo, ale no, jest bardzo istotny, pielęgniarstwa, jest prowadzonych w centrum, w monoprofilowym centrum symulacji medycznej i tam ci studenci mogą po prostu również w takich warunkach, powiedzmy, szpitalnych, tak, gdzie jest fantom, który odgrywa tutaj rolę pacjenta, mają możliwość konfrontacji się z różnymi sytuacjami.
1: No i trzeba też dodać oczywiście, że wszystkie te studia są dostępne w różnych formułach. To znaczy jest na przykład też ta wasza zasada ucz się i pracuj.
0: Tak, jest również taka formuła ucz się i pracuj. To jest taka odpowiedź również na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych studentów, które było zgłaszane w momencie, kiedy jeszcze tej formy nie było. Co ona oznacza? Oznacza to, że zajęcia nie są prowadzone od poniedziałku do piątku, tylko od środy do soboty i dwie niedziele w miesiącu po południu. Czyli osoby, które pracują zawodowo, również mogą w takich zajęciach po prostu brać udział i studiować. I dzięki też takiej możliwości znam studentów, którzy skończyli jeden kierunek i po prostu wybierają kolejny kierunek, żeby jeszcze bardziej poszerzyć swoje kompetencje i wiedzę, bo w tym momencie taki student portfolio ma o wiele szersze, tak? Jest w stanie, jest po prostu osobą bardzo kompleksową, podchodzącą do opieki zdrowotnej.
1: Ja nie wiem, czy tak daleko śledzicie ścieżki kariery swoich studentów, ale czy zdarzyły się też takie sytuacje, że na przykład ktoś, kto studiował na kierunku kosmetologia, założył swój zakład i teraz jest miejscem, gdzie odbywają praktyki kolejni studenci?
0: Często tak się zdarza. Ja, jeżeli chodzi o kosmetologię, na pewno wiem jedno, że też pracują, znaczy studiują u nas osoby, które już pracują, tak? Czyli wykonują zawód kosmetyczki, ale chcą poszerzyć swoje umiejętności i chcą po prostu zdobyć również dyplom, tak? Bo to jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o inne kierunki, na przykład, nie wiem, dietetyka, która jest mi bardzo bliska z racji po prostu wykonywanego zawodu mojego drugiego, tak, znam studentów, którzy skończyli kierunek, otworzyli gabinety. Sama, kiedy pacjenci pytają mnie, ja nie przyjmuję pacjentów ze względu na ograniczone możliwości czasowe, ale jeżeli pytają mnie studenci, abym, studenci, nie studenci, tylko pacjenci, o to, abym poleciła jakiegoś dietetyka, to zdarza mi się i bardzo chętnie właśnie wskazuję. I o ile na początku miałam takich, no nie wiem, 2-3 osoby, to teraz muszę wybierać, bo coraz więcej osób po prostu takie gabinety zakłada. Tak samo jest oczywiście z fizjoterapią, to jest też bardzo ważny kierunek, właśnie ze względu na to, co powiedziałam wcześniej. Społeczeństwo coraz dłużej żyje, tak? No, kolokwialnie mówiąc, starzeje się. Oczywiście my starzejemy się w takiej innej formie, jak to było 20 lat temu, jesteśmy bardziej sprawni, ale niewątpliwie różnego rodzaju dolegliwości i zapotrzebowanie na przykład na usługi, które czynności, które wykonuje fizjoterapeuta, no to zapotrzebowanie rośnie.
1: No tak, bo nie tylko się starość przychodzi do nas później, ale też więcej ćwiczymy. Poza tym jest też kwestia świadomości, że łupać w krzyżu nie musi przez całe życie, że można ten problem załatwić.
0: Jasne, tym bardziej, że naprawdę w trakcie studiów fizjoterapeuci no, zdobywają bardzo kompleksową wiedzę i te umiejętności są bardzo później cenione. To są osoby, które nie tylko tutaj poszerzają właśnie te swoje kompetencje na zajęciach, ale również są organizowane różnego rodzaju szkolenia, które dodatkowo rozszerzają to spojrzenie, powiedzmy, na zawód i dają takie dodatkowe korzyści po prostu ze studiowania na wydziale.
1: Mam wrażenie, że nasze założenie, że Wydział Nauk wyłoni się z tej naszej rozmowy, zostało spełnione.
0: Ja również mam taką nadzieję, mam nadzieję, ale też wierzę głęboko, że udało mi się, może nie przekonać jeżeli nie przekonać, to przynajmniej zainteresować słuchaczy naszymi kierunkami, naszą tutaj wszystkimi tymi kierunkami, o których mówiłam. Więc zapraszam bardzo serdecznie do zapoznania się z ofertą i w mediach społecznościowych, i bezpośrednio na uczelni, i po prostu na składanie dokumentów w ramach rekrutacji.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Rekrutacja do kolegium vitro na uczelni państwowej, tutaj na Wydział Zdrowia. A my teraz wracamy do rozmowy z Karoliną Szmuc, czyli nową szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. No, wszyscy wiedzą, że Kazimierz Pleśniak odszedł, nie ma go już z nami, więc teraz czas na nowe otwarcie i o tym nowym otwarciu też mówimy, o ewentualnych zmianach, o tym, co będzie ciągłe. No i też o samej szefowej oczywiście, bo chciałem bardzo, żeby przedstawić wam jej sylwetkę, żebyście poznali osobę, z którą na pewno będziemy w naszych programach rozmawiali, bo jak wiecie, zawsze jesteśmy, zawsze byliśmy, no i zawsze będziemy oczywiście blisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, bo to bardzo, bardzo ważna organizacja i myślę, że wszyscy zdajecie sobie z tego oczywiście sprawę. No, Kazimierz Pleśniak, wielki społecznik, no ale organizacja prowadzona przez tyle lat przez jedną osobę, no to wiadomo, że przyda jej się jakiś powiew świeżości.
3: Ja mam dużo pomysłów.
1: Biznesowy zwłaszcza, bo przecież z tego co wiem, te organizacje pozarządowe też zmieniają teraz swój charakter. One są zarządzane coraz częściej w zupełnie inny sposób niż kiedyś, nie tylko w taki społecznikowski, ale trzeba tu i też pewnie pomyśleć i o PR-ze, chociaż tu akurat no, jest dużo nowoczesnych metod.
3: Jest dużo nowoczesnych metod. Jest też dużo możliwości, których TPD do tej pory nie wykorzystywało, a ja uważam, że warto by było zbadać to, jak one się by sprawdziły, czy w ogóle jest szansa na to, żeby się sprawdziły, i jeżeli tak, to jak najbardziej z tego korzystać. Sięgać po nowe. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby wykorzystywać możliwości przede wszystkim, żeby budować dobro, wykorzystując te możliwości, które mamy, które możemy zabiegać, które gdzieś tam są do wykorzystania, bo dlaczego nie? I myślę, że to tylko i wyłącznie pozwoli na realizowanie bardzo fajnych projektów, pozwoli na to, żeby jeszcze bardziej wciągać dzieci w różnego rodzaju akcje, ale być może też pozwoli na to, żeby właśnie pozwolić i rodzicom mocniej się z tymi dziećmi integrować. Ja też jestem taką osobą, która jest mocnym zwolennikiem integrowania pokoleń, szczególnie patrząc na to, że jesteśmy tak daleko od siebie ze względu na technologię. Fantastycznym jest to, kiedy osoby starsze mogą pracować właśnie z dzieciakami, bo i jedna, i druga strona się super od siebie uczy, zupełnie czegoś innego, często zaskakującego, często zupełnie z innych obszarów, niż by mogli się spodziewać. W związku z czym chciałabym iść do przodu, chciałabym wykorzystywać te możliwości, które będą do wykorzystania, i robić jeszcze więcej niż było robione, innych rzeczy na pewno.
1: No tak, jeśli chodzi o seniorów, to na pewno oni mają czas i cierpliwość do tego, żeby dać uwagę, a dla dzieci ta uwaga to jest kluczowa sprawa.
3: Tak, zdecydowanie.
1: Bardziej, że myślę sobie, że pomocy w TPD szukają dzieci, które mają, żyją w rodzinach, które mają kłopoty finansowe, ale myślę, że tam tych kłopotów z uwagą, ze względu chociażby na te kłopoty finansowe, też jest mnóstwo.
3: Zgadza się. Ja myślę, że dzisiaj jakby patrząc na nasze społeczeństwo, to atencji wymagają nie tylko dzieci z problemami, czy z finansowymi, czy jakimikolwiek innymi. Jesteśmy zapędzeni, biegniemy do przodu.
1: Wszystko o tę naszą uwagę walczy, taka jest prawda, nie? To w ogóle ta uwaga stała się po prostu wymierna. Ona kosztuje. No, social media, streamy, wszystko chciałoby, żebyśmy na to patrzyli, żebyśmy się tym interesowali, żebyśmy poświęcali swoją uwagę, a najwięcej je trzeba poświęcać tym dzieciakom naszym.
3: Zgadza się, i dzieci o to wołają. Dzieci o to wołają, to widać i słychać.
1: W statystykach chociażby różnych problemów psychicznych.
3: Tak. Tak, to jest ogromny problem, to jest problem narastający, my się go łatwo nie pozbędziemy. No a patrząc też na to, że niestety nie jesteśmy przygotowani właściwie na dzień dzisiejszy do tego, żeby świadczyć pomoc tak dużej liczbie młodzieży czy dzieci, które tego potrzebują, to myślę, że to jest też zadanie właśnie takich organizacji społecznych, żeby się o to zatroszczyć, żeby wspierać, żeby pomagać na każdym polu, jak tylko będziemy potrafili. Oczywiście wykorzystując do tego ludzi, którzy są wykształceni, którzy są zainteresowani tym, żeby być tu i teraz, żeby pomagać tym dzieciom i żeby robić to dobro, którego te dzieci oczekują, chcą i potrzebują.
1: No tak, bo jak mówimy na przykład o tych seniorach, no to z jednej strony można pomyśleć, że to dziadek, babcia, czas, spokój, ale przecież wśród seniorów, a nawet i troszeczkę wcześniej, czyli tego pokolenia silversów, takiego jak nasze, to jest mnóstwo ludzi z, nie tylko czasem, którego przybywa i tą cierpliwością, ale z fantastycznymi kompetencjami. Przecież ci ludzie przez całe życie ich nabywają. Potem przychodzi taki czas, że robi się troszeczkę swobodniej, to można te kompetencje oddawać miękkie, chociażby w przypadku dzieci, ale nie tylko miękkie.
3: Tak, jak najbardziej kompetencje, ale też i to, że oni potrzebują sami tego, żeby być gdzieś. Oni mają bardzo dużą wiedzę i bardzo duże kompetencje. Super by było, żeby to nie uciekało. A tak naprawdę włączenie ich w integrację z dzieciakami powoduje, że oni czują się ciągle potrzebni. Myślę, że dla osób starszych, takiej już jesieni, że tak powiem, życia, ważne jest to, żeby oni mogli być gdzieś i komuś pomagać, być potrzebnymi dla kogoś. I to jest to, w czym ja widzę ogromny potencjał. Żeby dać im możliwość bycia, dać im możliwość uczestniczenia w czymś, nie zostawiać ich z boku, bo to niestety, jak pokazują statystyki, powoduje bardzo duży przyrost wśród osób starszych stanów depresyjnych. Więc to jest takie wyrwanie ich i wykorzystanie, tak jak pan zresztą mówi, tych ich kompetencji, ich umiejętności do tego, żeby właśnie byli potrzebni i uczestniczyli w tym świecie tych młodych ludzi.
1: No tak, to z jednej strony czas i uwaga, ale z drugiej strony są też jeszcze pieniądze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z Kazimierzem Pleśniakiem, to ten wątek powracał regularnie, zawsze była ta prośba o pieniądze. Jak to jest z tymi finansami, funduszami? Czy tutaj są jakieś pomysły biznesowe związane z tym doświadczeniem biznesowym, które mogą pomóc fundacji, organizacji, przecież nie biznesowej, jednak zdobyć te pieniądze?
3: Takie pomysłów mam dużo. Natomiast to nie jest tak, że ja już dzisiaj stanę i sypnę rękawami, z rękawa tymi pomysłami, co my dzisiaj możemy zrobić tak na 3-4.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Naszą gościnią jest Karolina Szmuc, nowa szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Mówimy o towarzystwie, mówimy o zmianach, o tym, jakie zmiany oczywiście nowa szefowa wprowadzi, chociaż nie o wszystkich dzisiaj powie, no z oczywistych powodów. Ja też chyba bym nie oczekiwał, żeby pani mi na samym początku sypała w radiu. Przecież najpierw je trzeba przerobić, trzeba je przegadać, trzeba je przygotować, a poza tym trzeba je też trochę przytrzymać dla siebie, żeby nie wyśpiewać wszystkiego w Legnicy.
3: Nie wyśpiewam wszystkiego. Chcę zacząć najpierw od tego, że powołuję sobie wewnątrz organizacji taką sekcję do spraw finansów i projektów.
1: No to już bardzo poważny krok.
3: Po to, żebyśmy mogli właśnie przeanalizować możliwości, jakie mamy z rynku. Przepraszam. Żebyśmy mogli zobaczyć po jakie pieniądze i gdzie tak naprawdę możemy sięgnąć. Co musimy zrobić, żeby je otrzymać. I jak będziemy już mieli to przygotowane i ten plan finansowy będzie zmodyfikowany, to do tego będziemy dokładać różnego rodzaju nowe aktywności, bo musimy wiedzieć, na co nas stać i co możemy zrobić. Co oczywiście, no nie jest jedynym elementem, bo my, jak wiadomo, utrzymujemy się z różnego rodzaju i dotacji, które dostajemy, i subwencji, i darowizn, no i oczywiście z procentów, które przy rozliczeniu podatku ludzie są tak uprzejmi, że nas przekazują, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i liczymy na to, że będziemy to oczywiście kontynuować. Natomiast chcę sięgnąć po coś innego. Chcę, żeby te pieniądze pozwalały na realizowanie właśnie nowych projektów, a przy tym, co mamy na dzień dzisiejszy, no nie pójdziemy krok do przodu, więc mam świadomość tego, ale już podejmujemy jakieś działania i kroki w tym kierunku, żeby właśnie mocniej pracować nad tym, co możemy jeszcze zrobić w tym roku, jeśli będzie coś możliwe, a na pewno przygotować się inaczej do następnego roku.
1: No, potencjał jest ogromny, chociażby na tych kołach. Przecież z tego, co wiem, to tutaj Legnicki okręg to jest najsilniejszy w całym kraju, najliczniejszy, jeśli chodzi o koło.
3: Najliczniejszy, bardzo aktywny i rzeczywiście jest tutaj potencjał, jest dużo możliwości. Będziemy pracowali też właśnie z kołami, jak można ich jeszcze bardziej zaktywizować, co możemy razem zrobić, jakie działania podjąć, w którym kierunku chcemy iść razem, bo chodzi o to, żebyśmy mieli cel i robili to, co chcemy robić razem, a nie każdy osobno. Więc myślę, że będzie dużo, dużo różnych działań, które będziemy podejmować i tylko zachęcam do tego, żeby w tym uczestniczyć, bo to jest najważniejsze, żeby mieć też tą wewnętrzną motywację.
1: No, myślę sobie pewnie, że jest i trochę niepokoju i tremy, bo to kupa roboty przed panią. A chłopaki w jakim wieku, jeśli mówimy o tej uwadze, żeby też nie było tak, że praca i TPD skradnie pani uwagę całkiem rodzinie?
3: No moje dzieci są jeszcze taką młodzieżą i trochę dziećmi. Mam 9-latka, 13-latka i 16-latka.
1: No to ja mam, żebym nie skłamał, 7-8-latkę, 12-latkę i 16-latkę.
3: No to bardzo podobnie. No to
1: jest już tyle dobrze, jak jest ta trójeczka, że oni też sobie nawzajem tej uwagi trochę dają. Nie zawsze zdrowej, bo, chociaż nie, zdrowej tak. No, nie, to nie jest zawsze ciepło, ale uwaga jest.
3: Tak, to się zgadza. No, czasem się boksują. No, co, ja przynajmniej ze strony chłopaków, no to wiem, że gdzieś tam te walki się pojawiają, aczkolwiek tak jak patrzę na moje dzieci i na to, co słyszę gdzieś tam z boku, to uważam, że moje dzieci są naprawdę złote w tym, co robią.
1: No to dobrze, myślenie o swoich dzieciach, że są złote, to chyba jest też... Ja myślę, że przez modelowanie, czyli traktujemy ich jakby były złote, ale z drugiej strony też ta wola może gdzieś tam sobie krąży i robi, co ma robić. Mnóstwo dzieci potrzebuje towarzystwa przyjaciół dzieci. To trochę przytłacza czasami, że jest ich tak dużo, że te potrzeby są takie ogromne?
3: Mnie nie przytłacza. Dla mnie to jest bardziej właśnie takie paliwo do działania. Do tego, że te potrzeby są, że wiem, że trzeba iść w tym kierunku, że trzeba wspierać te dzieciaki. Oczywiście to nie są proste sprawy zawsze, są czasem trudne, no ale świat jest tak stworzony. No, my mamy nie tylko to wszystko, co jest łatwe i lekkie, mamy też to, co trzeba rozwiązać, nad czym trzeba się pochylić i poświęcić trochę więcej czasu. Nie wszystko jest zawsze przyjemne, natomiast no, naszym zadaniem jest to, żeby być tam, gdzie nas potrzebują.
1: No dobrze. Ja oczywiście deklaruję ze swojej strony, tak jak w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci byłem regularnie, to była duża wygoda pracować z Kazimierzem Pleśniakiem, że tak jeszcze wspomnę, bo ja przychodziłem, podstawiałem mikrofon, on mi referował długimi minutami, co tam się wszystko dzieje, co się będzie działo, wszystko było klarownie wyjaśnione. I chociaż czasami zgadywaliśmy się, przyznam szczerze, kulisy odsłonie, że jednak trzeba by wrócić do formuły rozmowy, co zresztą sam Kazimierz Pleśniak zauważał, to owszem, wracaliśmy na chwilę, ale potem znowu szło w to takie referowanie, no bo on to wszystko miał w jednym palcu, wszystko to było jego życie, więc doskonale wiedział, jak to wyjaśnić. My chyba jednak będziemy się trzymali formuły rozmowy. Jak pani myśli, jak to będzie?
3: Ja chyba tak bardziej. Lubię rozmawiać z ludźmi. Nie jestem zwolennikiem tyrad i epistoł, w związku z czym wolę, jak to jest gdzieś tam na poziomie rozmowy, także tak. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że nie mogę powiedzieć o czymś więcej. Myślę, że do prezesa jeszcze mi daleko, żeby mieć wszystko w jednym palcu. No aczkolwiek pracuję na tym, co prezes wypracował, bo właściwie plan, który został na ten rok przygotowany i stworzony, no to jeszcze jest cały czas praca prezesa. Na tym się opieram, to kontynuujemy, z tym idziemy do przodu i działamy, żeby to, co było zaplanowane, się wydarzyło. W związku z czym... kontynuuje dzieło, że tak powiem.
1: Ja tak sobie myślę, że sprawdzimy. Spotkamy się za rok, dwa i zobaczymy, jak nam ta formuła. Może się okaże, że tych treści do przekazania rzeczywiście jest tyle, że relacja między nami schodzi na plan dalszy, a chodzi tylko i wyłącznie o treści. Nie wiadomo, sprawdźmy to.
3: No zobaczymy, z miłą chęcią. Ja bardzo chętnie, ja podobno lubię opowiadać historie, więc może jak będę miała ich już więcej, to wtedy przejmę rolę tej osoby mówiącej cały czas. Tak może się wydarzyć.
1: Zresztą forma to sprawa drugorzędna. Najważniejsza jest treść, a mam wrażenie, że treścią to my te rozmowy będziemy wypychali. Dziękuję serdecznie, miło było poznać i jesteśmy w kontakcie, że tak powiem.
3: Mi również. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dla mnie to wyzwanie, gdyż takiego doświadczenia jak prezes nie mam. Natomiast było mi bardzo miło. Dziękuję i będzie mi na pewno miło się spotkać gdzieś tam w przyszłości jeszcze.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Tak, a teraz z tematu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przenosimy się na tematy sportowe. Idziemy do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam jest Anna Konopska, która zapowie wydarzenia, które przed nami. Zaczynamy od spływu samoróbek. Bardzo fajnej, bardzo dużej, bardzo ważnej dla Osyru i dla samego miasta imprezy. Chyba tak śmiało, odpowiedzialnie mogę powiedzieć i nikt nie zaprzeczy.
5: 20 czerwca organizujemy już 25. spływ samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy. W tym roku tematem spływu będzie słowiańska magia i żywioły. Nawiązuje też to do Nocy Świętojańskiej, ponieważ też tutaj została podjęta taka decyzja, że spływ samoróbek w tym roku będzie powiązany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Także jak od 16 zaczniemy spływ samoróbek i następnie na mecie będą przygotowane dla Państwa różne atrakcje, chociażby rzucanie wianków do wody. Także taka fajna impreza się szykuje. Będzie też bieg nocny, więc myślę, że tutaj warto też sobie zarezerwować te sobotnie i popołudnie i wieczór tak naprawdę, bo planujemy zakończyć całe tutaj wydarzenie późnym wieczorem. I tak jak już wspominałam, tematem będzie właśnie słowiańska magia i żywioły, więc serdecznie tutaj zapraszamy do zgłaszania swoich projektów samoróbek. Czy to będzie pływająca słowiańska chatka, czy będzie to Perun władający piorunami, bo tutaj mamy też bogów słowiańskich, czy Swaruk, bóg ognia i kowali. Nie to, żebym aż taką wiedzę posiadała, troszeczkę się tutaj doszkoliłam przed naszą tą rozmową.
1: Jak się doszkoliłaś, to posiadasz tę wiedzę.
5: Tak, teraz już posiadam, także tutaj, czy to są też jakieś stwory, demony, rusałki, wodniki, jakie Państwo tylko macie pomysły, to serdecznie zapraszamy. Zwłaszcza też, że można zgłaszać swoje samoróbki do konkursu, w którym wyłaniamy 10 projektów, które oczywiście dostają też dofinansowanie na zbudowanie tej samoróbki, bo też mamy tutaj świadomość, że zbudowanie takiej samoróbki pochłania i troszeczkę czasu, i trochę jednak pieniążków. Także tutaj można podejść do naszego biura. Znajdujemy się przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7. Zaczerpnąć informacji, wszystko powiemy co i jak, także zapraszamy. Zwłaszcza, że tego czasu też już nie zostało tak naprawdę dużo do zbudowania tej samoróbki. Pierwsze osoby już się zgłaszają, także mamy nadzieję, że to będzie coś inaczej. Będzie bardzo fajna impreza, także serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś nie ma możliwości zbudowania tej samoróbki, to zapraszamy również do tego, żeby być z nami
1: Oklaskiwać po prostu, nie?
5: Dokładnie, oklaskiwać, bo naprawdę tutaj te samoróbki, które są budowane, są niesamowite, są tak piękne i widać, że był ogrom pracy w nie włożone. Samo nawet tutaj już, nawet dostarczenie ich później na linię startu, bo one są naprawdę duże. Chyba 2 lata temu to było, że była samoróbka, to pamiętam, że 20 osób ją wodowaliśmy i to nie było wcale proste zadanie, bo było bardzo ciężko, ale się udało i samoróbka szczęśliwie dopłynęła do mety. Także i spływem samoróbek zakończymy tak naprawdę czerwiec i później już przechodzimy do lipca i sierpnia, czyli takich miesięcy już typowo wakacyjnych. I oczywiście jak co roku zapraszamy na nasze takie cykliczne spotkania z jogą pod chmurką. W każdy piątek o godzinie 18:00 i cały lipiec i cały sierpień. Też bliżej już tutaj czerwca będziemy wrzucać informacje na nasze i media społecznościowe i stronę internetową, także zapraszamy, żeby zaglądać. I tak jak też to było w latach poprzednich, można się zapisywać wcześniej, czy przed samymi zajęciami. Zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą jednak matę. Jeżeli natomiast Państwo nie macie tej maty, to proszę, żeby tutaj Was to nie powstrzymywało przed przyjściem, bo my tutaj z chęcią pożyczymy nasze maty. Także tutaj proszę, zapraszamy, żeby sobie ten czas wygospodarować. No i jeżeli mamy okres wakacyjny, to festyny. Pierwszy festyn mamy 3 lipca, drugi 7 sierpnia. Są to festyny w piątek o 5, które odbędą się przy terenach zielonych Szkoły Podstawowej nr 20, to w lipcu, natomiast w sierpniu w międzywalu rzeki Kaczawy. Tak jak już sama nazwa wskazuje, w piątek o piątek, czyli spotykamy się w piątek i startujemy od godziny 17:00 i tutaj mamy dla wszystkich i dla całych rodzin przygotowane różne konkurencje rekreacyjne, występy na sceny są na scenie, różnego rodzaju pokazy sportowe, czy to będą tańce, boks, siłacze, później też mamy warsztaty z tego, także można też podejść, porozmawiać z instruktorami, zapytać, jeżeli gdzieś tam ktoś nagle zobaczy, że chciałby spróbować, to na pewno tutaj nasi instruktorzy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania. Dodatkowo dmuchańce dla dzieci, słodka gastronomia, stoiska z rękodziełami. Także jeżeli macie Państwo czas i ochotę, to serdecznie zapraszamy, żeby w te piątki wygospodarować sobie ten wieczór i popołudnie i wieczór tak naprawdę, bo kończymy około godziny 20 zazwyczaj dyskoteką, więc takie fajne zakończenie też całego tygodnia. No i również już taka nasza tradycja, jeżeli chodzi o wydarzenia, które organizujemy w okresie wakacyjnym, to spływy kajakowe, które cieszą się ogromnym powodzeniem. Także też z doświadczenia wiemy, że tylko nawet nie zdążymy nieraz udostępnić informacji, a już ludzie dzwonią i się zapisują. Także no tutaj zasada chyba kto pierwszy, ten lepszy bardzo mocno obowiązuje. I spływy mamy zaplanowane na 18 lipca i na 22 sierpnia. I też jak tylko już będziemy uruchamiać zapisy, to oczywiście poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej, w social mediach, także zachęcamy tutaj do zapisywania się, można zapisywać czy osobiście u nas w biurze, czy telefonicznie, bądź mailowo, także gdzieś tam już patrzcie, żeby Wam nie przeoczył się ten termin i wolny kajak, bo tutaj ze względu na bezpieczeństwo mamy ograniczoną liczbę kajaków. I tak jak już mówiłam, a że one się bardzo szybko rozchodzą, to trzeba się troszeczkę śpieszyć. No i już na zakończenie samych wakacji. Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy. W tym roku tematem przewodnim będzie owad. Jest to praca, którą nasi kowale będą mieli do wykonania w domu. Natomiast tutaj podczas turnieju w rynku, ponieważ turniej jak w latach też już, czy to rok temu, czy dwa lata temu odbywał się w rynku, temat będzie dowolny. Kowale mają 3 godziny na wykonanie jakiejś swojej pracy, także tutaj też Państwa, którzy się interesują sztuką kowalską, serdecznie zapraszamy, bo nasi tutaj głównie panowie, chociaż też mamy 2 panie, które przyjeżdżają, chętnie się dzielą tą swoją wiedzą i informacjami, bo to są przepiękne rzeczy, które oni tworzą. Przywożą też tutaj swoje dzieła, które wystawiają, które można pooglądać, można też zakupić te dzieła. A także jak najserdeczniej tutaj zapraszamy i piątek, i sobotę. W piątek jesteśmy wieczorem 28 sierpnia, natomiast już w sobotę 29 od samego rana jest kucie do wieczora.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: To przygotował dla nas Osir, a ja teraz zaproszę do Wrocławia na bardzo fajną wystawę. Można się przejechać, można pozwiedzać, chociaż pewnie doskonale Wrocław znacie, ale na tę wystawę naprawdę warto się wybrać. Zapraszam.
6: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule na środkowym pasie. Latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
7: No właśnie, najpierw książka, później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
6: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
7: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Jak długo istnieje?
6: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
7: No kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
6: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
7: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
6: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
7: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
6: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami. I takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
7: No ale tak sobie myślę, że nikt nie robi sobie chyba za bardzo zdjęć na autostradzie, a jeśli już mamy teraz zdjęcia z Autostrada 4, to raczej są zdjęcia przy okazji wypadków. Czy łatwo było znaleźć te fotografie?
6: To z przeszłości tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
7: A na wystawie w tej archiwalnej części co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
6: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne, one są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi, próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwalnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe i pokazanie ich w nowym kontekście. To jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
7: A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które zostały?
6: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Akselrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Komy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. Poza Ewą Akselrad i Natalią LL, to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie, w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
7: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
6: Znaczy, ja tego nie napisałam. To jest właśnie, to są słowa wyjęte z pewnie z jakiegoś, z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy właśnie, kiedy ona powstawała, no postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego, że ona była taka nowatorska, no to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się no sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją. No po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
7: Propaganda, ale pojawia się na przykład też wątek papieru. Proszę opowiedzieć.
6: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier no, to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony no, z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest. I nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
7: Mhm. A propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
6: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiałam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowały mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
7: No właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest no codzienność.
6: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60. no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku, jest w ogóle wspaniałe zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zdarzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
7: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
6: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przyszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
7: A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
6: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
7: Mhm. Powiedziała pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji, no i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
6: Tak, bo no, to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, no bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści, albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami, czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia, no ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samowolnie tka.
1: Ciekawa wystawa we Wrocławiu, ale nie nią zamykamy dzisiejszy program, a poleceniem dobrej książki ze strony Anny Gątowskiej, dyrektorki Legnickiej Biblioteki Publicznej, bo to się dzieje u nas regularnie, że polecamy te książki, a jak zostanie te kilka minut, te dwie, minutka, trzy, no to jest idealna okazja, żeby polecić właśnie dobrą książkę.
0: Książka Juana Carlosa Carrasco, Pułapka toksycznych myśli, o tym, że nasze myśli, to co podpowiada nasz mózg, nie zawsze musi być dla nas dobre. Ja muszę powiedzieć Państwu, że ja także doświadczyłam w pewnym już bardzo postbalzakowskim wieku takiego rodzaju właśnie niechęci do robienia czegokolwiek, a raczej chęci do robienia niczego, żeby nie wstać z tej kanapy. Trzeba się zmobilizować, trzeba się uwolnić od negatywnego głosu w Twojej głowie. My często nie mamy świadomości, że to jest negatywny głos. Nasz mózg jest po prostu leniwy i podpowiada nam najprostsze, konformistyczne rozwiązania, jak się przed tym bronić, albo jak się od tego oderwać. W takiej niezbyt grubej, konkretnej bardzo książeczce dla Państwa. No i oczywiście, jeśli już mówimy o zdrowiu, to ciągle przypominamy, że bardzo ważna jest oś w naszym organizmie, oś mózg-jelita. Że jednak te jelita są bardzo ważne, często przez nas zaniedbywane.

0: wieczorem w Radiu Złote Przeboje 90 FM. My, czyli program Co jest grane w Legnicy, informator rozrywkowo-kulturalny. Wszystko jasne, wszystko wiadomo. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Hey! Wysadź

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie